0: Mogli odwiedzić dawne apteki, poznać tradycyjne receptury, zioła, pachnidła oraz naturalne kosmetyki. Przygotowano liczne warsztaty, podczas których będzie można własnoręcznie wykonać między innymi perfumy, świece, lusterka, miecze czy ozdoby. W programie przewidziano także pokazy walk rycerskich, turnieje szermiercze, prezentacje dawnych rzemiosł, koncerty muzyki dawnej oraz spektakle teatralne. Na terenie jarmarku obowiązywać będzie specjalna waluta, grosze leśnickie, które można nabyć online lub w kasie zamku. Drewniane żetony umożliwiać będą udział w warsztatach i zakup wyrobów rzemieślniczych. Temat jarmarku Jadwiżańskiego z pewnością będzie jeszcze pojawiał się także w faktach RMF24 Wrocław. A póki co zróbmy sobie muzyczną przerwę o poranku i słyszymy się jeszcze przed 7:00.
1: RMF24 Wrocław.
2: Reklama. Jesień sprzyja odpoczynkowi. To dobry czas, by zadbać o dobry sen. Odwiedź Giant Meble Wrocław i poznaj ofertę materacy, łóżek oraz wygodnych wypoczynków. Rozejrzyj się już teraz i przygotuj na nadchodzący sezon zakupowy. Giant Meble Wrocław, Aleja Bricknera 32. Znajdź swój komfort.
3: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na Ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
4: Uważasz, że w rozwoju kariery sky is the limit? W Collins Aerospace we Wrocławiu przekraczamy tę barierę. Dołącz do naszego zespołu i rozwijaj z nami przyszłość nowoczesnego lotnictwa. Obecnie poszukujemy operatorów produkcji, których umiejętności i precyzja pozwolą nam zwiększać bezpieczeństwo, inteligencję i niezawodność lotnictwa. Rozwiń skrzydła w Collins Aerospace we Wrocławiu. Aplikuj na careers.rtx.com/polska.
5: Nowy sezon zaczyna się na Allegro.

0: Marek po najlepsze okazje.
1: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia. A wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
5: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Luv pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Luv to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Luv to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Luv.
6: Po reklamie.
7: RMF 24 Wrocław. Radio informacyjne.

0: W RMF 24 Wrocław trwa poranek. Rafał Jędraszek, kłaniam się ponownie. Przypomnę, że jesteśmy na 95.1 FM, a także w internecie. Mam nadzieję, że ostatni dzień września będzie dla pasażerów MPK i kierowców o wiele łaskawszy niż miniony wtorek. Sporo się wczoraj bowiem działo na drogach, między innymi uszkodzona późnym popołudniem rogatka przy ulicy Głównej na Maślicach, gdzie zaczęły od razu tworzyć się korki. Podobnie problem z rogatkami pojawił się wieczorem na przejeździe kolejowym przy Zwycięskiej. Tam także korki. Natomiast co do problemów w kursowaniu tramwajów, to pod wieczór doszło do wykolejenia składu na Karkonoskiej. 14 wyjeżdżając z pętli Krzyki w kierunku centrum wypadła z torów. Zdarzenie teraz będzie badała komisja wypadkowa MPK. Wstępna wizja lokalna sugeruje, że do wykolejenia mogło dojść na skutek najechania na przeszkodę znajdującą się w torowisku, na przykład kamień lub jego odłamek. Natomiast także w okolicach wieczora na Placu Dominikańskim doszło do awarii zwrotnicy. Tramwaje nie kursowały od tego czasu na odcinku od Galerii Dominikańskiej do Placu Społecznego. Naprawa miała zakończyć się dziś o poranku. Miejmy zatem nadzieję, że limit niefortunnych wydarzeń na wrzesień już się wyczerpał. Spokojnej i bezpiecznej jazdy życzymy kierowcom oraz pasażerom miejskiej komunikacji. A mimo, że dopiero środek tygodnia, to może dla odprężenia mielibyście ochotę wybrać się na ruszający dzisiaj festiwal Miasto Mówi, który we Wrocławiu potrwa do 4 października. Pokazy filmowe odbywać się będą w kinie Nowe Horyzonty, a wydarzenia towarzyszące między innymi w Muzeum Architektury, w Klubie Proza czy w Tajnych Kompletach. Z wydarzeń towarzyszących warto zwrócić uwagę na wystawę Czego chcieć więcej? Magna Santi, która przeniesie zwiedzających do wnętrza jednej z najbardziej radykalnych cyfrowych utopii. W muzealnych przestrzeniach odwiedzający będą mogli doświadczyć codzienności hipotetycznego mieszkańca idealnie zaprojektowanego miasta. Wernisaż tej wystawy zaplanowano na 2 października na 17 w Muzeum Architektury. Ekspozycja potrwa do 6 listopada, a dzień później, czyli 3 października o 15, odbędzie się oprowadzanie kuratorskie. Tego samego dnia o 12.30 uczestnicy będą mogli wziąć udział w warsztatach. Gra, która pozostawia wiele do życzenia, a o 14 w oprowadzaniu po wystawie Sploty Barbara Brukalska, Helena Cyrkus i sieci modernizmu. Za chwilę o niej więcej. A my w dzisiejszych faktach RMF 24 Wrocław z pewnością będziemy jeszcze mówić o ruszającym dziś festiwalu Miasto Mówi. A pozostając jeszcze właśnie w Muzeum Architektury, to dzisiaj o 17 architektki. Muzeum właśnie architektury zaprasza na wykład przygotowany w ramach finisażu wspomnianej wystawy Sploty Barbara Brukalska, Helena Cyrkus i sieci modernizmu. Podczas wykładu Agnieszka Sural przyjrzy się architekturze przez pryzmat relacji, opowie o parach architektek i architektów, którzy odegrali ważną rolę w historii architektury modernistycznej i współczesnej. Poznamy realizacje z XX i XXI wieku autorstwa najbardziej rozpoznawalnych twórców i twórczyń, także tych związanych z Wrocławiem, przyglądając się ich wspólnej pracy i wzajemnym wpływom, a także inspiracjom. Wstęp na to wydarzenie jest wolny, nie trzeba się zapisywać. A teraz w RMF 24 Wrocław. Wrocławska policja, która ostrzega przed nową falą oszustw internetowych. W ostatnich dniach mieszkańcy Dolnego Śląska otrzymują fałszywe e-maile podpisane przez Brygadę Ochrony Nieletnich, podszywającą się pod instytucje publiczne, takie jak Policja, Ministerstwo Sprawiedliwości czy Europol. I w tych wiadomościach pojawiają się poważne zarzuty dotyczące przestępstw seksualnych, a adresaci są informowani o rzekomym postępowaniu karnym. Nadawcy grożą ujawnieniem sprawy rodzinie, jeśli odbiorca nie skontaktuje się w ciągu 72 godzin i nie prześle żądanych wyjaśnień. Policja podkreśla, że są to próby wyłudzenia danych osobowych, dokumentów lub pieniędzy. Funkcjonariusze apelują, aby nie odpowiadać na tego typu wiadomości, nie klikać w załączniki ani linki, nie przekazywać żadnych danych i nie dać się zastraszyć. W razie otrzymania podejrzanego e-maila zaleca się zachować korespondencję i zgłosić sprawę na policję, korzystając z oficjalnych danych kontaktowych. I tym ostrzeżeniem od wrocławskiej policji kończę dzisiejsze poranne spotkanie z wami, drodzy słuchacze, ale usłyszymy się w faktach RMF 24 Wrocław już o 9.30, a wkrótce rozmowa o 7.00. Piotr Salak będzie gościł Wiesława Leśniakiewicza, wiceszefa MSWiA.
1: Tu Radio RMF 24.
2: Ogłoszenie.
3: Ty co myślą, kiedy mówią?
4: Mi się expose pana ministra, premiera Sikorskiego bardzo podobało.
5: Pan premier Tusk ziewał, Giertych spał.
6: Wniosek złożony przez posłów PiS-u jest jawną kpiną z rolnictwa, z rolników, z polskiej wsi.
1: Polska polityka w radiu RMF 24.
3: Tu analizujemy najważniejsze punkty debaty publicznej i znajdujemy drugie dno w wypowiedziach polityków. Barbara Brodzińska-Mirowska, do usłyszenia.
1: Polska polityka. Już dziś po 16 w radiu RMF 24.
2: Ogłoszenie RMF 24.
7: Reklama. Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
8: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
7: Od poniedziałku do środy papryka czerwona kilogram tylko 5,99, a winogrona jasne jedynie 5,99 za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój bank polski.
10: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pko.pl.

0: Urodzinowa oferta Wektry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
1: Mówisz? Masz.
0: Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
2: Jestem w Toyota Centrum Wrocław, tuż przy Gądowiance, gdzie od lat kupuję i serwisuję samochody dla mojej rodziny i firmy. Dlaczego wybrałem ten salon? Bo działa w strukturze Grupy Kamiński, od ponad 20 lat związanej z Toyotą. Dzięki temu mam szerszy wybór modeli nowych i używanych, doświadczony serwis oraz doradców, którym ufam.
3: Po, polecam Państwu to, Toyota Centrum Wrocław.
4: Maria Sadowska.
5: Aleja Platanowa 2 to 190 mieszkań w zielonej i spokojnej części Leśnicy. To druga inwestycja spółdzielni mieszkaniowej Jedynka w formule spółdzielczej. W cenie mieszkania miejsce postojowe w garażu podziemnym. Wykup mieszkania możliwy już po 5 latach. Zarezerwuj mieszkanie na Aleja Platanowa, Myślnik 2.
6: Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny niższe nawet o 60% i zakupy w 20 ratach 0%, RRSO 0%, a do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.
7: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
8: Dobrze.
7: 15 zł.
8: Lepiej.
7: 20 zł.
8: Najlepiej. Na Orlenie?
7: Ciepło.
8: Z kuponami?
7: Cieplej.
8: W Orlen witaj.
9: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
10: Dzień dobry. Gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
11: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
12: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zapytaj ekspertów o finansowanie bez prowizji i pakiet usług dla przedsiębiorców. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Oferta specjalna dla małych i średnich firm. Ważna do 31 grudnia 2026 roku. Przyznanie finansowania zależy od oceny zdolności kredytowej firmy. BNP Paribas Bank Polska S.A. Materiał nie jest ofertą.
13: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
14: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
13: To w ogóle możliwe?
14: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
15: Po reklamie.
16: Już za chwilę rozmowa o 7 w radiu RMF 24.

0: Tu Radio RMF24, jest środa, jest ostatni dzień września, czyli 30. Piotr Salak, dzień dobry, za chwilę dużo informacji o miejscach ukrycia. Po godzinie 8 po faktach rzecznik prezydenta Karola Nawrockiego na naszej antenie, ale zaczynamy nasz poranek informacyjny w Radiu RMF24, oczywiście od faktów. Ewa Kwaśny, Tomasz Staniszewski są razem z nami, możemy zaczynać.
1: Wojsko znowu po ranku poderwało myśliwce w związku z kolejnym rosyjskim atakiem na Ukrainę.
2: Mieszkańcy podkarpackiego i lubelskiego otrzymali alerty Rządowego Centrum Bezpieczeństwa.
1: W rozmowie o 7 w RMF FM i informacyjnym radiu RMF24 naszym gościem będzie wiceszef MSWiA Wiesław Leśniakiewicz.
2: Będą też ustalenia naszej brukselskiej korespondentki w sprawie polskiego wkładu do europejskiego mechanizmu reagowania na instrumentalizację migracji.
1: Mieszkańcy kilkunastu powiatów województw lubelskiego i podkarpackiego dostali o poranku alert Rządowego Centrum Bezpieczeństwa.
2: Uwaga, rosyjski atak powietrzny na terenie Ukrainy. Sytuacja jest monitorowana. W przestrzeni RP operuje polskie lotnictwo. Oczekuj dalszych komunikatów. To treść rozesłanych o poranku SMS-ów. Ostrzeżenie związane jest z kolejnym rosyjskim atakiem w Ukrainie.
1: Polska Agencja Żeglugi Powietrznej informuje, że w związku z koniecznością zapewnienia swobody działania lotnictwa wojskowego, lotniska w Lublinie i Rzeszowie czasowo wstrzymały operacje lotnicze. Jak zachowują się mieszkańcy Lublina, gdy dostają alert RCB? Co robią, gdy tak jak w poniedziałek dwa razy w ciągu jednego dnia słyszą alarmy?
2: Oto wczoraj mieszkańców Lublina pytał nasz reporter.
3: No nic nie robimy.
4: Zaczynamy się uodparniać na alerty.
5: Te alerty RCB są takie częste, że właściwie nie wiadomo, co oznaczają.
6: Co pani robi, gdy dostaje pani alert RCB?
7: Ja odczytuję, ale czy z tym coś robię, raczej nie.
6: Chowała się pani, gdy wyły syreny ostatnio?
7: Nie.
6: Chował się pan?
5: Akurat nie.
7: Nie, nie chowałam się.
8: Michał ma akurat MPK.
6: Autobus się zatrzymał?
8: Nie, chodź normalnie dalej. Nikt nie wiedział, o co chodzi.
9: Schowałam się w łazience.
6: Te alerty są potrzebne?
9: Oczywiście, że są potrzebne, tylko powinny być przeformułowane.
6: Czego brakuje?
9: Spokojnego przekazu, krótkiego.
1: Te głosy zebrał na ulicach Lublina Dominik Smaga.
2: Za moment w faktach i Radiu RMF24 rozmowa z wiceszefem MSWiA Wiesławem Leśniakiewiczem, ale wcześniej Bruksela.
1: Polska będzie jutro przekonywać unijnych ministrów spraw wewnętrznych, że można twardo chronić zewnętrzną granicę i jednocześnie zachować przy tym humanitarne podejście.
2: To ustalenia naszej brukselskiej korespondentki. Chodzi o europejski mechanizm reagowania na instrumentalizację migracji. Jednym z jego elementów ma być czasowe ograniczenie przyjmowania wniosków o azyl podczas gwałtownego naporu na granicę, czyli system wzorowany na polskim rozwiązaniu zastosowanym na granicy z Białorusią.
1: Na linii Katarzyna Szymańska-Borginą. Kasiu, dlaczego ten argument o humanitarnym podejściu jest tak ważny?
10: Polska chce przekonać przede wszystkim te kraje, które obawiają się ograniczenia prawa do azylu i uważają takie rozwiązanie za niezgodne z prawem międzynarodowym albo niehumanitarne. Wiceszef MSWiA Maciej Duszczyk powiedział mi, że ochrona granicy i podejście humanitarne nie muszą się wykluczać. Wskazał, że od początku roku Polska przyjęła 170 wniosków o ochronę międzynarodową od osób z tzw. grup wrażliwych, w tym 90 od kobiet w ciąży lub z małymi dziećmi. Duszczyk podkreśla też, że rozwiązanie jest czasowe i dotyczy ściśle określonych sytuacji.
11: RMF FM. Czas na rozmowę.
1: Piotr Salak i jego gość. Dzień dobry, witamy.
0: Dzień dobry, a gościem rozmowy o 7 w Radiu RMF FM i w Radiu RMF 24 jest wiceszef MSWiA Wiesław Leśniakiewicz. Dzień dobry, panie ministrze.
12: Dzień dobry państwu.
0: Znowu alerty dla mieszkańców lubelskiego i podkarpackiego. Znowu operują nasze myśliwce. Znowu czasowo wyłączono lotniska w Lublinie i w Rzeszowie. To wszystko ma charakter prewencyjny. Mieszkańcy już się do tego zdążyli przyzwyczaić, jak pan słyszał w faktach. To dobrze, czy nie z pańskiej perspektywy?
12: No, z mojej perspektywy to niedobrze, że się przyzwyczajamy do tego typu alarmów, ale my nie mamy wyjścia. My musimy jednak reagować na to, co nam przekazuje Wojsko Polskie. A Wojsko Polskie nam przekazuje te informacje wtedy, kiedy jest prawdopodobieństwo naruszenia naszej przestrzeni powietrznej.
0: A teraz jest takie prawdopodobieństwo, panie ministrze?
12: Na pewno tak, ale to jest taki, proszę zauważyć, te alerty budujemy w trzech takich krokach. Pierwszy jest mówiący o zachowaniu czujności. Drugi alert jest mówiący o pewnej gotowości do ewentualnego schronienia się. A ten trzeci alert, który jest również uzupełniony sygnałami syren alarmowych, już mówi o tym, że znajdź sobie miejsce schronienia, które zapewni ci bezpieczeństwo.
0: Wiesław Leśniakiewicz, wiceszef MSWiA, razem z nami w rozmowie o 7 słuchaczom RMF FM. Dziękujemy, jesteśmy cały czas w Radiu RMF 24. Panie ministrze, ale rozumiem, że ten sygnał, który się teraz pojawił, który się dzisiaj pojawił, to nie jest ten najwyższej, tego najwyższego typu, że już trzeba szukać miejsca schronienia.
12: Nie, to jeszcze nie. To jest ten mówiący zachowaj czujność. czyli po prostu czekaj na kolejne komunikaty, bo tym kolejnym komunikatem może być właśnie taka informacja: uwaga, trwa zmasowany rosyjski atak powietrzny na zachodnią Ukrainę, oczekuj dalszych komunikatów, reaguj na sygnał alarmowy. To już wtedy mówimy, że może być sygnał alarmowy w postaci syren i ewentualnie trzeciego komunikatu. Jeszcze raz powtarzam, te wszystkie komunikaty dopiero się wtedy ukazują, kiedy faktycznie już jest domniemany atak na zachodnią Ukrainę. To nie jest w sytuacji takiej, kiedy cała Ukraina jest atakowana, tylko te województwa, które są ewentualnie graniczące z naszym krajem.
0: Ale jak rozumiem te uwagi mieszkańców Lubelskiego i Podkarpackiego, panie ministrze, to one dotyczą tego, że ten komunikat nie jest jasny, nie wiedzą dokładnie, czy to już jest ten moment, kiedy mają szukać tego miejsca schronienia, czy to jest tylko moment, kiedy wiedzą, że operują w przestrzeni powietrznej nasze myśliwce.
12: To dlatego wydaliśmy taką publikację, która została również przekazana samorządom lokalnym na terenie tych dwóch województw, w ogóle w całym kraju. Prowadzimy taką akcję edukacyjną dla mieszkańców, bo ona była przeprowadzona w ubiegłym tygodniu dla województwa dla województwa podkarpackiego i lubelskiego, gdzie właśnie mówimy o tych trzech krokach. Że ten pierwszy krok to mówi o tym: zachowaj czujność. To jest ten komunikat, który dzisiaj był wydany. Natomiast ten drugi mówi o tej gotowości, czyli mówi o tym: reaguj na sygnał alarmowy, reaguj na sygnał alarmowy. I potem już jest ten kolejny, który już mówi: uwaga, uwaga, trzykrotnie uwaga, zagrożenie atakiem z powietrza, znajdź bezpieczne miejsce. To już w tym momencie powinniśmy zastosować się do tego komunikatu i znaleźć bezpieczne miejsce, bo być może coś może ewentualnie znaleźć się w przestrzeni powietrznej i stanowić zagrożenie.
0: Podsumowując, dopóki nie ma trzy razy uwaga, nie szukam miejsca schronienia. Podsumowując to, tak?
12: Jeżeli nie ma trzy razy uwaga, to nie musimy. Natomiast w tych wcześniejszych komunikatach musimy zachować tą czujność. Uwaga, uwaga, trzykrotne, to wtedy już wchodzimy do miejsca bezpiecznego albo wchodzimy już do tego miejsca bezpiecznego. Natomiast przy tym wcześniejszym już musimy mieć jak gdyby w głowie, gdzie ewentualnie możemy się schronić, gdzie ewentualnie szukać bezpiecznego miejsca w swoim mieszkaniu.
0: Panie ministrze,
12: wydaliśmy właśnie taką publikację, która ma jak gdyby trochę przybliżyć informacje dla mieszkańców. Ten komunikat, albo właściwie ten plakat znajduje się na stronach internetowych, wszelakich, które ewentualnie są dostępne, więc zachęcamy do tego, żeby zapoznać się i reagować odpowiednio do tych komunikatów, które są wysyłane SMS-ami. Proszę doczytywać do końca te SMS-y, bo to jest sprawa najważniejsza. I zwracać uwagę, bo te pierwsze zaczynają się tylko od jednego słowa uwaga, ale już ten trzeci, trzykrotny uwaga świadczy o tym, że zagrożenie jest realne.
0: Panie ministrze,
12: w związku z powyższym trzeba się przemieszczać.
0: Wojewoda lubelski wprowadza stan podwyższonej gotowości. Czy to znaczy, że są jakiekolwiek pomysły, żeby w województwie podkarpackim czy lubelskim wprowadzać jakieś dodatkowe stany nadzwyczajne?
12: No nie, na razie nie mamy takich potrzeb. Pamiętajmy, że stany nadzwyczajne są uregulowane konstytucją. W związku z powyższym to nie jest tak, że ten stan podwyższonej gotowości to dotyczy przede wszystkim służb, które działają na terenie tego województwa, bo nigdy nie wiadomo, co się może wydarzyć. Oczywiście pamiętamy o tym, że na granicy mamy i Straż Graniczną, i Wojsko Polskie, jest również Policja, Straż Pożarna, inne służby ewentualnie.
0: Ale pamięta pan, jak był kryzys migracyjny, to wprowadzaliśmy taki stan nadzwyczajny w pobliżu granicy. O to pytam.
12: Ale na ten moment my nie przewidujemy jakichś
0: Jasne.
12: Zagrożeń natury zwiększonej ilości napływających osób z Ukrainy. Niemniej jednak, biorąc pod uwagę to, że praktycznie codziennie ukazują się te alerty na tym terenie, w związku z powyższym wojewoda ma prawo utrzymać w pewnej gotowości służby, które są jemu podległe, z którymi współpracuje w ramach zarządzania kryzysowego, jak również z powiatowymi zespołami zarządzania kryzysowego, czy też gminnymi. Więc w związku z powyższym wojewoda tutaj zachowuje pewną czujność i stara się reagować na to, co się dzieje. A proszę zauważyć, że te alarmy ostatnio są albo w nocy, albo wcześniej rano.
0: No właśnie, to dobrze, że pan o tym wspomniał.
12: 51, on był o 5.55, ale na Ukrainie to jest już 6.51. Czyli proszę zauważyć, wtedy, kiedy ludzie udają się do pracy, z reguły, również na Ukrainie, bo Ukraina normalnie pracuje, zaczynają się alarmy i atak na teren Ukrainy.
0: To, panie ministrze,
12: to jest... to jest właściwie nakierowane również na zachwianie poczuciem bezpieczeństwa nie tylko mieszkańców Ukrainy, ale również i tutaj wpływający na naszą podświadomość.
0: To teraz porozmawiamy o tych punktach schronienia, o miejscach schronienia, bo do końca roku na wszystkich punktach ma się pojawić oznaczenie. Niebieski trójkąt na pomarańczowym tle, zielona tabliczka z białym napisem punkt schronienia. Zarządzający tymi obiektami powinni je udostępnić, ale czy muszą to zrobić w trakcie ogłoszenia alarmu, czy nie? Bo to wokół tego jest dużo kontrowersji.
12: Jest dużo kontrowersji. Proszę zauważyć jedną rzecz. Wczoraj ukazało się rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych, które sankcjonuje ten znak, prawda? W związku z tym to rozporządzenie wchodzi z dniem dzisiejszym i właściwie mamy obowiązek oznakować te wszystkie obiekty, te punkty schronienia, bo te punkty schronienia są na czas pokoju. I tutaj musi to wybrzmieć jednoznacznie. Na czas pokoju mamy punkty schronienia, na czas wojny mamy miejsca doraźnego schronienia, schrony i ukrycia. Te punkty schronienia są wyznaczone przez Państwową Straż Pożarną. Straż Pożarna kierowała się takimi trzema kluczowymi przesłankami, wyznaczając te miejsca. Przede wszystkim, żeby była zapewniana minimalny poziom konstrukcyjny dla tych obiektów, żeby zapewnione były warunki ewakuacji i warunki wentylacji tychże pomieszczeń.
0: Ale pytanie jest, panie ministrze, wejdę panu w słowo.
12: Pyta, ja do tego dojdę, bo pan pyta, czy jest obowiązek.
0: Tak jest.
12: To wynika z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej. Wpisaliśmy pewien taki zamysł mówiący o tym, że właśnie ta dostępność jest, może być ograniczona z uwagi na to, że w niektórych godzinach pracy albo dostępność tych obiektów jest tylko w czasie pracy, załóżmy, szkoły czy urzędu. Dlatego wpisaliśmy ten element taki na miękko, że po prostu powinien być udostępniony.
0: Ale dlaczego na miękko?
12: Bo ustawa o ochronie ludności nie jest ustawą władczą, tylko ona jest jak gdyby informującą, nakazującą, ale nie, bo jeżeli byśmy wpisali oddziaływanie władcze, musielibyśmy nałożyć określoną karę w stosunku do tych osób, które nie udostępniają tego typu obiekty.
0: No dlaczego nie możemy tego zrobić?
12: No być może w drugim kroku trzeba będzie coś takiego uczynić. My nie jesteśmy jeszcze w stanie wojny, zauważmy na to. Owszem, są przypadki, że te obiekty, czy drony, czy rakiety wlatują w naszą przestrzeń powietrzną, prawda? I były przypadki, że one również spowodowały określone szkody. My jesteśmy w czasie pokoju. W czasie wojny niewątpliwie wszystkie te obiekty będą musiały być udostępnione. Co do tego nie ma żadnych wątpliwości. Bierzmy pod uwagę, że my mamy pewien element również takiej solidarności społecznej. W związku z tym uważamy, że w duchu tej solidarności społecznej udostępniamy te obiekty. I proszę mi wierzyć, nie sądzę, żeby ktoś odmówił w ogóle udostępnienia tego obiektu osobie oczekującej i która by chciała z tego...
0: Zgadzam się z panem. Panie ministrze, ja się z panem zgadzam.
12: Nam zależy na tym, żeby poczuć tą wspólnotę, tą współodpowiedzialność za swoje życie, za swoje zdrowie. A nie nakazami, prawda, i potem karaniem osób za to, że nie udostępnił obiekt z uwagi na to, że miał tam jakieś...
0: Zgadzam się, panie ministrze, że mogą być dobre chęci, ale czasami te dobre chęci muszą być wsparte poczuciem obowiązku albo tym, że ten nałożeniem pewnego obowiązku. I
12: ale
0: zgodzi się pan z tym, że...
12: nałożenia obowiązku będzie regres karny, jakikolwiek. No musielibyśmy to uzupełnić, a w ustawie o ochronie ludności nie wprowadzaliśmy żadnych elementów, które by ewentualnie wskazywały na to.
0: Ale to w takim razie może ta ustawa nie jest do końca dostosowana do tych warunków, w jakich w tej chwili żyjemy, bo ja się z panem zgadzam, nie jesteśmy w stanie wojny, ale czy jesteśmy w stanie pokoju, szczególnie w tych województwach lubelskie i podkarpackie?
12: No, stan pokoju na pewno jest, ale jesteśmy w stanie takiej wojny hybrydowej.
0: No właśnie.
12: Nie mamy żadnych wodności, więc tutaj, wie pan, jeśli będziemy nowelizowali ustawę o ochronie ludności, bo ona będzie nowelizowana kolejny raz, bo wie pan, normalne życie powoduje, że coś trzeba ewentualnie poprawiać, zastanowimy się nad tym głęboko i być może wprowadzimy pewien element po prostu tej odpowiedzialności, nakazu udostępniania tego typu obiektów. Ale proszę mi wierzyć, to wszystko musi być przemyślane, przeanalizowane, skonsultowane z samorządowcami, skonsultowane również z tymi, którzy zarządzają tymi obiektami. bo nałożenie od tego regresu bezwarunkowego udostępnienia no niesie ze sobą, musi mieć ze sobą określone skutki w postępowaniu takim represyjnym, powiem wprost.
0: No ale dzisiaj, panie ministrze, sytuacja będzie następna.
12: Mamy, tak, mamy 86 tysięcy miejsc wyznaczonych.
0: Tak
12: mamy po aplikacji, gdzie się ukryć. I proszę, chciałem zwrócić na jedną rzecz. Wielu samorządowców podchodzi do tego bardzo odpowiedzialnie, prawda? Mówimy o tym, że do końca roku chcielibyśmy te wszystkie, muszą być oznakowane, to już wynika teraz z reguł prawnych, to już żeśmy narzucili pewną odpowiedzialność na po stronie i zarządców, i osób odpowiedzialnych za te obiekty. Co do tego i samorząd ma w tym pomóc i również w przygotowaniu tych znaków. Ale ja na przykład byłem ubiegłej soboty na terenie województwa podlaskiego, gdzie między innymi prowadziliśmy tą akcję edukacyjną i byłem w takiej miejscowości, która się nazywa Choroszcz. I tam, proszę pana, wójt gminy, oprócz tego, że mamy dostępne te różne broszurki, informatory, które ewentualnie my wydajemy jako Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, z udziałem pani minister Roguskiej, to wydał również swój indywidualny poradnik. I w tymże poradniku wskazał wszystkie adresy, które są na terenie tej gminy, obiektów, które ewentualnie są punktami...
0: No tak, ale pewnie miał na to pieniądze, panie ministrze. Ale miał pewnie na to pieniądze.
12: Owszem, miał te pieniądze. Pamiętajmy o tym, że rokrocznie rząd polski przeznacza prawie 5 miliardów na wzmocnienie odporności naszego kraju, w tym również na samorządy. I tu ma otwartą, każdy samorząd ma możliwości skorzystania z tych pieniędzy po to, by ewentualnie prowadzić akcje edukacyjno-szkoleniowe. To jest również ten element całej edukacji i szkolenia mieszkańców.
0: Panie ministrze,
12: nie stoi na przeszkodzie, żeby w ramach tych środków każdy samorząd wydał określone broszury informujące o te, gdzie mamy punkty schronienia na swoim terenie, bo ja mam świadomość, że nie każdy sięgnie do...
0: Otóż to, nie każdy wie, panie ministrze, bo powiem panu tak, jak się nawet zobaczę te 3 razy uwaga na swoim telefonie w aplikacji, to potem ja mogę szukać w aplikacji takiego miejsca, ale jak ono jest zamknięte albo zagracone, bo rozumiem, że też nie ma możliwości w tej chwili prawnej sprawdzenia, czy to miejsce jest zagracone, czy tam jest jakaś wózkarnia, czy tam jest jakiś magazyn, czy nie, no to jak ja mam się dostać do takiego miejsca?
12: Ja mam zaufanie do strażaków Państwowej Straży Pożarnej. To oni dokonali rozpoznania tychże obiektów, to oni wskazali te obiekty, które ewentualnie mogą służyć. To nie były pomieszczenia, które są zagracone, które ewentualnie niosą za sobą dodatkowe ryzyka. Proszę zauważyć, że w tych naszych poradnikach, które wydaliśmy również dla mieszkańców naszego kraju, gdzie mówimy o tym, jak powinno wyglądać miejsce bezpieczne w swoim domu i czy ewentualnie w innym obiekcie, tam mniej więcej również mówimy, że w tym obiekcie nie może być jakichś elementów, które ewentualnie stwarzają dodatkowe zagrożenia.
0: Tak jest.
12: Żebyśmy zwracali również na ten element. Proszę również i zachęcam do tego, żebyśmy się właśnie zapoznali również z instrukcją reagowania o zagrożeniach z atakiem z powietrza, bo tam dajemy takie pewne wskazania dla wszystkich mieszkańców, którzy ewentualnie chcieliby u siebie w swoim mieszkaniu, w swoim domu wskazać tego typu miejsca. Straż Pożarna poddała analizie tych dwukrotnej nawet te obiekty. Sprawdzano, czy one faktycznie mogą być dostępne, w jakich godzinach mogą być. I to ma swoje odzwierciedlenie w tejże aplikacji.
0: A jeżeli, panie ministrze, wejdę panu w słowo, a jeżeli ja pójdę do takiego obiektu, po otrzymaniu trzykrotnie uwaga na swoim telefonie i się okaże, że ten obiekt nie spełnia warunków, to kto w takim razie za to odpowiada? Zarządca tego obiektu, czy on dostanie jakiś mandat za to, że ten obiekt nie jest przygotowany odpowiednio?
12: Proszę zauważyć, że te obiekty były wyznaczane w takich miejscach, te pomieszczenia były wyznaczone w takich obiektach i w takich budynkach, które spełniają warunki bezpieczeństwa pożarowego. Jeśli by się okazało, że one nie spełniają tychże warunków, to oczywiście Straż Pożarna zgodnie ze swoimi jurysdykcjami może ewentualnie podjąć pewne działania władcze w odniesieniu do tego właściciela czy zarządzającego. Ale te obiekty na co dzień mają określone swoje funkcje, bo my na przykład wskazujemy, że punktem schronienia jest garaż podziemny, ale w tym garażu na czas pokoju nadal będą stały samochody. Więc tu nie będzie takiej sytuacji, że wyprowadzamy te samochody z tego garażu, bo my je wyprowadzimy wtedy, jak będzie stan wojenny i ten garaż będzie miejscem doraźnego schronienia, MDS-em. to wtedy on będzie musiał być przygotowany, tam trzeba będzie przygotować miejsca do siedzenia, elementy socjalne, wsparcia dla mieszkańców. Więc to są tylko i wyłącznie pokazane pomieszczenia, gdzie ewentualnie możemy, z których możemy skorzystać i które stanowić mogą pewien element bezpieczeństwa dla mieszkańców na wypadek, gdyby efekt ewentualnie zestrzelony dron spadał albo ewentualnie w sytuacji takiej, gdzie faktycznie jeszcze by się okazało, że on wlatuje i nie został zneutralizowany przez siły zbrojne.
0: Chciałem jeszcze pana zapytać o to, co się dzieje na samej granicy między Polską a Ukrainą. Ukraińska Prawda pisze, że trwają prace nad przeniesieniem tych ukraińskich punktów kontroli granicznej bardziej w głąb Polski. Pan to może potwierdzić?
12: Trwają rozmowy na ten temat. To będą właśnie rozmowy międzyresortowe w tej kwestii. Jeśli będzie taka potrzeba, to zapewne będą podejmowane decyzje takie, żeby zmniejszyć ryzyko dla tych, którzy korzystają z przejść granicznych i ewentualnie, zwłaszcza dla osób i nie tylko, ale również i dla transportu, który jest gdzieś realizowany. Proszę zauważyć, że już podejmowano pewne działania zaradcze w tym zakresie. Wskazano punkty schronienia w tychże obiektach, stworzono pewien element bezpieczeństwa dla funkcjonariuszy, którzy tam pracują i służb, które tam są zaangażowane na tym terenie. Odsunięto również od granicy cały ten element związany z dojazdem pojazdów, które ewentualnie udają się na granicę.
0: Ale to znaczy, że kontrole będą na przykład kilometr przed granicą polską? To tak to będzie wyglądało?
12: Nie chciałbym tu jednoznacznie powiedzieć, jak to będzie wyglądało. To też dopiero w trakcie uzgodnień lokalnych będą ustalane ewentualne miejsca i sposób ewentualnej wspólnej współpracy w tym zakresie. Na razie trwają rozmowy, dyskusje i ewentualnie szukanie dobrych rozwiązań, które...
0: A do kiedy chcecie sobie dać czas na rozwiązanie tego problemu, panie ministrze? Do kiedy rozwiązanie?
12: Jednoznacznie do tego się odnieść. Prowadzi ten proces pan minister Czesław Mroczek i on właściwie tutaj współpracuje z wojewodami, jak również ze służbami, które odpowiadają za przejścia graniczne.
0: To jeszcze pana chciałem zapytać o tą nowelizację ustawy o ochronie ludności. Kiedy ona może być przeprowadzona?
12: Na razie zbieramy różnego rodzaju informacje, które ewentualnie mają wpłynąć na to. Jeśli mielibyśmy ewentualnie prowadzić jakieś prace, to myślę, że ona będzie wchodziła z początkiem przyszłego roku.
0: Początek przyszłego roku, nowelizacja ustawy. Tak nam mówi gość rozmowy o siódmej, czyli wiceminister Wiesław Leśniakiewicz, wiceminister MSWiA, dzisiaj razem z nami w rozmowie o siódmej w Radiu RMF24. Pięknie dziękujemy, panie ministrze.
12: Ja też dziękuję.
0: Kłaniamy się.

0: Radio RMF 24.
1: Przypomnę, że cały czas obowiązują alerty RCB w województwach lubelskim i podkarpackim. Cały czas działa nasze lotnictwo. W związku z tym to oczywiście, co się dzieje na Ukrainie w związku z atakami rosyjskimi, ale mamy informację o tym, że wznowiły już pracę lotniska w Rzeszowie i w Lublinie. Te działania wojskowe mają charakter prewencyjny. Można by powiedzieć pewnego rodzaju już rutyna, jeśli chodzi o województwa lubelskie i podkarpackie. Radio RMF 24, 27 minut po godzinie 7. Za moment fakty na naszej antenie.

0: Punktualnie 7.30, czas najwyższy na wizytę w studiu Faktów, tym bardziej, że są razem z nami Ewa Kwaśno i Tomasz Stańszewski. Możemy zaczynać.
1: Niedobrze, że przyzwyczajamy się do tego typu alarmów. Tak w RMF FM mówi wiceszef MSWiA Wiesław Zaśniakiewicz, pytany o alerty, które dla mieszkańców Lubelszczyzny i Podkarpacia powoli stają się niemal codziennością.
2: Dziś po 6:00 kolejne ostrzeżenie. Wysłane alerty do mieszkańców kilkunastu powiatów Lubelszczyzny i Podkarpacia.
3: Musimy jednak reagować na to, co nam przekazuje Wojsko Polskie. A Wojsko Polskie nam przekazuje te informacje wtedy, kiedy jest prawdopodobieństwo naruszenia naszej przestrzeni powietrznej.
1: Przypomina o tym wiceminister spraw wewnętrznych i administracji. Po 7:00 lotniska w Lublinie i Rzeszowie wznowiły operację, zatem możemy spodziewać się odwołania wydanego o poranku alarmu.
2: Za pół godziny w porannej rozmowie w RMF FM Rafał Leśkiewicz, rzecznik prezydenta Karola Nawrockiego. Zapraszamy.
1: Zarzut pozbawienia wolności obywatelki Słowacji usłyszało 4 mężczyzn, 2 obywateli Ukrainy i 2 obywateli Słowacji zatrzymanych przez warszawskich policjantów.
2: Na wniosek prokuratury cała czwórka trafiła do aresztu. W porannych faktach Michał Dobrołowicz. Michale, co dokładnie zrobili zatrzymani?
4: Przetrzymywali kobietę, która przyjechała ze Słowacji najpierw na Ukrainę, a potem do Polski, by tu znaleźć pracę. Zatrzymała się w jednym ze stołecznych hoteli. Tam poznała grupę mężczyzn, którzy wbrew jej woli zaczęli ją przetrzymywać. To trwało ponad tydzień. Na szczęście kobiecie udało się zaalarmować matkę, która zgłosiła się do słowackiej policji, a ta przekierowała sprawę do Polski. Najmłodszy z zatrzymanych ma 33, a najstarszy 52 lata. Grozi im do 10 lat więzienia, a na razie trafili do aresztu na 3 miesiące.
1: Super SI zastępuje AI?
2: Prezydent USA Donald Trump podpisał wraz z szefami największych firm technologicznych coś w rodzaju konstytucji AI i przy okazji zmienił nazwę sztucznej inteligencji.
1: Nazwa oficjalnie zmieniona na superinteligencję lub SI.
2: Czy to jest porozumienie, które wszyscy podpisali? Czy jest ono w jakikolwiek sposób wiążące?
1: Uważam, że jest wiążące moralnie, odpowiadał Trump w towarzystwie szefów największych firm z branży. No dobrze, SI, szefa NVD, Jensena Huanga, Anthropica, Dario Amodei oraz Ilona Muska, którego nazwa firmy X, AI, nabiera aktualności.
5: Czas na fakty ekonomiczne w RMF FM.
1: W cieniu ustawy budżetowej na przyszły rok rząd przyjął także wieloletnią strategię zarządzania długiem.
2: A co się w niej kryje? O tym już teraz Igor Skrzypek. Dzień dobry, witamy.
6: Dzień dobry, kłaniam się. No, kryje się w niej niepokojąca prognoza na rok 2028. Wtedy dług może wzrosnąć do poziomu, który wymusza na rządzie radykalne rozwiązania.
7: W 2028 roku występuje prawdopodobieństwo przekroczenia progu zawartego w ustawie o finansach publicznych, czyli 55%.
6: Przekazał minister finansów Andrzej Domański. Wyjaśnijmy, jest ryzyko, że dług publiczny wzrośnie do wartości 55% polskiego PKB, a to zgodnie z prawem oznaczałoby, że rząd jest zobowiązany do sporządzenia budżetu bez deficytu lub przynajmniej takiego, w którym dług się zmniejsza. Do tego następuje zamrożenie płac budżetówki, a waloryzacja emerytur i rent nie może być wyższa niż inflacja. Tak może wyglądać rzeczywistość w 2029 roku, jeśli zadłużenie nie przestanie rosnąć tak szybko. Nieco lepsze wieści płyną z kantorów. Złoty odrobinę mocniejszy niż w poprzednich dniach, choć do optymalnych kursów daleko. Euro po 4,36 zł, dolar 3,85, frank szwajcarski 4,61, droższy funt brytyjski 5,09 zł. Najbardziej optymistyczne wieści zostawiliśmy na koniec. Ropa tanieje, po tym jak Stany Zjednoczone zapowiedziały uwolnienie rezerw tego surowca. Mowa o 40 milionach baryłek ropy. Giełda zareagowała, baryłka ropy Brent jest najtańsza od 3 tygodni. Tankowanie nie stanie się od razu tańsze, ale pojawiło się światełko w tunelu.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Za 21 minut będzie godzina 8, poranny program w radiu RMF 24. Wracamy do kraju, wracamy na ulicę Wiejską, bo trzeba się chyba przyjrzeć ustawie antyalkoholowej, bo na ostatnim posiedzeniu Sejmu, może to pamiętacie, miało się odbyć głosowanie w sprawie tego projektu, ale w ostatniej chwili, dość tajemniczo, na wniosek PSL-u, ten punkt zdjęto z porządku obrad. Czy w takim razie teraz to głosowanie znowu się pojawi? Co w tej sprawie będzie w ogóle się działo? O tym nam opowie Kasper Wróblewski, który często bywa w Sejmie. Dzień dobry. Kasper, nasz reporter sejmowy. Dzień dobry. Będzie głosowanie, czy jednak PSL zrobi wszystko, żeby tego głosowania nie było, Kasper? W ogóle o co chodzi w tej sprawie?
1: Zacznijmy od tego, czy głosowanie się odbędzie. PSL deklaruje, że tak. Pytałem o to wczoraj wicemarszałka Sejmu Piotra Zgorzelskiego, właśnie z Polskiego Stronnictwa Ludowego. No, głosowanie się odbędzie, ale jest jedno ale. Posłuchajmy, taka krótka moja rozmówka z wicemarszałkiem Sejmu.
2: Czy może pan zadeklarować, że na najbliższym posiedzeniu Sejmu będziecie głosować ustawę antyalkoholową?
3: Mogę, tak.
2: Będziecie zgłaszać jakąś swoją ustawę?
3: O ustawie nie wiem, ale nie wykluczam poprawek, ale to raczej z szefem klubu trzeba.
1: No i pytanie o poprawki. Proces legislacyjny wygląda już tak, że poprawek do ustawy w Sejmie zgłosić się nie da, bo ustawa jest przed trzecim czytaniem, a więc...
3: Poprawek, ale to raczej z szefem klubu trzeba.
1: No i pytanie o poprawki. Proces legislacyjny wygląda już tak, że poprawek do ustawy w Sejmie zgłosić się nie da.

0: Natomiast ten drugi mówi o tej gotowości, czyli mówi o tym, reaguj na sygnał alarmowy, reaguj na sygnał alarmowy. I potem już jest ten kolejny, który już mówi, uwaga, uwaga, trzykrotnie uwaga, zagrożenie atakiem z powietrza, znajdź bezpieczne miejsce. To już w tym momencie powinniśmy zastosować się do tego komunikatu i znaleźć bezpieczne miejsce, bo być może coś może ewentualnie znaleźć się w przestrzeni powietrznej i stanowić zagrożenie.
1: A tak mówił wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Wiesław Leśniakiewicz. Cała rozmowa, ta rozmowa, którą mieliśmy na antenie tuż po 7 w radiu RMF24, oczywiście na naszej stronie, na rmf24.pl.
2: Tu radio RMF24.
1: Ważna informacja ekonomiczna jeszcze. Wszystko wskazuje na to, że wzrośnie nam inflacja. Tak wynika przynajmniej ze wskaźników GUS-u z poziomu 3,4 do 4,0 we wrześniu. Powód wzrostu inflacji oczywisty. Chodzi oczywiście o wzrosty cen paliw. Za 17 minut godzina 10, za 17 minut fakty.

Za 13 minut będzie godzina 10, poranny program w radiu RMF 24, a o 10 punktualnie na drodze krajowej S7 koło Ostródy, warmińsko-mazurskie, rozpoczną się ćwiczenia służb pod kryptonimem Zator. Ten kryptonim jest dość oczywisty. Kierowcy zatem muszą się liczyć z dużymi utrudnieniami. O szczegółach opowie nam nasz warmińsko-mazurski reporter.

0: czyli Piotr Bułakowski. Dzień dobry, Piotrze.
1: Dzień dobry,
0: Piotr. Powiedz, co zakłada ten scenariusz ćwiczeń? Trochę mówiłeś o tym w faktach, ale powiedz, co muszą wiedzieć kierowcy?
1: No przede wszystkim, tak jak już wspomniałeś, no tutaj nazwa już dużo mówi, zator, czyli no trzeba spodziewać się dużych korków. Co ważne, utrudnienia dotyczą osób, które podróżują w kierunku Warszawy. Z Gdańska w kierunku Warszawy, jak powiedziałeś, to jest koło Ostródy, dosłownie kilka kilometrów za Ostródą właśnie w kierunku Warszawy. Co się wydarzy? No dojdzie tam do nieoczekiwanej awarii samochodu ciężarowego, który stanie w poprzek właśnie dwóch pasów prowadzących w kierunku Warszawy. Te dwa pasy będą nieprzejezdne. No i można powiedzieć, że to będą ćwiczenia takie na żywym organizmie, no bo my, kierowcy, będziemy w nich po prostu uczestniczyć, więc tutaj spokojnie możemy powiedzieć, to tylko ćwiczenia, ale też musimy liczyć się raz, że z utrudnieniami, no bo służby, tu będzie policja głównie, straż pożarna, ale będą też zarządcy tej drogi, czyli drogowcy, no oni będą musieli wszyscy wspólnie razem jak najszybciej rozładować po prostu ten ruch, więc można spodziewać się, że policjanci będą kierowali na objazdy osoby, które będą dojeżdżały do tego utrudnienia, ale no jak już staniemy w takim korku, no to trzeba będzie jakoś się wydostać, być może nawet policja będzie pozwalała jechać troszeczkę pod prąd, żeby wjechać na właśnie parking, gdzie są tak zwane drogi techniczne. No wszystko brzmi skomplikowanie, ale to jest właśnie po to, żeby na przyszłość, gdy taki wypadek się zdarzy, to szybko po prostu rozładować ten zator. Ja tylko dodam, że do 15 takie utrudnienia mogą być właśnie na drodze S7.
0: Czyli generalnie zachować spokój, zachować cierpliwość. Wiadomo, że chodzi o ćwiczenia, ale to miejsce nie jest przypadkowe, Piotr, prawda?
1: Zdecydowanie nie. Nawet nieraz minionej zimy robiliśmy na ten temat materiały. No bo właśnie minionej zimy, gdy jednej nocy spadło nawet 70-80 cm śniegu, no to właśnie w tym miejscu krajowa S7, tylko że w stronę Gdańska wtedy, jeżeli dobrze pamiętam, całkowicie się zablokowała, była sparaliżowana, bo właśnie samochody ciężarowe nie mogły podjechać pod wzniesienia. Wiele kilometrów miały korki, doszło nawet do takich sytuacji, że no w niektórych samochodach po prostu skończyło się paliwo i strażacy, wykorzystując chociażby kłady, dowozili paliwo, dowozili jakieś jedzenie osobom, które tam właśnie utknęły. No i wtedy też był problem właśnie, żeby uruchomić objazdy. Czy kierować, było pytanie, ciężarówki na te objazdy? No już wiadomo, że nie, bo właśnie tam też ciężarówki zablokowały drogi techniczne. Tak więc to wszystko jest po coś. Oczywiście no teraz nie mamy takich warunków drogowych, gdzie jest ślisko i trzeba byłoby jeszcze posypywać, udrażniać te drogi, ale to i tak jest ważne, cenne doświadczenie, jak usłyszałem właśnie w policji, żeby skoordynować działania wszystkich służb, żeby jak najszybciej rozładować ten wspomniany zator, no i żeby droga po prostu się udrożniła.
0: I o tym wszystkim opowiadał nam w Radiu RMF24 Piotr Bułakowski. Przypominamy, godzina 10, dokładnie za 9 minut na drodze krajowej S7 koło Ostródy rozpoczną się ćwiczenia służb pod nazwą Zator. Szczególnie zetkną się z utrudnieniami ci wszyscy kierowcy, którzy kierują się z Gdańska w kierunku Warszawy. Może dzisiaj zrezygnować, jeżeli ktoś właśnie wyjeżdża S7, może zrezygnować z tej drogi, może spróbować dostać się do centralnej Polski inną trasą, jeżeli macie taką możliwość. Piotr Bułakowski, bardzo dziękuję, Piotr.

0: Reklama.
1: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
2: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkopp.pl.
3: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Luv pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Luv to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Luv to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Luv.
4: Podróżować pociągami bez ograniczeń? Kup dolnośląski bilet weekendowy za 59 zł i w drogę. Bilet jest ważny w pociągach kolei dolnośląskich i Polregio od 18 w piątek do 6 rano w poniedziałek. Tarpacz, Brzeg czy Zielona Góra to zaledwie kilka propozycji. Dolnośląski bilet weekendowy. Tanio, komfortowo i dokąd chcesz. Więcej na stronie kolejedolnośląskie.pl.
5: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
6: Merdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
7: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
8: Dobrze.
7: 15 zł.
8: Lepiej.
7: 20 zł.
8: Najlepiej. Na Orlenie?
7: Ciepło.
8: Z kuponami?
7: Cieplej.
8: W Orlen witaj!
9: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
7: Po reklamie.
10: Piotr Stelak, dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Słyszymy się jutro w Radiu RMF 24 punktualnie o 7. Za chwilę Tomasz Terlikowski na naszej antenie, ale wcześniej fakty. Ewa Kwaśny i Tomasz Stańszewski. 10.
11: Witamy.
12: Kolejny alert RCB w związku z kolejnymi uderzeniami Rosji na cele w zachodniej Ukrainie.
11: Od tych alertów zaczynamy, ale w faktach będzie też inna niebezpieczna sytuacja.
12: Bójka pilotów na pokładzie samolotu lecącego z Dubaju do Izraela.
11: Wcześniej awaria państwowych serwerów w domenie gov.pl.
12: Najnowsze dane o inflacji.
11: A w cyklu Twoje zdrowie dziś o tym, jak zadbać o serce.
12: Jest 10. Na początek faktów alert RCB o rosyjskim ataku na Ukrainę, który dostali przed południem mieszkańcy województwa lubelskiego.
11: To dla nich dziś drugie takie ostrzeżenie. Pierwsze pojawiło się po 6 rano, zostało odwołane przed 8.
12: A to najnowsze zostało rozesłane na telefony po godzinie 9. W polskiej przestrzeni powietrznej operuje polskie lotnictwo w związku z kolejnymi uderzeniami Federacji Rosyjskiej na zachodnie terytorium Ukrainy, prowadzonymi z wykorzystaniem odrzutowych, bezzałogowych statków powietrznych. Taką informację przekazuje Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych.
11: Jest kolejna cyberawaria państwowych serwerów.
12: Tym razem nie działa strona biznes.gov.pl.
13: No bo skoro mamy ostatni dzień miesiąca, to w Polsce nie działa rządowy internet i to nie jest jakimkolwiek zaskoczeniem.
12: Przekorne. Krzysztof Beranda. Dzień dobry. W przedpołudniowych faktach. Witam, Krzysztofie. Dlaczego to nie jest zaskoczeniem?
13: Dlatego, że dzisiaj ostatni dzień na składanie przez przedsiębiorców wniosków o założenie skrzynki do e-doręczeń, czyli do cyfrowej komunikacji z urzędami. Jak świat światem, większość z nas zostawia takie rzeczy na ostatnią chwilę. Jak świat światem, urzędnicy są tym zaskoczeni. W efekcie serwery tego nie wytrzymują i państwowe strony się wywracają. Tak jest przy dorocznym składaniu PIT-ów, wniosków o 800+, i wszelkich innych. Teraz, gdy przedsiębiorcy spróbują wejść na stronę biznes.gov.pl, to albo dostaną komunikat błąd serwera, albo że muszą poczekać kilkadziesiąt minut, albo nic nie zobaczą, albo zobaczą informację, że ze względu na wysokie obciążenie serwisu występują problemy w dostępie do portalu. Rząd nie ma pomysłu na skuteczną naprawę, zwłaszcza że od rana ma także generalną awarię większości stron internetowych w domenie gov.pl.
12: Sprawdzę, że będziemy fakty w tej sprawie. Inflacja w Polsce oficjalnie znalazła się poza urzędowo akceptowanymi poziomami. We wrześniu tempo wzrostu cen przyspieszyło z 3,4% do równych 4%. Takie dane kilkadziesiąt minut temu opublikował Główny Urząd Statystyczny.
11: A powodem drożyzny głównie drogie paliwa.
12: Tym samym ta inflacyjna czwórka otwiera dyskusję o podwyżkach stóp procentowych w Polsce. Incydent pod kontrolą. 20 minut temu taką informację przekazało biuro premiera Izraela Benjamina Netanyahu.
11: A chodzi o awaryjne lądowanie samolotu ze 180 pasażerami na pokładzie.
12: Boeing 737 MAX 8 należący do linii Fly Dubai wyleciał z Dubaju, leciał do Tel Awiwu, ale maszyna nagle zmieniła kurs, a potem awaryjnie wylądowała w Arabii Saudyjskiej po doniesieniach o próbie uprowadzenia maszyny.
11: Jak poinformowali izraelscy urzędnicy, załoga nadała sygnał alarmowy po fizycznej sprzeczce. Uwaga, między pilotami. W związku z incydentem izraelskie siły powietrzne poderwały myśliwca.
12: Według The Jerusalem Post początkowo maszyna nadała kod transpondera 7700, oznaczający ogólną sytuację awaryjną. Potem ten kod zmieniono na 7500, używany w przypadku podejrzenia bezprawnej ingerencji lub porwania samolotu, by ponownie powrócić do kodu 7700.
11: Ostatecznie incydent miał związek z konfliktem między członkami załogi, a nie z próbą przejęcia kontroli nad maszyną. Tak uspokaja dziennik Haaretz.
12: Samolot wylądował na lotnisku w Tabuku, niewielkim porcie lotniczym położonym w północno-zachodniej Arabii Saudyjskiej.
0: Dbamy o Twoje zdrowie.
12: Serce. Dziś pod lupą naszego cyklu Twoje zdrowie w faktach RMF FM.
11: Świadomość ryzyka chorób sercowo-naczyniowych rośnie. Do poradni kardiologicznych zgłasza się coraz więcej osób w wieku od 30 do 40 lat, żeby się przebadać. Usłyszała od naszego eksperta dziennikarka RMF FM Anna Kropaczek.
12: Ania, razem z nami w faktach. Aniu, jakie zatem badania są wskazane?
14: Po pierwsze, badanie ciśnienia tętniczego. Jak mówi profesor Maciej Wybraniec, kardiolog z Górnośląskiego Centrum Medycznego w Katowicach, ciśnienie możemy mierzyć samodzielnie w domu.
15: Jeżeli to ciśnienie przekracza 140 na 90 w warunkach spoczynku, powinniśmy się skonsultować z lekarzem, powtórzyć ten wynik.
14: Po drugie, warto sprawdzić tętno. Niemiarowość, szczególnie po 60 roku życia, może być objawem migotania przedsionków.
15: To jest taka arytmia serca, która występuje nawet u 5% ludzi po 60 roku życia. Migotanie przedsionków dramatycznie zwiększa ryzyko udaru niedokrwiennego mózgu.
14: Aby zapobiec udarowi, trzeba wdrożyć leczenie. Kolejnym ważnym badaniem jest oznaczenie poziomu cholesterolu, o którym powiemy dziś więcej w faktach.
11: Nasz dzisiejszy taki sercowy ekspert, prawda, profesor Maciej Wybraniec, od teraz czeka na Wasze pytania pod numerem 12 200 0010.
12: I ten numer znajdziecie na stronach rmf24.pl.
0: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
16: Przed południem nad Wrocławiem zobaczymy i trochę słońca, i trochę chmur, a termometry wskażą okolice 12 kreski. Ciśnienie atmosferyczne będzie podwyższone. Po południu zrobi się bardziej wietrznie. Zachmurzenie początkowo będzie umiarkowane, ale później stanie się duże. Temperatura wzrośnie do 23 stopni, a padać nie powinno.
17: Tomasz Terlikowski, ja kłaniam się nisko i zapraszam Was na najbliższe dwie godziny przedpołudniowego programu radia RMF 24. To będą bardzo obfite w informacje i komentarze godziny. Zaczynamy od papieskiej wizyty we Francji. Naszym gościem będzie Michał Kłosowski, watykanista, z którym porozmawiam o tym, co wynika dla Francji z tej wizyty, co wynika dla Kościoła, ale także o czym tak naprawdę mówił papież Leon XIV. Ale będziemy mówić także o sytuacji w Izraelu i na Ukrainie. Zostańcie z nami.

0: Słuchajcie, Radia RMF 24 i zgodnie z zapowiedziami przenosimy się teraz do Francji, a dokładniej będziemy rozmawiać o Francji, bo jesteśmy w Warszawie. Leon XIV wrócił już do Rzymu, ale ostatnie dni spędził we Francji, gdzie między innymi na paryskim placu Zgody odprawił mszę świętą, w której wzięło udział 800 tysięcy osób. Francuskie media, zwracając uwagę na ogromny entuzjazm, jaki wszędzie wywoływał, stwierdziły, że Leon XIV był witany jak gwiazda roka. Ale oczywiście był także wymiar religijny, znaczy w ogóle był wymiar religijny, bo msza święta ma wymiar religijny, ale taki bardziej nostalgiczny, czy bardziej taki kontemplatywny wymiar miała wizyta w Lourdes, gdzie w niedzielnej mszy świętej na błoniach Sanktuarium Matki Bożej wzięło udział 150 tysięcy wiernych z całego świata, ale przede wszystkim, gdzie papież mówił do osób chorych i cierpiących. To jest takie miejsce, które rzeczywiście o tym się mówi. Z nami jest watykanista Michał Kłosowski, autor książki Droga Leona, ale także innych książek, choćby o Franciszku. No i pytanie, co się wydarzyło w tych dniach? Bo z jednej strony rzeczywiście była mowa o tym, że papież był przyjmowany jak gwiazda roka, z drugiej strony szeroko komentowano słowa papieskie i to powiedziałbym, wsłuchując się w nie raczej jak głos intelektualisty, takiego tu cudzysłów Dalaj Lamy, o, z przeszłości, bo Dalaj Lama teraz ma gorszą prasę.
1: Dzień dobry. Przede wszystkim Francja zobaczyła inną siebie i myśmy też zobaczyli inną Francję w ogóle. Francję, której chyba nie było w żadnym scenariuszu, ani scenariuszu, który my znamy, jak jakieś nasze skrypty mentalne, ani którym zna Francja, bo wszystkim się wydawało, że ta Francja już nie istnieje.
0: A tymczasem... czy to najstarsza córa kościoła? No tak Jan Paweł II o niej mówił.
1: To jest takie bardzo...
0: Znamy to znane powiedzenie.
1: Znane tak powiedzenie, natomiast, bo to był inny kościół francuski. To znaczy Leon XIV sprawił, że Francja zobaczyła kościół, który nie jest czymś starym, nie jest jakimś reliktem przeszłości, ale te młode twarze, młodzi księża, młodzi ludzie na ulicach, spowiedzi na Elizę, no to wszystko sprawiło, że ten wizerunek kościoła, on przestał być wizerunkiem jakiejś tam reakcyjnej siły z przeszłości, a stał się znakiem nadziei na przyszłość.
0: Bo to jest fascynujące, że papież Leon XIV, który z jednej strony mówił o rzeczach z bardzo tradycyjnego sztafażu nauczania katolickiego, mówił o aborcji, mówił o eutanazji, mówił o szacunku, o sprzeciwie wobec ślepych badań biotechnologicznych, równocześnie był czytany, co ciekawe, bo Jan Paweł II tak niekoniecznie był czytany, ale jako myśliciel czy nauczyciel, no nie konserwatywny, a powiedziałbym nawet w pewnych kwestiach, co jest we Francji, niekoniecznie w polskim katolicyzmie, ale we Francji to jest zaleta, progresywne.
1: Znaczy ta progresywność, bo to jest trudne, żeby zrozumieć. My patrzymy na Francję przez takie okulary tego progresu, rewolucji 68 roku, oświecenia, no i tego, że te francuskie kościoły pustoszeją i tak dalej, i tak dalej. Tymczasem Leon XIV bardzo dokładnie, mam wrażenie, przestudiował Francję wcześniej i podjął te tematy, które znajdują się dzisiaj dokładnie w centrum debaty we francuskich mediach i opinii publicznej. W Elize Emmanuelowi Macronowi wprost powiedział, że należy renegocjować laicite, ustawę 1905 roku, która separuje religię od państwa, ale pomysł tej ustawy był nie tylko po to, żeby państwo było tutaj w cudzysłowie wolne od wpływów religijnych, ale również dlatego, żeby wierzący mogli swoją religię wyznawać bez problemu. I przypomniał tą część laicite Leon XIV. No potem, mówiąc w UNESCO o sztucznej inteligencji i zadając to pytanie, takie bardzo wrażliwe, bardzo delikatne pytanie, co to znaczy być człowiekiem w XXI wieku, też trafił w środek sporów we Francji, gdzie niedawno przyjęto tą ustawę o skracaniu życia, tak to Francuzi nazywają. No i koniec końców Lourdes i Metz, Lourdes chorzy, osoby najwrażliwsze, najsłabsze.
0: Kruchość, żeby nawiązać do encykliki o sztucznej inteligencji, gdzie papież mówił, czym się różni ludzka inteligencja od nawet najlepszej sztucznej inteligencji, czy też superinteligencji. Kruchością.
1: Kruchością. A poza tym Metz, czyli Europa, i takie jedno zdanie mi zostało z jednego z komentarzy tam we francuskich mediach. Le Figaro zrobiło takie duże wydarzenie po tej papieskiej pielgrzymce. Siedziało tam czterech profesorów. Jeden z nich powiedział, Zaskakująco i bardzo ożywczo Leon XIV przypomniał o chrześcijańskich korzeniach Europy. Dla nas wywołuje to uśmiech, bo Schumann i tak dalej, wiemy, no flaga
0: Unii Europejskiej. No wymienił wszystkich tych, których miał wymienić.
1: Absolutnie, a dla Francuzów okazuje się, że ta tradycja, czy ta historia chrześcijaństwa jest nowością. I stąd ten takie poczucie progresu w tym nauczaniu, bo okazuje się, że w tej tradycji jest bardzo dużo świeżości, która przez to, że została zapomniana, okazuje się być dzisiaj dla Francuzów czymś nowym, dającym jakiś stelaż intelektualny temu progresowi, który obserwujemy, a który wywołuje bardzo wiele obaw we Francji.
0: Ale powiedzmy też, że papież stosunkowo dużo mówił o polityce i apelował zarówno do biskupów, mówcie o kwestiach moralnych, jak i do świeckich katolików. Angażujcie się w politykę. I znowu to mogło być pewne zaskoczenie, bo jakby taką kropką nad i jest ta konferencja prasowa w drodze powrotnej, gdzie papież został zapytany o AfD.
1: Tak,
0: i wprost to powiedział, to jest kierunek niezgodny z chrześcijaństwem. To może nie jest zaskakujące, bo Kościół niemiecki mówi to samo, ale kiedy to mówi kościoły, bo mówi to również Kościół ewangelicki, ale kiedy to mówi papież, ostrożnie i dyplomatycznie, ale jednak jednoznacznie. No to jest taka mocna kropka nad i, gdzie papież mówi, nie chcę powiedzieć budujmy nową chadecję, bo nie będzie żadnej partii katolickiej we Francji, na pewno. Ale mówi, budujmy politykę z wymiarem chrześcijańskim.
1: Tak, i to jest chyba najbardziej fascynujące, no bo te idee, które się pojawiają we Francji, one no potem bardzo mocno rezonują na całą Europę. To jest ta siła francuskiego umysłu, francuskich intelektualistów, którzy jak coś wymyślą u siebie, to potem faktycznie
0: eksportują
1: Europy, tak.
0: No, ale zabawne, ostatnio jeden z włoskich filozofów napisał książkę o ostatnich dniach Nietzschego w Turynie i mówił, no Nietzsche pojawił się we Włoszech, dopiero go na francuski przetłumaczył. Czyli no tam no po niemiecku można go było napisać, ale jak nie było go po francusku, nie ma o czym gadać.
1: No, te relacje między Paryżem a Rzymem to jest zupełnie inna rzecz. Natomiast wracając do tego elementu politycznego, to Leon XIV bardzo świadomie i bardzo ciekawie ucieka przed takim polaryzującym przekazem. To znaczy, on pokazuje, że Ewangelia nie jest ani lewicowa, ani prawicowa i nie da się jej w to wpisać.
0: A czasami jest i lewicowa, i prawicowa.
1: I w jednym momencie.
0: Elementu.
1: Tak, bo i chroni życie, ale też przypomina o tym, że no nie można kary śmierci na przykład stosować, jak się chce. Ale zostawmy to na boku, bo te papieskie słowa w samolocie były faktycznie bardzo istotne, bo Leon teraz sobie wskazał na język, który te partie takie jak AfD w Niemczech, bo też mówił, że nie tylko w Niemczech, to nie chodzi tylko o Niemcy. Przecież mamy wybory prezydenckie we Francji w przyszłym roku i tam też jest podobna próba wykorzystywania języka religijnego w oderwaniu od wiary, od kościoła.
0: To też jest fascynujące, bo Marine Le Pen uchodzi za osobę, no właśnie trudno powiedzieć religijną, bo ona jest niereligijna. No, to jest...
1: Nie chodzi do kościoła. Jordan Bardella jest ateistą. Francuska skrajna prawica jest absolutnie postreligijna. I pewnie można to powiedzieć o dużej
0: części. Nie tylko
1: części.
0: To, AfD też to można powiedzieć.
1: Dokładnie tak. A jednocześnie Leon XIV tą swoją pielgrzymką do Francji sprawił, że taka obejma, taki rodzaj kordonu ochronnego wokół katolicyzmu, kościoła, katolickiej nauki społecznej jest to przerwany, bo był we wszystkich mediach, na wszystkich jedynkach gazet, Le Figaro oczywiście, ale też L'Humanist, czyli organ partii komunistycznej, z jednego powodu, to znaczy te jedynki były bardzo przychylne, te gazety, cała obsługa medialna, wszystkie media od France Info, CNU, jakby wszystkie media, niezależnie czy prywatne, czy prawicowe, czy lewicowe, czy państwowe, bardzo przychylnie o tej pielgrzymce mówiły. Dlatego, że Leon XIV wszedł klinem w tą opinię publiczną francuską z przekazem nadziei. I to właśnie jest, na tym, mam wrażenie, polega rozumienie polityki przez Leona. Na wkładaniu nadziei, czy promowaniu nadziei w kontekście dobra wspólnego i przyszłości.
0: To na koniec jeszcze pytanie. To też był temat we Francji, niekoniecznie w czasie tej pielgrzymki, ale od lat. Kościół francuski mierzy się z kryzysem skandali seksualnych. To jest zresztą jeden z tych kościołów, który, jak się zdaje, bardzo odważnie do tego podszedł i w dużej mierze, na ile to możliwe, zaczął się rozliczać bardzo zdecydowanie, także skandale związane z założycielami nowych ruchów. Papież spotkał się z 7 wybranymi przedstawicielami osób skrzywdzonych seksualnie spośród tych kilkuset tysięcy, o których jest mowa, także w raporcie biskupów francuskich. I tam również one mówiły, mówił o tym, że były bardzo uważnie słuchane, a sam papież przyznał, że nawet jeśli nie idzie tak radykalnie, że będzie mówił o systemie pedofilskim w Kościele, to pewne elementy struktur grzechu także wewnątrz Kościoła istniały w tej sprawie.
1: Tak, oczywiście, te struktury grzechu to jest coś, o czym pisał Jan Paweł II już bardzo dawno w swoich encyklikach, ale też myślę, że ten raport francuski mówiący o 330 tysiącach poszkodowanych ofiar nadużyć czy przestępstw seksualnych w francuskim Kościele od lat 70. to jest też raport, który można dużo zarzucić w kontekście tego, że on wskazywał na postaci, które nie mogły się obronić niejak. To trzeba to mówić.
0: No tylko tutaj trochę nie było wyjścia, dlatego że większość tych spraw wyszło po śmierci sprawców. Abbé Pierre, Jean Vanier, nawet bracia Filip. To są wszystko informacje pośmiertne. Tam nie mówimy też w przypadku większości z nich o pedofilii, tylko o zależnych dorosłych. To jest jeszcze inna kategoria.
1: To jest inna kategoria, natomiast to jakby na boku, bo to, co zrobił Leon XIV, to było też coś niezwykłego, bo on nie uciekł od prawdy. Nie uciekł od tego, że faktycznie takie rzeczy się działy, ale też wskazał bardzo jasno na to, co właśnie ci skrzywdzeni, jak ktoś mówi, nie umarli, powiedzieli potem na tym spotkaniu. To znaczy, że oni się spotkali z taką ojcowską troską, bardzo dużym skupieniem, wrażliwością, wysłuchaniem. No i wszystko to sprawia, że nadzieja na przyszłość w francuskim Kościele jest gigantyczna.
0: No i tym wnioskiem kończymy. Michał Kłosowski, watykanista, autor książki Droga Leona, był naszym gościem. Pięknie dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo.

0: Reklama.
1: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
2: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
3: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
2: Mhm, dokładkę rabatu.
1: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
4: Dzień dobry. Gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
5: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
6: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zyskaj zwrot do 5000 zł na konto. Otwórz konto firmowe w banku BNP Paribas w promocji i spełnij jej warunki. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Rozpędź swój biznes, czwarta edycja, organizowana jest dla nowych klientów mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. Trwa do 31 grudnia 2026 roku. Regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
7: A cappuccino też za piątkę?
8: Też.
7: A flat white?
8: Też.
7: A
8: też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 5 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
9: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia. A wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
10: Czy Twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
11: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pko.pp.pl.
12: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
13: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
14: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
15: I zrobiła nam super pokój.
16: Mamo, dzięki!
17: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
0: Po reklamie.
18: Na zegarze RMF24 Wrocław, 10.30, Rafał Jędraszek. Zapraszam na fakty. Zaczynamy od dzisiejszych planowanych napraw ubytków nawierzchni jezdni. Prace będą prowadzone na ulicach Heblarskiej, Bystrzyckiej i Promenadzie. To dzielnica fabryczna Henrykowskiej i Kruczej. To na Krzykach, na Psimpolu, ulica Szewczenki, a także Łęczycka i Szpitalna. To ulice Starego Miasta i Śródmieścia. W momencie pracy ekip w tych lokalizacjach kierowcy mogą spodziewać się chwilowych utrudnień w ruchu.
1: Fakty RMF24 Wrocław. Interweniujemy.
18: Mieszkańcy Wrocławia skarżą się na funkcjonowanie PSZOK-u przy ulicy Szwajcarskiej. Od pewnego czasu pojawiają się tam poważne trudności z zostawieniem przywiezionych śmieci. Dzisiaj, zaledwie godzinę po otwarciu punktu, sytuację na miejscu sprawdzała nasza reporterka Paulina Niedźwiedzińska. Okazuje się, że mimo wczesnej pory mieszkańcy odsyłani są z kwitkiem, gdy próbują oddać odpady.
19: O pomysł, kontener pełny i mówi, że na koniec tygodnia ewentualnie, albo na Michalczyka. Wczoraj byłem na Janówku i to samo.
20: Jest problem.
19: Jest problem generalnie. Ja nie wiem, za co oni pieniądze biorą.
21: No mamy budowlane rzeczy, takie plastiki, drewno, no tego typu rzeczy.
20: Jaki jest tutaj komunikat ekosystemu?
21: Że mają jakiś inny pojemnik, który do 19 godziny tylko może co być...
22: Musi im wystarczyć do godziny 19.
21: A my mamy za dużo śmieci po prostu i tyle. I wysłali nas na drugi obiekt.
18: Nasi rozmówcy wskazują głównie na brak możliwości oddania opon i odpadów budowlanych. Z naszych informacji wynika jednak, że wcześniej podobne kłopoty dotyczyły również tekstyliów i elektrośmieci. Do tej sprawy będziemy jeszcze wracać w dzisiejszych faktach RMF 24 Wrocław.
0: Fakty z twojego regionu.
18: Dworzec główny PKP we Wrocławiu zdobył już kilka lat temu uznanie w tym prestiżowym plebiscycie. Teraz kolejny z dworców w aglomeracji ma na to szansę. W tym roku zabytkowy Oleśnicki dworzec został oddany do użytku po kompleksowej modernizacji. Bierze właśnie udział w finale konkursu Dworzec Roku. Tematem zajął się nasz korespondent z aglomeracji wrocławskiej Piotr Paszkowski, który był na dworcu i rozmawiał z pasażerami.
3: Jestem teraz z panią Julią. Jak pani się podoba dworzec po remoncie, bo już trochę czasu minęło, odkąd został dany do użytku?
16: Bardzo ładny, bardzo mi się podoba. Nie śmierdzi w końcu.
3: Jest lepiej,
16: tak,
3: zdecydowanie.
16: Tak, jest dużo lepiej.
3: Pani często tutaj korzysta z tego obiektu?
16: Nie, akurat po koleżankę przyszłam, no więc ja tu rzadko korzystam.
3: Oleśnicki dworzec bierze udział w konkursie na Dworzec Roku. Wydaje się pani, że ma szansę wygrać?
16: Myślę, że po remoncie ma szansę. No i to spore nawet.
3: Trzymamy kciuki.
16: Trzymamy kciuki, jasne.
18: Tyle od Piotra z dworca PKP w podwrocławskiej Oleśnicy, a na kolejne fakty RMF 24 Wrocław zapraszam za godzinę. Do usłyszenia o 11.30.

0: w Radio RMF 24. Teraz nowe informacje w sprawie incydentu z samolotem linii Fly Dubai lecącym z Dubaju do Tel Awiwu. Jak informowaliśmy w faktach, maszyna awaryjnie wylądowała w Arabii Saudyjskiej. Wcześniej załoga nadała ogólny sygnał alarmowy, a w kilka minut później kolejny, wskazujący na możliwe porwanie. Przedstawiciel Fly Dubai, cytowany przez agencję Reutera, potwierdził, że podczas lotu doszło do incydentu. Samolot skierowano do Tabuku w Arabii Saudyjskiej, gdzie bezpiecznie wylądował. Na pokładzie było 180 osób, nikomu nic się nie stało. Przedstawiciel linii nie podał szczegółów. Izraelski urzędnik zastrzegający anonimowość powiedział natomiast, że między pilotami miało dojść do szarpaniny. Nie wiadomo, czy to właśnie wtedy nadano sygnały alarmowe. Kancelaria premiera Izraela Benjamina Netanyahu przekazała, że sytuacja jest pod kontrolą i trwają działania mające sprowadzić izraelskich pasażerów do kraju. Fly Dubai codziennie lata między Dubajem a Tel Awiwem. To popularna trasa wśród Izraelczyków.
1: RMF 24 Wrocław. Informacje i muzyka.

0: prawdziwymi zarzutami. W tym czasie w Iraku zginęło około 4,5 tysiąca obywateli USA i o wiele więcej obywateli Iraku. Jak pisze agencja Reutera, dzisiejszy ruch jest uważany przez Iran i jego sojuszników za zwycięstwo, bo to właśnie Teheran ma obecnie w Iraku znaczące, choć nie wyłączne wpływy. I właśnie o tym teraz porozmawiam z orientalistą Marcinem Krzyżanowskim z Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Witam serdecznie.
1: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
0: No i oczywiście trudno nie zadać pytania, czy Iran ma się z czego cieszyć. Czy rzeczywiście jest tak, jak twierdzą jego przedstawiciele, że to jest polityczny, no bo oczywiście nie militarny, ale polityczny sukces Iranu?
1: Jest to zdecydowanie polityczny sukces Iranu. To pozwoli Iranowi na zwiększenie dodatkowo swoich wpływów w Iraku oraz osłabi amerykańskie zdolności walki z Iranem, które i tak bez tego pozostają bardzo duże. Nie jest to nawet z punktu widzenia Teheranu jakiś czynnik, który tworzy nową architekturę bezpieczeństwa albo wywraca dotychczasowy porządek. Ale zdecydowanie jest to dla Teheranu dobra wiadomość.
0: Dlaczego? Znaczy, co takiego zyskuje Teheran na tym, że USA nie będzie już obecne w Iraku?
1: Zyskuje osłabienie bezpieczeństwa rządu centralnego przed irańskimi wpływami. Trzeba pamiętać, że z jednej strony wycofały się amerykańskie oddziały, ale wciąż pozostają aktywne milicje szyickie, w dużej części kontrolowane właśnie przez Teheran. Obecność sił amerykańskich dawała rządowi centralnemu, który nie zawsze szedł po linii Teheranu, obecność tych wojsk dawała im większe poczucie stabilizacji i bezpieczeństwa. Teraz tych Amerykanów, którzy w każdej chwili mogliby ewentualnego konfliktu wewnętrznego rzucić na szale swoje jednostki wojskowe z Iraku i już nie ma. I to, jeszcze raz powiem, z punktu widzenia Teheranu jest dobra wiadomość, gdyż wzmacnia możliwość oddziaływania Teheranu na sytuację u swojego bardzo ważnego sąsiada.
0: A na ile Iran jest w tej chwili w stanie prowadzić w ogóle politykę zagraniczną? No bo słyszeliśmy już wielokrotnie, że został kompletnie zniszczony, że tam się już nic nie dzieje i nic nie działa. To jest oczywiście przesadzone informacje. Ale pytanie, na ile pod tą blokadą i pod tymi nalotami, które teraz chwilowo nie trwają, ale trwały, Iran zachował zdolność prowadzenia istotnej, przynajmniej w regionie, polityki strategicznej?
1: Zachował praktycznie wszystkie możliwości, które miał przed wojną, a oprócz tego zyskał też straszak w postaci de facto przekroczenia tych czerwonych linii, jakim był atak na sąsiadów, do tego sprzymierzeni z, ale autonomiczni Huti zyskali odzyskali znaczenie w regionie cieśniny Bab al-Mandab, co też wzmacnia siły argumentów Teheranu. Pomimo bombardowań, pomimo zapowiedzi prezydenta Trumpa, irański przemysł zbrojeniowy, w tym w szczególności zdolności do produkcji rakiet i dronów, również przetrwały. A co za tym idzie, Teheran cały czas może straszyć sąsiadów zniszczeniem ich infrastruktury, jeśli jego infrastruktura będzie niszczona. Cały czas kraje regionu, w szczególności Katar, starają się doprowadzić do dyplomatycznego rozwiązania konfliktu, który jednak szanse na to obecnie oceniam na bardzo niewielkie.
0: Pamiętamy wszyscy oczywiście wycofanie Stanów Zjednoczonych z Afganistanu, które skończyło się zwycięstwem talibów. Irak jest oczywiście krajem innym, inaczej podzielonym, inne tam są podziały. Ale pytanie, na ile to wycofanie może się przyczynić albo do jakiejś formy odrodzenia Al-Kaidy, no nawet nie Al-Kaidy, tylko państwa islamskiego, struktur państwa islamskiego, albo de facto pogłębić głęboki podział, albo nawet doprowadzić do rozpadu Iraku.
1: O ile rozpad Iraku jest, czy to formalny, czy praktyczny, jest scenariuszem stosunkowo mało prawdopodobnym, to odrodzenie się

0: się taki renesans islamskiego radykalizmu na terytorium Iraku, czy to w formie państwa islamskiego, czy to w Al-Kaidy, czy jakiegoś nowego tworu, jest jak najbardziej możliwy. W tym momencie spędza sens powiek wielu osobom odpowiedzialnym za bezpieczeństwo Iraku. Póki co zarówno sytuacja jest spokojna, gdyż nie ma konfliktu między szyickimi milicjami, między plemionami sunnickimi a rządem. Gdyby jednak sytuacja w tym względzie uległa pogorszeniu, gdyby na którejś z tych linii wybuchł trudny do kontrolowania konflikt, wtedy warunki, podobnie zresztą jak prawie 15 lat temu, byłyby dla takiej organizacji typu państwo islamskie sprzyjające i mogłaby ona wykorzystać ponownie próżnię polityczną oraz podziały wewnątrz Iraku do zdobycia władzy na niestabilnych obszarach, które wydarłaby, krótko mówiąc, rządowi centralnemu.
1: Na ile taki scenariusz opłaca się Iranowi? Bo to oczywiście jest nieoczywista sytuacja, bo Al-Kaida, czy te organizacje, o których mówiliśmy, radykalizmu islamskiego, one są generalnie sunnickie, więc mogłyby być wrogie szyitom. Ale na ile niestabilność Iraku opłaca się Iranowi i na ile on może grać takim scenariuszem?
0: Paradoksalnie w tym momencie niestabilność Iraku nie byłaby na rękę Teheranowi. Tak długo jak Teheran zachowuje dominującą pozycję w polityce, a i po części gospodarce Iraku, tak długo najbardziej dla Teheranu opłacalny jest pokój. W momencie, gdyby Iran zaczął tracić wpływy, czy to na rzecz niezależnego rządu w Bagdadzie, czy też na rzecz któregoś z popierających tenże rząd państw regionalnych, wtedy sytuacja już wyglądałaby inaczej, wtedy Iran mógłby grać na destabilizację sytuacji, ale póki co spokój i stabilny Irak jest mu jak najbardziej na rękę.
1: No to jeszcze pytanie o Irakijczyków, bo o nich w ogóle jeszcze nie rozmawialiśmy, no, podzielonych Irakijczyków, Kurdów, szyitów i sunnitów. Jak oni patrzą na to wycofanie? To odczytują to jako koniec okupacji, czy raczej jako źródło nowych zagrożeń? Cieszą się, czy płaczą?
0: Dominuje pewna radość, dominuje zdecydowanie w dyskursie narracji o tym, że skończyła się okupacja, skończyła się pewna epoka i Irak teraz będzie mógł samodzielnie się odbudowywać, samodzielnie rozwijać. No ale im niżej spojrzymy, tym sytuacja zaczyna się komplikować. Wśród Kurdów te nastroje są dalekie od optymistycznych. To Kurdowie na tej okupacji, jakkolwiek by na to nie spojrzeć, najwięcej zyskali, byli najwierniejszym sojusznikiem Stanów Zjednoczonych. U szyitów, zwłaszcza tych popierających Iran, bo irackcy szyici to też nie jest monolityczna grupa, z kolei da się zauważyć przede wszystkim radość z końca okupacji i radość z osłabienia się amerykańskich wpływów w regionie. Wszystkich łączy jednak pewna niepewność co do tego, w jaki sposób sytuacja będzie się dalej rozwijała. I chodzi tutaj zarówno o wojnę amerykańsko-irańską, jak i napięcia wewnętrzne, które pomimo wycofania się Amerykanów w Iraku pozostały bardzo silne.
1: Bardzo dziękuję. Sytuację w Iraku, w Iranie i na Bliskim Wschodzie wyjaśniał dziś orientalista Marcin Krzyżanowski z Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Bardzo dziękuję za rozmowę.
2: RMF 24 Wrocław. Jeszcze więcej informacji.

0: Jeszcze informacje z ostatniej chwili. Zakończył się rosyjski atak powietrzny na Ukrainę. Taki alert Rządowego Centrum Bezpieczeństwa przed chwilą otrzymali mieszkańcy Lubelszczyzny. Jak przekazuje RCB, nie ma już zagrożenia na terenie Polski. Przypomnę, że alert do mieszkańców tych regionów trafił po 9:00.
1: Tu liczy się, co masz do powiedzenia.
2: W tym tygodniu będziemy w Lublinie i zapytamy was, ile dziś kosztuje studiowanie.
1: Też chcesz wyrazić swoją opinię? Pisz na radiomałpa.rmf24.pl lub dzwoń 12 2 miliony 12. Twoje zdanie w radiu RMF 24 w piątek po 12:00.
3: Reklama. Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
4: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
3: Od poniedziałku do środy pizza Feliciana tylko 5,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. A kawa mielona Chibo 500 gramów jedynie 24,99. Kaufland.
5: Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
6: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
7: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
8: Jestem w Toyota Centrum Wrocław, tuż przy Gądowiance, gdzie od lat kupuję i serwisuję samochody dla mojej rodziny i firmy. Dlaczego wybrałem ten salon? Bo działa w strukturze Grupy Kamiński. Od ponad 20 lat związanej z Toyotą. Dzięki temu mam szerszy wybór modeli nowych i używanych, doświadczony serwis oraz doradców, którym ufam.
9: Po, polecam Państwu to Toyota Centrum Wrocław.
10: Maria Sadowska.
11: Uważasz, że w rozwoju kariery Sky is the limit? W Collins Aerospace we Wrocławiu przekraczamy tę barierę. Dołącz do naszego zespołu i rozwijaj z nami przyszłość nowoczesnego lotnictwa. Obecnie poszukujemy operatorów produkcji, których umiejętności i precyzja pozwolą nam zwiększać bezpieczeństwo, inteligencję i niezawodność lotnictwa. Rozwiń skrzydła w Collins Aerospace we Wrocławiu. Aplikuj na careers.rtx.com/Polska.
12: Dojrzałość? Każda z nas przeżywa ją po swojemu, dokładnie tak jak nasza skóra. Wybierz pielęgnację Vichy Neovadiol dopasowaną do potrzeb twojej skóry.
13: Teraz w drogeriach Superfarm Vichy Neovadiol kupisz aż 30% taniej z kartą klubu.
12: Mój wybór, Grażyna Wolszczak.
14: Chcesz podróżować pociągami bez ograniczeń? Kup dolnośląski bilet weekendowy za 59 zł i w drogę. Bilet jest ważny w pociągach Kolei Dolnośląskich i Polregio od 18 w piątek do 6 rano w poniedziałek. Karpacz, Brzeg czy Zielona Góra to zaledwie kilka propozycji. Dolnośląski bilet weekendowy. Tanio, komfortowo i dokąd chcesz. Więcej na stronie kolejedolnośląskie.pl.
15: Przestrzeń, w której możesz wziąć głęboki oddech, a nie zobowiązanie duszące przez pół życia. Dobry adres, a nie cztery ściany zabierające wolność. Słowem, mieszkanie bez zobowiązań i kredytu hipotecznego. Społeczna inicjatywa mieszkaniowa SIM Wrocław. Komfortowe mieszkania z najmem długoterminowym i gwarancją niskiego czynszu. Zróżnicowane metraże, balkony, tarasy, ogródki, zieleń, plac zabaw, mile widziane zwierzaki. Nabór wniosków rusza 21 września. Więcej na simwroclaw.pl.
16: Po reklamie.
0: W Radiu RMF 24 zbliża się godzina 11. To oznacza, jak zwykle o godzinie 11, że wielkimi krokami zbliżają się fakty RMF FM. A po faktach będziemy rozmawiać m.in. o tym, co dzieje się obecnie w Ukrainie. A teraz, jak słyszycie, fakty RMF FM, a w nich Anna Wachowska.
17: Dzień dobry, zapraszamy. Tragedia w Zachodniopomorskiem. Ciało młodego mężczyzny wyciągnięto z Bałtyku. Policja zatrzymała zastępcę prokuratora okręgowego z Opola. Jechał samochodem, był pijany. W naszym radiowym cyklu Twoje zdrowie będzie o sercu. Polecamy także fakty kulturalne w RMF FM. Dziś filmowa lalka weszła do kin. Ciało młodego mężczyzny wyciągnięto z Bałtyku w Rywalu zachodniopomorskim. W pobliżu, na plaży, znajdowały się rzeczy osobiste 30-latka. Służby ustalają jego tożsamość i okoliczności tej tragedii. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa informuje, że zakończył się rosyjski atak powietrzny na Ukrainę. Do mieszkańców Lubelszczyzny rozesłano wiadomości z odwołaniem alertu. Zapewniono, że nie ma zagrożenia na terenie Polski. Pijanego zastępcę prokuratora okręgowego z Opola za kółkiem zatrzymali policjanci. Mężczyzna wpadł na Podkarpaciu, informuje reporter RMF FM. Łączymy się z Krzysztofem Zasadą. Krzysztofie, co ustaliłeś w tej sprawie?
16: Ktoś zadzwonił na numer alarmowy, że autostradą A4 porusza się samochód, którego kierowca może być kompletnie pijany. Do akcji ruszyli policjanci z Przeworska. Zatrzymali osobową kiję. Okazało się, że 53-letni kierowca jest kompletnie pijany. Badanie wykazało prawie 3 promile alkoholu w organizmie. Podczas kontroli mężczyzna powiadomił, że jest prokuratorem. Trafił do policyjnej izby zatrzymań, powiadomiono jego przełożonego. Śledztwo w tej sprawie prowadzi prokuratura okręgowa w Przemyślu. Jak się dowiedziałem, sprawę ma przejąć Wydział Spraw Wewnętrznych Prokuratury Krajowej.
17: Jastrzębska Spółka Węglowa w pierwszym półroczu tego roku notuje straty. Firma właśnie opublikowała swoje wyniki za ten okres. Dla poprawy sytuacji opracowany został specjalny plan, który obejmuje 9 najbliższych lat. Dziennikarz RMF FM Marcin Buczek na linii faktów. Witamy. Jestem. Marcinie. To ile wyniosły tegoroczne straty JSW?
18: Pierwsze półrocze tego roku to nieco ponad 1 mld zł strat, ale to znacząco mniej niż w podobnym okresie ubiegłego roku. Wtedy bowiem straty wyniosły nieco ponad 2 mld zł, a w całym ubiegłym roku to było ponad 6 miliardów. Dla porównania, rekordowy dla spółki był rok 2022, kiedy to firma miała ponad 7 mld zł zysku. Wpływ na to miały wówczas bardzo wysokie ceny koksu i węgla na światowych rynkach, a to było po agresji Rosji na Ukrainę, kiedy ceny te zaczęły gwałtownie spadać. Już 2 lata później spółka miała 7 miliardów złotych strat.
19: Posłuchaj, chodzi o twoje zdrowie.
17: Złe nawyki żywieniowe, brak ruchu, palenie papierosów. To wszystko prowadzi do chorób układu sercowo-naczyniowego. O sercu mówimy dziś w cyklu Twoje zdrowie w faktach RMF FM. Zawał zwykle pojawia się niespodziewanie. Pan Marcin poczuł się źle na porannym spacerze z psem.
20: Na spacerze z psem coś niepokojącego już było. Spoty, później pieczenie w klatce, wtedy już w głowie zaświtało, że obrót do domu i po pogotowie trzeba dzwonić, bo coś jest nie tak. Karetka przyjechała, to już znowu następne dolegliwości, to straszny ból w plecach. Bardzo szybko wylądowałem tutaj, w tym szpitalu. Szybkość, cała reakcja spowodowała to, że nie mam na chwilę obecną uszkodzonego serca.
21: Nie miał pan wcześniej żadnych problemów?
20: Nic. To się nawarstwiło przez całe moje życie, z tego co się dowiedziałem. Cały tryb życia, jedzenie, palenie papierosów, które rzuciłem w lutym. Jednak i tak mnie dopadło, bo to było nagromadzone sprzed lat.
17: Z pacjentem Górnośląskiego Centrum Medycznego w Katowicach-Ochojcu rozmawiała reporterka RMF FM Anna Kropaczek, a nasz ekspert profesor Maciej Wybraniec, kierujący oddziałem intensywnego nadzoru kardiologicznego w tym ośrodku, jeszcze przez pół godziny będzie odpowiadał na wasze pytania pod numerem 12 200 0010. A teraz już czas na fakty kulturalne w studiu Marlena Chudzio.
22: Dzień dobry.
17: Na początek urodziny.
22: Teatr Wielki w Łodzi zapowiedział świętowanie swojego 60-lecia. Nie zabraknie nawet balu.
23: Balu z prawdziwego zdarzenia. Takiego, w którym poza oczywiście pokazem artystycznym będzie okazja, żeby samemu ubrać się w strój wieczorowy, suknie i smokingi czy fraki, których na co dzień nie mamy kiedy założyć, a tu będzie do tego doskonała okazja.
22: Zdradził nowy dyrektor Teatru Wielkiego w Łodzi, Rafał Kłoczko. W kinach można już od dziś oglądać Lalkę w reżyserii Macieja Kawalskiego. W Izabelę Łęcką wcieliła się Kamila Urzędowska. Tak opowiada o postaci.
24: Ta dziewczyna ma całe morze swoich emocji, swoich doświadczeń, swoich zawodów i problemów, z którymi się mierzy. To ojciec hazardzista, ojciec, który kłamie, manipuluje, ciotka, która na nią napiera. Każdy ma wobec Izabeli pewne oczekiwania.
22: Czy Lalka spełni oczekiwania widzów? Jest okazja się przekonać. Gdański Teatr Szekspirowski rozpoczyna cykl warsztatów dla rodzin z dziećmi. Podczas spotkań pod hasłem Eko Szekspir odkryjecie tajemnice przyrody ukryte w dziełach dramatopisarza. I tak na przykład 10 października uczestnicy dowiedzą się, jakim ogrodnikiem był Szekspir oraz poznają historię zielonych zakątków Gdańska.
25: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Tomasz Terlikowski, ja kłaniam się nisko i zapraszam Was na kolejną godzinę przedpołudniowego programu Radia RMF 24. Teraz godzina, którą zaczniemy od rozmowy na temat tego, co dzieje się w Ukrainie, w Kijowie. Jak wygląda codzienność w wielu miastach Ukrainy i jak wygląda ta sytuacja. Za chwilę moim gościem będzie Oleg Biłecki, znany nam, ale przede wszystkim dziennikarz mediów ukraińskich i korespondent TVN24 w Kijowie. O tym już za moment porozmawiamy.

0: Czacie Radia RMF 24 są nowe informacje nieoficjalne na temat samolotu linii Fly Dubai lecącego ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich do Izraela. Maszyna, jak informowaliśmy, awaryjnie lądowała w Arabii Saudyjskiej po tym, jak doszło do sprzeczki między pilotami. Teraz portal Times of Israel podaje, cytując podróżnych, że jeden z pilotów próbował rozbić samolot, ale został powstrzymany przez drugiego pilota i pasażerów. A my teraz w Radiu RMF 24 porozmawiamy zgodnie z zapowiedziami o Ukrainie zamieszkańcami Kijowa i nie tylko, także wielu innych regionów Ukrainy. Kolejna niespokojna noc i kolejny niespokojny poranek. Rosjanie zaatakowali m.in. Kijów i obwód kijowski rakietami balistycznymi i dronami, w tym dronami odrzutowymi. Razem ze mną jest ukraiński dziennikarz Ołek Biłecki. Witaj, Ołeku.
1: Witaj, dzień dobry.
0: Masz informację, jak ta noc i poranek przebiegły w Ukrainie, bo ty jesteś w Polsce w tej chwili, jak słychać w naszym studiu zresztą, ale jak przebiegły te noc i poranek w Ukrainie?
1: Tak, ciągle jestem na łączach ze swoimi kolegami. Chociaż ta noc dla mnie była spokojna oczywiście, bo spędziłem w Warszawie, przyjechałem tu parę dni temu, ale to, co słyszę od sąsiadów, generalnie też od ludzi pracujących w naszej branży, no nie była to spokojna noc, chociaż to wyglądało mniej więcej jak jedna z nocy w ubiegłym tygodniu, kiedy doszło do ataku balistycznego.
0: Ale tak? Spróbuję to wyjaśnić, dlatego że bardzo często niektórzy z nas nawet byli, no ja byłem w Kijowie 2 lata temu i oczywiście były alarmy, w zasadzie co noc były alarmy, tylko nic z nich nie wynikało, to znaczy nawet nie miałem wrażenia, żeby ktokolwiek się podnosił z łóżka. To teraz wygląda, jak rozumiem, inaczej.
1: Absolutnie. I tutaj to dotyczy Kijowa przede wszystkim, tak? Bo inaczej wygląda sytuacja na przykład w Kropiwnickim, w którym byłem, czy we Lwowie, ale teraz mówimy o Kijowie, z którego dokładnie przyjechałem, tak? W ciągu miesiąca ta sytuacja się bardzo pogorszyła. Związana jest z reaktywnymi dronami, które Rosjanie wypuszczają. No i faktycznie około miesiąca temu udało im się na jakiś czas po prostu sparaliżować Kijów, tak? Czyli jeżeli wcześniej te alarmy były generalnie w nocy i tam jakiś tam dron, czy może jakiś sznur tych dronów leciał, no to ten alarm trwał przez parę godzin i generalnie w nocy, tak? Czyli wtedy ktoś szedł do schronu, ktoś nie szedł, to była taka prywatna decyzja. Teraz od miesiącu w Kijowie mamy te alarmy no po prostu non-stop, czyli może ich być w ciągu dnia 5, 6, 7 i tak dalej. I jeżeli reagować na każdy taki alarm, no to po prostu będziesz musiał spędzić cały swój dzień, czy może całe swoje życie w schronie, co jest niemożliwe.
0: Rozmawialiśmy chwilę przed wejściem do studia tutaj. Powiedziałeś, że sam byłeś w sytuacji, w której w redakcji, w której pracowałeś, uderzył dron. To znaczy, to nie jest już tak, że tak jak było, że spadały jakieś odłamki, coś się wydarzyło, ale generalnie Kijów był miastem, szczególnie to centrum ścisłe, gdzie są budynki rządowe, był generalnie miastem relatywnie bezpiecznym, no na ile można być bezpiecznym w czasie wojny. To teraz tak nie jest.
1: Teraz tak nie jest i ja, jak rozmawiam z ludźmi z zagranicy, słyszę taką jeszcze informację, ale uważam, że jest zastarzała, czyli już nie możemy na to się orientować, że ktoś na przykład wynajmuje mieszkanie, przejeżdżając do Kijowa w jakiejś dzielnicy niedaleko ambasady. Jakiejś ambasady, amerykańskiej, polskiej, jakiejkolwiek gdzieś tam w centrum i to niby jest no, taki wskaźnik tego, że tu jest bezpiecznie. Tu tak to już nie wygląda. Dzisiaj odłamki, jeszcze nie wiemy czego, czy to był dron, czy pocisk, ale spadły na terytorium jednej z zachodnich ambasad. To jest informacja od Witalia Gliczki, od mera. Nie podaje w tej chwili jeszcze, która to dokładnie ambasada i co to dokładnie za odłamek, ale jest fakt, który jak najlepiej na to wskazuje, tak? Ta sytuacja, która wydarzyła się ze mną, no to faktycznie to było celowe uderzenie drona w budynek, w którym przebywałem, tak? Bo później, na następny dzień po tym wydarzeniu, mieliśmy nagrania z kamer monitoringu, na których dość jasno widać, że to jest celowe uderzenie, czyli dron po prostu uderza w parter tego budynku, w którym znajdowała się, teraz już nie, ale wtedy znajdowała się siedziba, redakcja mojej telewizji też, w której pracuję, tak? No ale miałem szczęście, bo po prostu w tym momencie, kiedy do tego uderzenia doszło, byłem w innej części pomieszczenia i absolutnie nic mi się nie stało, ale mamy co najmniej 3 osoby, które zostały poważnie poszkodowane, to nasze współpracownicy, to ludzie z naszej redakcji.
0: Dobrze, pytanie, jak wygląda morale? Bo rozumiem, że cel Rosjan jest jasny. Sparaliżować Ukrainę, pozbawić Ukraińców nadziei na zwycięstwo, ewentualnie zniszczyć sieci energetyczne i sieci komunikacyjne, bo dodajmy, cały czas trwają uderzenia na sieci komunikacyjne. W Europie trwa akcja, żeby pozbawić wsparcia. Na ile to morale jest wciąż silne? Bo to jest długa wojna. Znaczy ona trwa dłużej niż druga wojna światowa, ale w tej przestrzeni Związku Sowieckiego mówiło się o Wielkiej Wojnie Ojczyźnianej, to ona trwa już dużo dłużej niż Wielka Wojna Ojczyźniana, 41-45, tutaj to już jest dłużej. Pytanie, jak to morale wygląda? To znaczy, czy Rosjanie mają na co liczyć?
1: Ja odpowiadając na to pytanie, w ogóle o tym myśląc, oczywiście nie mogę spojrzeć na siebie ze strony, ale wczoraj doszedłem do takiego wniosku, będąc już tutaj w Warszawie, mając tą chwilę spokoju, zrozumiałem, że faktycznie teraz zadanie dla takiego mieszkańca czy mieszkanki Kijowa jest następujące. Ciągle próbują nas odciąć od normalności, ciągle próbują stawiać jakieś zapory. W praktyce to wygląda tak, że na przykład jak mamy teraz alarmy, to nie działa część metra, która prowadzi na lewy brzeg Kijowa. Dlaczego? Dlatego, że jest nad ziemią i gdyby doszło do ewakuacji, do koniecznej ewakuacji z pociągów, nie można stąd wyjść, bo tam jest linia wysokiego napięcia, tak? I to doprowadzi po prostu do tego, że te ludzie zostaną zabici przez prąd. Odpowiednio nie funkcjonuje ta część metra i niby ta część miasta...
0: Trzeba to powiedzieć, że metro jest kluczowym takim długodystansowym metodą komunikacji w Kijowie. To nie wszyscy muszą rozumieć. Jest bardzo duże miasto, dużo większe niż Warszawa, tak by trzeba powiedzieć, i metro ma tam kluczowe znaczenie dla przemieszczania się ludzi między sypialniami, tak to nazwijmy, Kijowa i możliwości dojazdu do pracy.
1: Zgadza się, tak. I właśnie w takim razie ta lewa część Kijowa, lewobrzeżna, tak zwana, tak, bo jest lewy, prawy brzeg Dniepru, zostaje niby odcięta od miasta, tak? No i wtedy powstaje problem, jak dojechać, ktoś ma samochód, ktoś nie ma i tak dalej. Ja ostatnio zacząłem jeździć na rowerze, do swoją pracę, tak? Jest drugi przykład. Na przykład teraz nie działają podczas alarmu duże centrum handlowe, bo jest niebezpieczeństwo, bo mogą uderzyć tam.
0: Bo już wiemy, że uderzają.
1: Dochodziło do tego, tak. Ale takie małe sklepiki pod domem też nadal funkcjonują, nawet w trakcie alarmu. No i już ja nie idę na przykład do wielkiego centrum handlowego, tylko idę do tych parę małych sklepów pod domem. Dlaczego ja to wszystko opisuję? To jest trochę taka dla mnie osobiście i tak jak słyszę od mieszkańców Kijowa, takie zadanie po prostu schronić tą swoją normalność. I każdy raz, kiedy Rosjanie próbują stawiać kolejne zapory, nie działa metro.
0: Ale chronią czy nie? Bo to jest kluczowe pytanie. Bo rozumiem, że Rosjanie mają nadzieję, że w końcu...
1: Chronią. To jest odpowiedź, tak? Bo na przykład jak nie jedzie metro, ja wynalazłem dla siebie inny sposób, ja mam rower. Jak nie mogę pójść do centrum handlowego, to idę do małego sklepu i tak dalej. To komplikuje życie, ale to nie odcina właśnie, zawsze próbujemy, te zapory, które oni stawiają, po prostu obejść z innej strony. I tak wygląda teraz życie w Kijowie.
0: A energia? Bo to jest to pytanie, zima się zbliża, w Rosjaninie oddaje nadzieję, że to będzie ciepła zima, ale przygotowujecie się na...
1: Częściowo jesteśmy przygotowani, bo mamy doświadczenie poprzedniej zimy, tak? I tutaj mówię i o ludziach, po prostu o cywilach, ale także i o mieście, bo ono też jakby uczyło się istnieć, funkcjonować w tym trybie w ciągu ubiegłej zimy, tak? Chyba wczoraj był komunikat od premiera Serhija Koreckiego, który powiedział, że jakaś część Kijowian powinna już teraz zadbać, pomyśleć o tym, gdzie spędzą zimę w razie, jeżeli będzie sytuacja najgorsza. I tutaj mam na myśli oczywiście, że chodzi o rodziny z małymi dziećmi i o starsze osoby, tak? Już teraz o tym należy pomyśleć przynajmniej, tak? Poszukać jakichś opcji. Jeżeli chodzi o to doświadczenie poprzedniej zimy, ja myślałem, że będzie gorzej, bo nigdy nie byłem w sytuacji, kiedy nie masz ani ogrzewania, ani prądu, a na ulicy masz minus 20. No i nie wiedziałem, czy przetrwam, czy nie przetrwam, ale zawsze miałem inną, jakąś alternatywną opcję, pojechać na przykład do Lwowa, gdzie mam kolegów i tak dalej. Okazało się, że dało się, że można, to nawet
0: nadzieję,
1: w takich
0: że w tym roku
1: okolicznościach.
0: Będzie, bo ma być linie, ma być cieplej. Bardzo dziękuję, Jałek Biłecki.
1: Dziękuję.
0: Dziennikarz ukraińskich mediów, korespondent TVN24 w Polsce, w Kijowie. Był
1: tak
0: naszym gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę.
2: Tu Radio RMF24.

0: Dzień dobry. Gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
1: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
2: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zyskaj zwrot do 5000 zł na konto. Otwórz konto firmowe w banku BNP Paribas w promocji i spełnij jej warunki. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Rozpędź swój biznes, czwarta edycja, organizowana jest dla nowych klientów mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. Trwa do 31 grudnia 2026 roku. Regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
3: Festiwal wędlin trwa w Biedronce. Spróbuj swoich ulubionych wędlin i korzystaj z wyjątkowych okazji. W ten wtorek i środę tylko z kartą Moja Biedronka. Wszystkie paczkowane wędliny Kraina Wędlin na co dzień. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. A do tego boczek wędzony i wędzony parzony Kraina Wędlin gwarancja smaku 18,90 za kilogram. Limit dzienny 3 kg na kartę. Sprawdź więcej okazji na Festiwalu Wędlin w Biedronce i na biedronka.pl. Biedronka.
4: Pracownikiem tygodnia, miesiąca i roku zostaje... Ja sam. A co? W końcu to moja firma i pracuję w niej sam. A dzięki Crédit Agricole to naprawdę dużo łatwiejsze niż mogłoby się wydawać.
5: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit

0: Agricole.
1: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
2: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
3: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
2: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
3: Ascorvita Max?
2: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
4: Zdrowit. Czy życzą sobie Państwo czegoś jeszcze?
5: Dla mnie remont kuchni, dla małżonki nowe auto, może jeszcze wspólne wakacje na Kanarach.
6: Proszę Pana, ale to jest restauracja.
5: Pytał Pan, czego sobie życzę?
7: Życzę.

0: pocztowy.pl.
1: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Luv pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Luv to sześciodniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Luv to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Luv.
2: Po reklamie.
3: Jest 11.30. Rafał Jędraszek, WRMF 24, Wrocław, czas na fakty. Na początek informacja ku przestrodze. Małżeństwo z Wrocławia straciło ponad 440 tysięcy złotych, padając ofiarą oszustwa inwestycyjnego. 53-letni mężczyzna został namówiony przez osoby podające się za ekspertów finansowych do udziału w internetowej inwestycji. Fałszywa platforma pokazywała fikcyjne zyski, co skłoniło małżonków do przekazywania kolejnych oszczędności oraz zaciągania kredytów. Oszustwo wyszło na jaw, gdy próbowali wypłacić rzekomy zysk. Wrocławska policja ostrzega przed podobnymi metodami działania przestępców, którzy tworzą profesjonalnie wyglądające strony i podszywają się pod doradców finansowych. Służby zalecają zachowanie ostrożności i konsultowanie decyzji finansowych z bliskimi oraz specjalistami.
4: Fakty, opinie, komentarze w RMF 24 Wrocław.
3: Nowy rok akademicki, czas zacząć. To już jutro, więc rektorzy wrocowskich uczelni mają moc wyzwań przed sobą. Pierwszym, z którym rozmawiamy w RMF 24 Wrocław, jest profesor Robert Olkiewicz, rektor Uniwersytetu Wrocławskiego. Nasz rozmówca podkreśla, że priorytetem jest pozostanie w gronie 10 polskich uczelni badawczych. To bowiem oznacza prestiż i wyższe subwencje. A pieniądze są poważnym wyzwaniem dla rektora, który mierzy się z utrzymaniem ogromnej ilości cennych obiektów.
5: Mało kto wie, że uczelnia ma pod sobą 100 budynków i 90% tych budynków jest objęto ochroną konserwatora zabytków. Więc tutaj nie tylko koszty utrzymania, czyli koszty stałe, ale koszty remontów są zawsze zdecydowanie wyższe niż w przypadku tych budynków nowoczesnych.
3: O nadziejach i wyzwaniach stojących przed władzami wrocławskich uczelni usłyszycie więcej już dzisiaj po 21 w programie Wrocławski Wieczór. Jednym z gości Macieja Sasa będzie rektor Uniwersytetu Wrocławskiego.
4: Fakty RMF 24 Wrocław w Centrum Wydarzeń Kulturalnych.
3: Do Wrocławia powraca festiwal Miasto Mówi. Rusza dzisiaj, potrwa do niedzieli. Hasłem przewodnim życzenia. W programie projekcje filmowe, wykłady, prelekcje, warsztaty i wystawy.
6: Postanowiliśmy, że ta edycja będzie poświęcona takim konstruktywnym, pozytywnym planom na to, jak radzić sobie z różnymi miejskimi bolączkami, więc zastanawiamy się nad tym, jak spełniać te życzenia, które składamy naszym miastom. W tym roku pokazujemy 7 filmów i każdy z tych filmów odpowiada jednemu życzeniu, które możemy złożyć naszemu miastu. Zaczynamy od życzenia piękna, później życzymy zdrowia, później życzymy chociażby spełnienia wszystkich życzeń na finał. Każdy film to będzie inne miejskie życzenie, ale żeby nie zatrzymać się tylko na tych życzeniach, zastanawiać się będziemy, jak te życzenia można spełnić.
3: Na festiwal Miasto Mówi zapraszał Kuba Żary z Wrocławskiej Fundacji Filmowej.

0: A w Radiu RMF 24 przenosimy się teraz do prawdziwie kryminalnego świata rodem z seriali detektywistycznych. Policjanci z zespołu do spraw przestępstw niewykrytych z Poznania, czyli z tak zwanego Archiwum X, rozwiązali sprawę brutalnego zabójstwa sprzed 18 lat. Kluczowe dla przełomu w śledztwie okazały się najnowsze metody badań genetycznych, mówi nam młodszy inspektor Andrzej Borowiak, rzecznik Wielkopolskiej Policji.
1: 3 czerwca 2008 roku w Pile, na ulicy Bydgoskiej, w budynku wielorodzinnym, zostały znalezione zwłoki 73-letniej wówczas kobiety. Pani Wisława Pacer mieszkała sama. Była osobą taką, która raczej nie utrzymuje kontaktów z osobami obcymi, nie wpuszcza takich osób do siebie, do domu. Oczywiście miała bliską rodzinę, z którą się kontaktowała chociażby telefonicznie. Odwiedzały ją także sąsiadki, sąsiedzi, a więc te osoby, które w najbliższym otoczeniu z nią zamieszkiwały. Znalezienie zwłok pani Wisławy Pacer oczywiście wszczęło całą machinę śledczą. Te okoliczności wyglądały w taki sposób, że jej córka nie mogła się do niej dodzwonić, dlatego poprosiła sąsiadkę, żeby po prostu zajrzała do niej do mieszkania. No i się okazało, że ciało pani Wisławy było przytwierdzone taśmami klejącymi do oparć fotela, a głowa zawinięta w ręczniki. W tamtym czasie grupa śledcza i oczywiście prokuratorzy z Piły, którzy zajmowali się tą sprawą, zakładali, że do zabójstwa mogło dojść właśnie w wyniku wielokrotnych uderzeń, na przykład młotkiem, jakimś takim ciężkim narzędziem. Były przeprowadzone bardzo drobiazgowe oględziny, było prowadzone bardzo takie rozległe śledztwo, ale wówczas nie zdołano zdobyć takiego materiału dowodowego, który by ostatecznie pozwolił postawić zarzuty podejrzanym o te zbrodnie.
2: W jaki sposób doszło do wykrycia sprawcy, kto okazał się tym sprawcą po tych 18 latach?
1: W tej sprawie przeprowadzono po podjęciu jej 2 lata temu, czy po powrocie tej sprawy, tych akt na biurka naszych policjantów, wykonano bardzo dużo różnych nowych takich działań i kroków. Jednym z elementów tego wznowionego śledztwa było oczywiście dotarcie ponowne do świadków, do ludzi, którzy mogli mieć jakąkolwiek wiedzę o tej sprawie. A drugim elementem to były ekspertyzy oraz opinie biegłych. I tutaj chcę powiedzieć, że na przestrzeni tych kilkunastu lat metody badawcze różne, skoncentrujemy się tutaj na badaniach biologicznych, śladów biologicznych, te metody badawcze tak rozwinęły się i taki nastąpił ogromny postęp, że nawet ślady, które są bardzo stare, które 18 lat temu ich jakby odnalezienie nawet było niemalże niemożliwe, bądź też ilość takiego materiału biologicznego do badań była tak znikoma, że wtedy nie można było takiej próbki na przykład przebadać. Natomiast w tej chwili te metody są tak zaawansowane i tak doskonałe, że po pierwsze można przeprowadzić skuteczne badania śladów biologicznych na bardzo małych próbkach, a po drugie te metody powodują, że takiej znikomej próbki biologicznej jakby nie można zniszczyć bezpowrotnie.
0: Usłyszał nasz reporter Benjamin Kubiak-Piłat. Śledczy potwierdzają, że za śmiercią kobiety stoi jej 26-letni wówczas wnuk. Mężczyźnie grozi dożywocie.

0: Słucham Radio RMF 24. Teraz nietypowy wyrok we Włoszech. Sąd w Bolonii przyznał ponad 52 tysiące euro odprawę pracownikowi zwolnionemu za odmowę zagranicznych wyjazdów służbowych. Mężczyzna, bał się latać samolotem. Już w 2011 roku przedstawił pracodawcy zaświadczenie lekarskie potwierdzające lęk przed lataniem. Firma zgodziła się wtedy, że nie będzie go wysyłać w podróże wymagające lotów. W 2024 roku pracownik odmówił wyrobienia nowego paszportu potrzebnego do zagranicznych delegacji i został zwolniony. Sąd pierwszej instancji uznał decyzję za zgodną z prawem. Inaczej orzekł sąd apelacyjny. Uznał, że przez ponad 12 lat pracodawca respektował ustalenia, więc pracownik mógł zakładać, że nadal nie będzie wysyłany w takie podróże. W efekcie otrzyma ponad 52 tysiące euro odprawy, a także pieniądze za okres wypowiedzenia, odsetki i waloryzację. Żyć nie umierać.
1: Tu RMF 24 Wrocław. Jeszcze więcej informacji.

0: Reklama.
1: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
2: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
1: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
2: Uff, jest dla mnie ratunek.
1: Tak.
2: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
3: Zdrowit.
4: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
5: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
6: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
3: Zdrowit.
7: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
8: No ja. Właśnie otwieram firmę.
7: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
8: To tak się da?
7: No ba.
9: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
10: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
11: Nowoczesne mieszkania bez kredytu hipotecznego w Leśnicy. Wykup możliwy już po 5 latach. To nie jest tani wynajem, ani TBS. W cenie mieszkania miejsce postojowe w garażu podziemnym. Zarezerwuj swoje mieszkanie na Aleja Platanowa, myślnik 2.
12: Halo, Kasia?
13: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
12: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
13: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
14: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowit Spółka z o.o. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
15: Po reklamie.
16: I to by było na tyle. Czas się pożegnać. Do usłyszenia. Do jutra. Mówi wam Tomasz Terlikowski. Nasze radio cały czas nadaje. Bogdan Zalewski jest już w studiu w Krakowie i on przeprowadzi was przez dalszą część tego dnia. A teraz Anna Wachowska i fakty.
17: Arkadiusz Milik w tarapatach. Znany piłkarz wyprzedzał na przejściu dla pieszych. Szokujące kulisy lotu ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich do Izraela. Jeden z pilotów próbował rozbić maszynę. Wejście na sopockie molo od jutra bezpłatne.
18: To jest nasz pierwszy krok w Sopocie, także pierwszy raz jesteśmy i zaczynamy od mola.
17: Zaczynamy fakty w południe. Znany piłkarz Arkadiusz Milik odpowie za wyprzedzanie na przejściu dla pieszych w centrum Warszawy. Policjanci w zeszły piątek zatrzymali jego samochód tuż po popełnieniu wykroczenia. Mandatu jednak nie dostał, po rozmowie odjechał. Fakty w południe otwiera reporter RMF FM Michał Krasoń. Witamy. Michale, rozmawiałeś ze stołeczną policją. Z czego wynika zmiana decyzji?
19: No, policjanci na miejscu zwrócili uwagę piłkarzowi, że ten wyprzedzał na przejściu dla pieszych i przekroczył podwójną linię ciągłą. Po krótkiej rozmowie Milik odjechał bez mandatu. Jak się jednak okazało po analizie nagrań z kamer policjantów, piłkarz kilka skrzyżowań dalej przejechał na czerwonym świetle, czego funkcjonariusze na miejscu nie zauważyli. Dlatego policjanci chcą teraz ukarania Milika za wszystkie wykroczenia.
20: Wymagany materiał będzie podstawą do skierowania do właściwego sądu wniosku o ukaranie kierowcy.
19: Tłumaczy Jakub Pacyniak z warszawskiej policji. Za samo wyprzedzanie na pasach piłkarz powinien dostać 15 punktów karnych i 1500 zł mandatu. Teraz o karze dla niego zdecyduje jednak sąd. Sam Arkadiusz Milik do sprawy się nie odniósł.
17: Kolejny wypadek w Tatrach. Turystka spadła z dużej wysokości w rejonie szlaku na Zawrat. Doznała poważnych obrażeń. Śmigłowiec Topru zabrał ją do zakopiańskiego szpitala. Jeden z pilotów samolotu linii Fly Dubai, który w trakcie lotu został przekierowany do Arabii Saudyjskiej, zamierzał rozbić maszynę. Jak podają izraelskie media, mężczyzna został zatrzymany przez drugiego pilota i pasażerów. Samolot leciał ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich do Izraela, ale został przekierowany do Arabii Saudyjskiej. Linie lotnicze zapewniły, że wszyscy pasażerowie są bezpieczni. Po analizie decyzji Unijnego Trybunału Sprawiedliwości w sprawie Mercosuru będziemy rozważać kolejne kroki prawne, usłyszał w resorcie rolnictwa dziennikarz RMF FM. Wczoraj, przypominamy, Trybunał odrzucił polski wniosek o tymczasowe zawieszenie stosowania umowy handlowej z blokiem państw Ameryki Południowej. Na linii sejmowe studio RMF FM, w nim nasz reporter Kasper Wróblewski.
0: Witam serdecznie.
17: Powiedz, co dokładnie zamierza zrobić teraz Ministerstwo Rolnictwa?
0: Jak się dowiedziałem, wraz z resortem rolnictwa nad odpowiedzią do TSUE będzie współpracować Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Resort dyplomacji analizuje teraz m.in., czy możliwe jest zażalenie od wczorajszej decyzji Unijnego Trybunału. Decyzji, która, jak podkreśla wiceminister rolnictwa Małgorzata Gromadzka, dotyczy jedynie środka tymczasowego, nie przesądza jeszcze o wyniku głównej skargi Polski na umowę.
3: To odrzucenie tego pojedynczego wniosku nie skutkuje odrzuceniem całej skargi i cała skarga jest podtrzymywana. Natomiast co do ustosunkowania się do odrzucenia tego wniosku, to w tej chwili jest to analizowane.
0: Tylko przypomnę, w uzasadnieniu TSUE czytamy, że Polska nie dostarczyła konkretnej wskazówki umożliwiającej ustalenie prawdopodobieństwa wystąpienia nieuchronności poważnej i nieodwracalnej szkody dla polskiego rolnictwa. Z Sejmu Kacper Wróblewski.
17: Tuż po faktach gościem Kacpra Wróblewskiego w radiu RMF 24 będzie przewodniczący klubu Centrum Mirosław Suchoń. Polecamy tę rozmowę.
15: Fakty i zdrowie w RMF FM.
17: Silny, piekący ból w klatce piersiowej, często budzący ze snu. Tak zwykle objawia się zawał zarówno u kobiet, jak i u mężczyzn. O sercu mówimy dziś w cyklu Twoje zdrowie. Nasz ekspert podkreśla, że u pań występują też często nietypowe objawy zawału.
21: Dużo częściej u kobiet nie jest to ból w klatce, ale duszność, czy uczucie braku powietrza. To jest taki objaw, który może niestety być powodem pomyłek diagnostycznych. Częściej też te objawy gdzieś są zlokalizowane w plecach, w obrębie łopatki. Bardzo trzeba być ostrożnym, ponieważ te objawy, szczególnie u kobiet w wieku średnim, mogą być mylone z objawami menopauzy.
22: Kobiety później się zgłaszają?
21: Faktycznie, poprzez to, że te objawy są nietypowe i panie są zdecydowanie dużo bardziej wytrzymałe na ból, często trwa to dużo dłużej, zanim panie się zgłoszą do nas.
17: Przestrzega profesor Maciej Wybraniec, kierujący oddziałem intensywnego nadzoru kardiologicznego w Górnośląskim Centrum Medycznym w Katowicach-Ochojcu. Z ekspertem rozmawiała reporterka RMF FM Anna Kropaczek. Ponad 1 100 000 biletów sprzedano od połowy kwietnia do dziś na molo w Sopocie. Od jutra wejście na to najdłuższe drewniane molo w Polsce będzie darmowe. Dziś na Pomoście sporo spacerowiczów.
23: Jest tak spokojnie i tak można trochę pobyć z morzem, tak wdychać świeże powietrze.
24: Państwo powolnym krokiem przemierzacie molo.
18: To jest nasz pierwszy krok w Sopocie, także pierwszy raz jesteśmy i zaczynamy od mola.
24: Pierwsze spojrzenie na ten widok, co najbardziej przyciąga wzrok? Widok klifu w Gdyni czy portu w Gdańsku?
23: Obie są piękne.
18: Najbardziej wzrok przekuwa chyba jednak widok Sopotu.
17: Widoki wraz z turystami podziwiał w słonecznym Sopocie reporter RMF FM Stanisław Pawłowski. W faktach za godzinę będzie o zaskakującym zwrocie w sprawie aresztowań w pobliżu brytyjskiej bazy wojskowej.
15: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
25: Niebo nad Wrocławiem będzie częściowo zachmurzone, ale padać nie powinno. Powieje umiarkowanie, a w porywach dość mocno. Temperatura w najcieplejszym momencie dnia wyniesie 23 stopnie Celsjusza. Słońce zniknie za horyzontem 32 minuty po 18. Pod wieczór zrobi się bardziej pochmurno.
26: Dzień dobry, Bogdan Zarewski, bardzo mi przyjemnie. Ostatni dzień września, a tu przepiękna pogoda za oknem. No i jeszcze nowe spotkanie z wami, moi drodzy. Cieszę się, że będziemy razem spędzać popołudnie. Już za chwilę poszerzymy naszą wiedzę w Sejmie. Muza przyjemna dla uszu i przyjazna dla duszy. Oprócz tego zabawy przyjemne i pożyteczne. Taki temat pogawędki wam rzucam. Z jaką rzeczą nigdy się nie rozstajecie? Jest taki przedmiot, który wszędzie wam towarzyszy? Napiszcie do mnie. SMS 3322 radio@rmf24.pl. albo do mnie bezpośrednio bogdan.zalewski@rmf.fm. Rzecz niezbędnik.

0: Fajna godzina się zrobiła, taka uporządkowana. 12 minut po 12. No to tak dla porządku, to jest popołudniowy program w Radiu RMF24. Możecie nas słuchać w internecie na DAB Plus oraz na 95.1 FM we Wrocławiu. To teraz też tak dla początku przedstawię definicję pewnego słowa. Pochodzi ona ze słownika języka polskiego. Działalność władz państwowych, zwłaszcza rządu. Działalność jakiejś grupy społecznej lub partii. Zręczne i układne działanie w celu osiągnięcia określonych zamierzeń. To polityka. No czas na politykę parlamentarną. Nasz reporter Kasper Wróblewski już czeka w sejmowym studiu Radia.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry, Kasprze, nie jesteś sam. Witamy panów.
1: Nie jestem sam, a razem ze mną i z państwem jest przewodniczący klubu Centrum Mirosław Suchoń. Dzień dobry, panie pośle.
2: Dzień dobry, witam bardzo serdecznie.
1: Chciałbym zacząć od tematu dotyczącego wyborów, ale nie wyborów w Krakowie, o to też zapytam, ale o wybory uzupełniające do Senatu w drugiej połowie listopada. Okręg zielonogórski, będzie jeden kandydat koalicji, czy jednak będzie każdy wystawiał swojego kandydata? Z tego, co słyszałem, Polska 2050 chciałaby wystawić swojego kandydata, bo wówczas ich kandydatem był generał Różański.
2: Rzeczywiście miejsce do Senatu po świętej pamięci generale Mirosławie Różańskim, bardzo zacna osoba, wielowątkowo państwowiec, patriota i absolutnie genialny dowódca, ale też bardzo dobry senator. Ciężko będzie zastąpić pana senatora. Natomiast moim zdaniem powinien to być rzeczywiście kandydat, który jest kandydatem wspólnym. Generał Różański, senator Różański był senatorem związanym z Centrum. Rozważamy również przedstawienie swojego kandydata w tych rozmowach.
1: A będą jakieś rozmowy na poziomie, nie wiem, liderów dotyczących tego, czy wystawiać właśnie wspólnego kandydata, ten tak zwany pakt senacki?
2: Jestem przekonany, że pakt senacki w tym miejscu również powinien obowiązywać. W związku z tym no, te rozmowy jakoś tam się toczą, natomiast nie ma decyzji. Myślę, że ona będzie w najbliższym czasie, bo też nie ma co przedłużać. Inni kandydaci również deklarują swój start, także tutaj z pewnością taka decyzja musi zostać podjęta.
1: W Krakowie nie było jednego kandydata koalicji 15 października. Niektórym się to odbiło czkawką. No, pytanie, czy wy teraz będziecie wspierać Monikę Piątkowską jako wszyscy, nie wiem, Centrum, Polska 2050, no bo to jest kandydatka PSL-u i Koalicji Obywatelskiej, no ale wy chyba z tego co pamiętam tak jakoś otwarcie nie włączaliście się w tę kampanię.
2: No ja bym bardzo chciał, żeby z naszego poparcia startował tam nasz poseł Rafał Komarewicz, ale nie podjął takiej decyzji, bardzo to szanuję. Natomiast myślę, że w Krakowie potrzeba bardziej takiego spojrzenia samorządowego, miejscowego. W związku z tym trudno, jak sądzę, teraz oczekiwać, że nagle wielka polityka ruszy, żeby pomagać temu czy innemu kandydatce czy kandydatowi. Raczej sprawę powinni rozstrzygnąć mieszkańcy Krakowa i myślę, że też dla samych kandydatów te sprawy krakowskie powinny być najważniejsze, bo to wtedy daje taki sygnał przywiązania do tego, co jest istotą samorządu, czyli decydowania o najważniejszych lokalnych czy regionalnych sprawach.
1: Jeśli Monika Piątkowska przegra, na to wskazują sondaże, to będzie porażka całej koalicji?
2: Nie, ja w ogóle ja dziwię się, że te wybory są tak wiązane z krajową polityką, dlatego, że samorząd rządzi się swoimi prawami. Mieszkańcy oczekują od tych, których wybierają, sprawnego decydowania o tym, co się dzieje na miejscu. Oczywiście, że relacje z umowną centralą, czyli rządem, mają jakieś znaczenie. Natomiast też mieszkańcy doskonale wiedzą, że gmina ma budżet. W zależności od wielkości taki jest ten budżet i po prostu ktoś, kto zostaje wybrany, musi tym budżetem racjonalnie gospodarować. Więc raczej te decyzje podejmowane są w oparciu o takie spojrzenie bardzo lokalne i regionalne na tego czy innego kandydata.
1: To myśli pan, żeby tak jak analizuje, co pan pan mówi, żeby oddzielać tą politykę lokalną od tej polityki tutaj w Warszawie, to już Donald Tusk i Władysław Kosiniak-Kamysz nie powinni przyjeżdżać wspierać Moniki Piątkowskiej w tych ostatnich dwóch tygodniach?
2: To jest kandydatka, która została rekomendowana przez te dwie formacje i oczywiście liderzy w trosce także o jej wynik, o mobilizację elektoratu, myślę, że nawet mają obowiązek w pewnym sensie do takiego wspierania. Natomiast ja stoję na stanowisku, że to nie jest to samo, co wybory krajowe. To o to chodzi. Że jednak wybory samorządowe to kierują się zupełnie innymi prawami, że tam decyduje człowiek, decyduje to, jaką daje rękojmię na to, że będzie dobrze zarządzał samorządem, że będzie dobrze zarządzał naszą gminą, miastem czy powiatem i ludzie podejmują decyzje w oparciu o te kryteria, a mniej liczą się polityczne, chociaż pewnie one też gdzieś tam mają jakieś znaczenie, ale nie przeceniałbym wyniku wyborów w Krakowie w kontekście ewentualnego prognozowania tego, co się może dziać na poziomie kraju.
1: Będziecie składać jakieś poprawki do ustawy budżetowej?
2: Rozmawiamy o ustawie budżetowej. Myślę, że poprawki są możliwe.
1: A w jakich obszarach, tak bym zapytał?
2: No to oczywiście będzie podlegało pewnie rozmowom w parlamencie. My byśmy chcieli na pewno wzmocnienia niektórych służb państwowych, które odpowiadają za inwestycje, tak jak dyrekcji środowiska. Widzimy wyraźnie, że ten wachlarz inwestycji, on jest coraz większy i dobrze, dlatego że inwestycje wspomagają gospodarkę. Natomiast żeby państwo mogło przetworzyć te inwestycje, to też administracja musi być odpowiednio wyposażona. Zaproponowałem jako przewodniczący Komisji Infrastruktury dezyderat, który został przyjęty przez komisję i skierowany do pana premiera, właśnie sygnalizując to, że mamy duże inwestycje, a służby odpowiedzialne za administrację, za tę całą otoczkę biurokratyczną potrzebują jednak wzmocnienia po to, żeby te inwestycje szły efektywnie. W związku z tym, no, być może pojawią się tego rodzaju, ale to nie jest nic nadzwyczajnego. W poprzednich latach też modyfikowaliśmy budżet służb specjalnych, na przykład widząc to, co się dzieje i tutaj nasza Komisja Służb Specjalnych bardzo mocno stanęła po stronie służb i koniec końców ponad 200 milionów, 240 milionów złotych w budżecie zostało poprawką wprowadzone, więc to nie jest nic nadzwyczajnego. Chodzi o to na koniec dnia, żeby ten budżet był jak najlepszy dla naszego państwa i dla obywateli i to nasza koalicja 15 października z pewnością gwarantuje, że tak będzie.
1: Ustawa budżetowa to mnóstwo prac w komisjach, wiele godzin prac i pytanie, czy przez to, że będziecie tak w cudzysłowie zapracowani tym budżetem, to znajdzie się czas na głosowanie na ustawę antyalkoholową. Wie pan, o co mi chodzi? Ostatnio miała być głosowana ustawa antyalkoholowa i w ostatniej chwili z porządku został ten punkt zdjęty. Teraz już będzie?
2: No, z pewnością ten czas,
1: który... Byliście w ogóle w centrum zaskoczeni tym, że to się w ostatniej chwili zostało wycofane?
2: Nie, dlatego że posłowie z wielu stron sygnalizowali, że nie do końca te poprawki mogły być zdiagnozowane, co one tak naprawdę zmieniają, co wnoszą, w związku z tym...
1: To co się teraz wydarzy?
2: Jeden z klubów wystąpił o dodatkowy czas na to, żeby posłowie mogli dobrze rozpoznać te poprawki. Oczywiście o podjęciu, o tym, że ustawa będzie głosowana bądź nie, decyzję podejmuje ostatecznie marszałek i to od decyzji marszałka zależy, ale myślę, że na najbliższym posiedzeniu może się tak zdarzyć, że ta ustawa będzie tak głosowana.
1: Ostatnie pytanie, bo musimy kończyć. Odpuściliście już walkę o miejsce w prezydium Sejmu?
2: Jeżeli chodzi o kwestie dotyczące różnego rodzaju narzędzi, w tym między innymi stanowisk, to są dyskusje między nami a naszymi koalicjantami. Nie czuję potrzeby, żeby publicznie rozmawiać o stanowiskach. Dla mnie ważne są sprawy, które załatwiamy i tak na przykład ważna jest sprawa ustawy, która ma koncerny monopolistów na rynku paliwowym obciążyć dodatkowymi podatkami ze względu na ich nadzwyczajne zyski.
1: A tu spodziewane jest weto do tej ustawy po raz kolejny.
2: Uważam, że to jest bardzo zła i straszna.
1: Ale jest ustawa Karola Nawrockiego.
2: I on to ciągle robi, natomiast to jest taka kultura sabotażu. Sabotuje każdą dobrą decyzję rządu po to, żeby sprawić, że będzie gorzej, ale cierpią na tym ludzie, dlatego jeszcze raz nie apeluję, bo tu już nie chodzi o apel, żądam od Nawrockiego w imieniu milionów obywateli, którzy poparli koalicję 15 października, podpisania ustawy, która spowoduje niższe ceny na stacjach paliw.
1: I tu kończymy. Bardzo dziękuję za rozmowę.
2: Dziękuję bardzo. Dobrego dnia.
0: Dziękujemy bardzo. Mirosław Suchoń, Klub Centrum i nasz dziennikarz Kacper Wróblewski. Całą tę rozmowę będziecie wkrótce mogli odsłuchać na naszej stronie internetowej rmf24.pl.
3: RMF 24 Wrocław. Radio informacyjne.

0: tu właśnie razem z wami w Radiu RMF 24 słucham muzyki. Razem z wami myślę, gdzie teraz jesteście, czy w samochodzie, czy w pracy, czy w domu, może na spacerze. Nasz DJ Krzysztof Putlak pilnuje muzyki, a u mnie na ekranach pojawiają się kolejne depesze. No już wiem, że mogę wam podać kolejne informacje. Zacznę od cytatu. Jeszcze więcej informacji w Radiu RMF 24. Izraelski urzędnik poinformował, że uniknięto wielkiej katastrofy po tym, jak pilot dźgnął swojego drugiego pilota i próbował porwać samolot z ponad 100 izraelskimi pasażerami na pokładzie. Tak napisał portal Jerusalem Post. No i dodał, że Izraelczycy znajdujący się na pokładzie pomogli obezwładnić niedoszłego porywacza. Podczas tej szamotaniny samolot miał obniżyć poziom lotu o około 4000 metrów. W komunikacie przekazano, że chodzi o samolot pasażerski Fly Dubai, lecący z Dubaju do Tel Awiwu. Został on przekierowany i wylądował szczęśliwie dzisiaj rano w Arabii Saudyjskiej. Ta nagła zmiana sytuacji postawiła w stan gotowości izraelskie siły powietrzne. No, nastąpił taki alert, zaniepokojenie, myśliwce zostały poderwane, a izraelska przestrzeń powietrzna tymczasowo zamknięta. O tej sprawie piszemy szeroko na naszym portalu rmf24.pl. Odsyłam wam do tego artykułu. Są tam też oczywiście multimedia, zdjęcia. Możecie to wszystko sobie nie tylko wyobrazić, ale zobaczyć tak jakby na własne oczy. O incydencie w powietrzu porozmawiam też po godzinie 14 z moim gościem, którym będzie Grzegorz Brychczyński, ekspert lotniczy.
1: RMF24 Wrocław. Radio informacyjne.

0: Co jest waszym osobistym niezbędnikiem? Portfel, okulary, chusteczki, ładowarka, kalendarz, bez czego nie wychodzicie z domu? Napiszcie SMS 3322 radio@rmf24.pl albo bogdan.zalewski@rmf.fm.
1: Reklama.
2: Znasz składniki włoskiego Bella Vita?
1: Nie. Jakie to składniki?
2: Codziennie nowy kierunek. Prawdziwie włoskie smaki i rej z liniami Costa.
1: To naprawdę brzmi jak La Bella Vita.
2: Poczuj prawdziwe włoskie La Bella Vita z Costa Cruises. Zarezerwuj rejs do 5 listopada. Wybierz cel podróży. Od Morza Śródziemnego po Wyspy Kanaryjskie i skorzystaj z naszych ofert specjalnych. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu/pl. Costa. Żyj La Bella Vita.
3: Ta huśtawka pamięta jeszcze czasy mojego dzieciństwa.
4: To zagłosuj we wrocławskim budżecie obywatelskim i wybierz nowy plac zabaw.
3: W tym roku do wydania rekordowe 39 milionów złotych.
4: Ty wiesz najlepiej, czego brakuje w twojej okolicy.
3: Nie zagłosujesz? To zdecydują inni. Oddaj głos do 12 października na www.wrocław.pl/WBO.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wectry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wectra.
2: Mówisz? Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: Żować pociągami bez ograniczeń? Kup dolnośląski bilet weekendowy za 59 zł i w drogę. Bilet jest ważny w pociągach kolei dolnośląskich i Polregio od 18 w piątek do 6 rano w poniedziałek. Karpacz, Brzeg czy Zielona Góra to zaledwie kilka propozycji. Dolnośląski bilet weekendowy. Tanio, komfortowo i dokąd chcesz. Więcej na stronie kolejedolnośląskie.pl.
5: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
6: Dobrze.
5: 15 zł.
6: Lepiej.
5: 20 zł.
6: Najlepiej. Na Orlenie?
5: Ciepło.
6: Z kuponami?
5: Cieplej.
6: W Orlen witaj.
7: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
8: Panią, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
9: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
8: Wiele kobiet się tak męczy, a przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
9: Uff, jest dla mnie ratunek.
8: Tak.
9: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
10: Zdrowid.
11: Po reklamie.
12: Wybiła 12.30. Przy mikrofonie Rafał Jędraszek. Zapraszam na Fakty RMF 24 Wrocław. Na początek najnowsze doniesienia od wrocławskiej policji, która po raz kolejny apeluje, by po spożyciu alkoholu nie wsiadać za kierownicę. Przykładem ostatnie zdarzenie, kiedy 47-letni mieszkaniec powiatu wrocławskiego, jadąc A4, stracił panowanie nad samochodem i uderzył w bariery energochłonne. Badanie alkomatem wykazało, że kierowca miał ponad 2,5 promila alkoholu w organizmie. Na szczęście nikt nie ucierpiał na drodze, a kierowca grozi do 3 lat więzienia. Brakiem wyobraźni wykazał się także 34-letni obywatel Gany, który poruszał się motorem po chodniku przystawowej, stwarzając zagrożenie dla pieszych. Pojazd przypominający rower elektryczny rozwijał prędkość do 80 km na godzinę. Jednoślad nie był zarejestrowany, nie posiadał tablic rejestracyjnych ani obowiązkowego ubezpieczenia OC. Mężczyzna nie miał również wymaganych uprawnień do kierowania tego typu pojazdem. Policjanci nałożyli na niego 2 mandaty na łączną kwotę 3000.
13: Poznaj Fakty RMF 24 Wrocław.
12: Jutro rozpoczyna się nowy rok akademicki, a my dziś z mikrofonem RMF 24 Wrocław odwiedziliśmy dom studencki Ślężak przy Uniwersytecie Ekonomicznym, gdzie trwają ostatnie gorączkowe przeprowadzki. Po obiekcie oprowadzała nas jedna ze studentek, Weronika.
14: Ten pokój jest jednoosobowy, ale na przykład na innych piętrach mamy takie moduły, że są 2 dwójki. Jest jedna większa dwójka i jedna mniejsza dwójka. Ja już 4. rok jestem na studiach i mieszkałam 2 lata z kimś. Rok temu mieszkałam sama i w tym roku też kontynuuję mieszkać samemu. Bo z jednej strony wspaniale jest mieszkać z kimś, kogo się lubi i tak dalej, i to jest bardzo wartościowe, bo dużo wspomnień się nowych kreuje i to jest super przeżycie, ale też samemu jednak człowiek ma trochę więcej luzu, swobody. To jest taka bezpieczna przestrzeń i myślę, że to jest też ważne. Szczególnie na studiach.
12: A nowy rok akademicki to mnóstwo pracy także dla kadr zarządzających wrocławskimi uczelniami. Przykładem Politechnika Wrocławska, której rektor profesor Arkadiusz Wójs chce, by Politechnika znalazła się w gronie 10 najlepszych uczelni badawczych w kraju. Związane z tym prestiż i większe subwencje mają pozwolić uczelni na dalszy szybki rozwój.
15: Chcemy zrobić w Polsce pierwszą taką wielką politechnikę, taką z takim rozmachem europejskim, jak na przykład Politechnika w Dreźnie czy PFL w Lozannie. Do tego są między innymi potrzebne pieniądze, ale też trzeba pewne rzeczy synchronicznie zrobić, te, które nas odróżniają jeszcze póki co od tych uczelni europejskich. Na przykład dostęp do aparatury. Typowo w polskich uczelniach aparatura badawcza i ta średnio droga, i ta ogromnie droga jest w lokalnej dyspozycji, czyli ktoś tam mają zamkniętą pod kluczem i ktoś sobie na niej wykonuje pomiary. W niektórych uczelniach jest to rozwiązane bardziej tak gościnnie, że przyjeżdża naukowiec i od razu ma dostęp do tego, co uczelnia ma.
12: Nadziejom i wyzwaniom stojącym przed władzami wrocławskich uczelni poświęcony będzie dzisiejszy program Wrocławski Wieczór. Zapraszam w imieniu prowadzącego Macieja Sasa po 21:00.

0: Takie się wścibski dzisiaj troszkę zrobiłem, no bo u nas taka formuła, jeszcze więcej informacji w Radiu RMF24, a ja chciałbym uzyskać jeszcze więcej informacji o was. Co zawsze ląduje w waszej kieszeni albo nie wiem, w torebce? Bilet, grzebień, długopis, ładowarka, notes, jest coś, co musi być z wami? SMS 3322 radio@rmf24.pl albo bogdan.zalewski@rmf.fm. Witam serdecznie, Janek. W dzisiejszych czasach to raczej taką rzeczą jest telefon, z którym się nigdy nie rozstajemy. Pozdrawiam całe Radio RMF 24. Janek napisał Skewelar, to jest miasto w Niemczech, w kraju związkowym Nadrenia Północna Westfalia, około 6 kilometrów od granicy z Holandią. To jest, proszę państwa, globalne radio. My nie mamy tutaj żadnych granic. My razem przenosimy się na Wyspy Brytyjskie, bo naszym niezbędnikiem jest właśnie nowa informacja. I słuchajcie, od jutra z brytyjskich więzień przedterminowo zaczną wychodzić skazańcy. I to po odbyciu zaledwie 1/3 kary. Umożliwia to rządowy program. Na mocy tego programu do czerwca przyszłego roku wyjdzie w ten sposób na wolność ponad 5000 osób. Spora grupa, prawda? Bogdan Frimorgan w Londynie. Witamy serdecznie, Bogdanie.
1: Witam cię, Bogdanie.
0: Według tych dostępnych danych, którymi ja tutaj rozporządzam, Polacy stanowią spory procent więźniów zagranicznych, którzy odsiadują na wyspach wyroki. Czy to stanowi jakiś problem?
1: Owszem, także dla polskich władz, bowiem Polacy stanowią drugą co do wielkości grupę wśród pensjonariuszy tutejszych zakładów karnych i to łącznie ponad 750 osób. A do chwili obecnej nie wiadomo jednak, kto dokładnie zostanie zwolniony i czy po zwolnieniu czeka go deportacja. Wydalenie z Wielkiej Brytanii zależeć będzie oczywiście od indywidualnych okoliczności i statusu więźnia, a ta niewiadoma, czy też te niewiadome, no stanowią oczywisty problem dla polskich władz, które po prostu nie wiedzą, czy nagle nie przybędzie w kraju wielu osób o bardzo skomplikowanej kryminalnej przeszłości.
0: No właśnie, bo to taki niby pozytywny akcent, ale mogą zrodzić się problemy. Ja jeszcze zapytam o te kryteria, o te warunki. Jakie trzeba spełnić, żeby zostać zwolnionym? Bo no chyba nie chodzi tylko o konieczność odsiedzenia 1/3 wyroku, prawda?
1: Oczywiście, to nie jest jedyny warunek. Tym programem objęci zostali skazani za konkretne przestępstwa także. To osoby, które dopuściły się na przykład kradzieży, włamań, handlu narkotykami, rozbojów, oszustw. Tutaj lista jest dosyć długa, ale co należy podkreślić i to stanowczo, nie ma na tej liście, nie ma wśród tych osób morderców, gwałcicieli i ludzi, którzy dopuścili się wykroczeń o charakterze seksualnym. Wiadomo, że ci, którzy zostaną deportowani, nie będą musieli kontynuować swoich kar w krajach docelowych. To taki rodzaj amnestii. Sprawdziłem statystyki. Polacy stanowią drugą grupę pod względem liczebności wśród obcokrajowców odsiadujących tutaj wyroki. Najliczniejszą grupą wciąż są Albańczycy.
0: Dobrze zapamiętałem, 750 osób, tak? Tak powiedziałeś?
1: Około,
0: tak. A powiedz jeszcze jedną rzecz, bo to jest ciekawe. Kulisy tej decyzji. Dlaczego więzienia na wyspach są tak przepełnione?
1: No właśnie, w brytyjskich zakładach karnych obecnie znajduje się około 86 tysięcy osób i to stanowi mniej więcej 97-98% pojemności, czyli bardzo blisko tej pełnej setki. No bez podjęcia decyzji o zwolnieniach przedterminowych istniało niebezpieczeństwo, że więzienia mogły osiągnąć stan krytyczny, a powodów tego stanu rzeczy no jest wiele. Nowe więzienia budowane są zbyt wolno, stare, te wiktoriańskie, no często są remontowane lub po prostu nie nadają się do użytku, czyli wycofywane są z eksploatacji, a jeśli dodać do tego pojawiające się okresowo tak, fale przestępczości, wzmożonej przestępczości, no sytuacja mogła być trudna do opanowania. Oczywiście ten rządowy program zatwierdzony przez parlament, program przedterminowych zwolnień, nie cieszy się wśród brytyjskiego społeczeństwa zbyt dużą popularnością, no ale wygląda na to, biorąc to wszystko pod uwagę, że innego wyjścia w tej chwili nie ma.
0: No tak, tym bardziej, że to jest problem, który nie od dzisiaj narasta. Ja pamiętam jeszcze z XVIII wieku takie dyskusje, jak ma wyglądać więzienie. Mowa była o takim panoptikonie, czyli więzieniu, które właściwie jest cały czas otwarte wizualnie na wszystkich więźniów. Ale to już zupełnie inny temat.
1: Wieku, Bogdanie. O Boże. Będziemy mówić o wieku dziennikarzy RMF.
0: Nie. To jest temat tabu. Bardzo dziękujemy
1: temat,
0: serdecznie.
1: Ale pośmiejmy się odrobinkę, bo tak to jest. Też jest troszeczkę satyry w tym.
0: Tak,
1: wszystko.
0: Tak. To jest też nasza filozofia w Radiu RMF 24. O poważnych rzeczach, ale także czasami z przymrużeniem oka. Nie dajmy się zwariować. Tu Radio RMF 24. Bardzo dziękuję, Bogdanie.
1: Kłaniam się.
2: Radio RMF 24.
3: Reklama.
2: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
3: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
4: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
3: Mhm, dokładkę rabatu.
2: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/ z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10.

0: za kwadrans 14. U nas konkret i kontakt. Bardzo sobie cenię relacje z wami. Dzięki temu możemy podawać informacje sprzed chwili. Zweryfikowaliśmy komunikat, który otrzymaliśmy od Anny z Białegostoku. Uważajcie, uważajcie. Kierowcy muszą się liczyć z czasowymi utrudnieniami w ruchu w centrum Białegostoku. Dzisiaj przed południem na bocznicy kolejowej w pobliżu ważnego tunelu znaleziono pakunek, który muszą zbadać pirotechnicy. Zagadkowa sprawa. Pobliskie ulice są zablokowane. To jest ten konkret. Zarządzono też ewakuację pracowników stacji benzynowej przy ulicy Kopernika. Jak się dowiadujemy, ta stacja leży niedaleko tego tunelu. Więcej informacji w tej sprawie znajdziecie na naszym portalu rmf24.pl. Oczywiście weryfikujemy wszystkie wasze informacje i przekazujemy w faktach. Najbliższy już za 14 minut o godzinie 14. Tak symetrycznie się zrobiło.
1: RMF 24.

0: To jest popołudniowy program w Radiu RMF24. Informujemy, ale czasami przekazujemy porady. W razie uruchomienia syren ostrzegających o zagrożeniu atakiem z powietrza, cała komunikacja miejska w Lublinie powinna stanąć. To jest oficjalne stanowisko Lubelskiego Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego. No i tak, rzeczywistość rozminęła się z tymi deklaracjami. Gdy w poniedziałek w Lublinie rozległ się modulowany dźwięk syren ogłaszający alarm, autobusy i trolejbusy kursowały co do zasady normalnie. No właśnie, co w takiej sytuacji zrobić? Czy tak być powinno? Jakie są procedury ewakuacji pasażerów? O tym z Moniką Fisz, rzeczniczką Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego, rozmawiał nasz reporter Dominik Smaga.
1: Jeżeli na ulicach Lublina wyją syreny, czy autobus z pasażerami powinien jechać jakby nigdy nic, czy też powinien się zatrzymać?
2: Tak naprawdę w ustawie o ochronie ludności i obronie cywilnej jest artykuł, który mówi o tym, że każdy zobowiązany jest do tego przede wszystkim, aby minimalizować skutki zagrożenia, ale też zachować się w taki sposób, aby był on zgodny z przekazanym komunikatem. W związku z czym, zgodnie z procedurą, jeżeli komunikat mówi o tym, że należy się schronić w bezpieczne miejsce, również obowiązuje to w pojazdach komunikacji miejskiej i podczas otrzymania takiego sygnału w postaci syren, zgodnie z obowiązującą procedurą, kierowca powinien zatrzymać pojazd i powinno to się odbyć w miejscu bezpiecznym, czyli na przykład na przystanku, tak żeby też nie utrudniać przejazdu innym uczestnikom ruchu, no i następnie otworzyć drzwi i umożliwić ewakuację pasażerów z pojazdu. Dotyczy to także samego kierowcy.
1: Syreny wyły, autobus jechał dalej.
2: Tak naprawdę wszystko zależy, w jakiej sytuacji znajduje się kierowca. Pamiętajmy, że on musi chronić siebie, pasażerów, ale też innych uczestników ruchu, więc jeżeli znajduje się, nie wiem, na ruchliwej ulicy w korku, jedzie gdzieś, gdzie nie może się zatrzymać, aby nie, no, nazwijmy to, nie utrudniać przejazdu innym pojazdom, no to po prostu musi to zrobić za chwilę.
1: A jeżeli może i się nie zatrzymuje?
2: Powinien zastosować tą procedurę, o której mówimy.
1: A jeżeli tego nie robi?
2: Każdy powinien zastosować się do tego. Każdy ma prawo ochrony zarówno siebie, jak i innych.
1: Ale jeżeli autobus się nie zatrzymuje, wyjął syreny, co mam zrobić jako pasażer? Podejść do kierowcy, poprosić, żeby się zatrzymał, żeby mnie wypuścił, żebym mógł pójść do jakiegoś miejsca schronienia?
2: Jeżeli pasażer czuje się zagrożony w takiej sytuacji, a kierowca no nie podjął jeszcze działań związanych z tą ochroną, może oczywiście tutaj interweniować u kierowcy.
1: To były sytuacje takie, że kierowca nie to, że jeszcze nie podjął działania, tylko w ogóle nie podjął działania. Były syreny i dopóki nie został ten alarm odwołany, autobus po prostu wykonywał kurs. I to nie była sytuacja pojedyncza.
2: Procedura dotyczy całej komunikacji miejskiej, natomiast musielibyśmy te wszystkie indywidualne przypadki zgłoszenia no tak naprawdę przeanalizować i tutaj stoimy na stanowisku, że my doskonalimy te procedury i uczymy się tej nowej rzeczywistości, która tutaj tak naprawdę nam towarzyszy już coraz częściej. Próbujemy minimalizować te zagrożenia i dostosowywać się do tego.
0: O procedurach i przypadkach mówiła Monika Fisz, rzeczniczka Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Lublinie. Już za chwilę, za 7 minut będzie 14 i nowe fakty RMF FM. Będziemy mieli nowe informacje o tajemniczym pakunku przymocowanym do cysterny pociągu w Białymstoku. Już o tym sygnalizowaliśmy, ale będziemy mieli jeszcze więcej informacji w Radiu RMF 24.
3: Tu RMF 24 Wrocław. Jeszcze więcej informacji.

0: Reklama.
1: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
2: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
1: A gdzie tak jest?
2: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i...
1: O, już zatrudniam.
2: Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
3: Hej! Tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
4: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
5: O! To Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
6: Skoda.
7: W 29. urodziny Carrefoura liczą się prezenty, więc przez 29 dni w apce Mój Carrefour czekają codzienne ekstra okazje. Pobierz apkę, sprawdzaj codziennie oferty i łap najlepsze urodzinowe promki. Szczegóły na carrefour.pl.
8: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Luv pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Luv to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Luv to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Luv.
9: Halo, Kasia?
10: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
9: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
10: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
11: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
12: Wróżka, prawdę ci powie?
13: Czy spełnią się moje marzenia? Paryż, nowa kuchnia i auto tylko dla mnie?
12: Pojawi się ktoś, kto pomoże ci je spełnić.
14: Realizuj marzenia z Bankiem Pocztowym. Odwiedź naszą placówkę lub wejdź na pocztowy.pl i dowiedz się, jak możemy ci pomóc.
15: Bank na poczcie. Im prościej, tym lepiej.
16: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia. A wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
17: Po reklamie.
18: O głośnym incydencie w powietrzu. Po godzinie 14 porozmawiam z ekspertem lotniczym, ale teraz już fakty RMF FM. Godzina 2 po południu. Anna Wachowska.
19: Tajemniczy pakunek przymocowany do cysterny pociągu w Białymstoku. To ustalenia dziennikarza RMF FM. Jego relacja za chwilę. Nowe fakty w sprawie incydentu na pokładzie samolotu linii Fly Dubai. Według Izraela to nie był atak terrorystyczny. Na koniec zdradzimy, co łączy miłośników jazzu i gór. Tajemnicze znalezisko na cysternie pociągu towarowego w Białymstoku. Na miejscu są policyjni pirotechnicy, którzy sprawdzają, czy pakunek stwarza zagrożenie. Zarządzono ewakuację pobliskiego terenu. Na linii reporter RMF FM Krzysztof Zasada. Krzysztofie, co dzieje się teraz na miejscu?
20: Trwa odłączanie cysterny od reszty pociągu składającego się z 32 wagonów. Dopiero po tym pirotechnicy będą sprawdzać foliowy pakunek przymocowany do jednego z nich. Na ten czas ewakuowano okolice bocznicy kolejowej, między innymi część ulicy Kopernika i Hetmańskiej. Ewakuowano też pobliską stację benzynową. Jak się dowiedziałem, pociąg przyjechał z Suwałk. Na bocznicy w Białymstoku stoi od 5 dni.
19: Nie atak terrorystyczny, ale inny incydent. Tak ocenia atak na pilota samolotu Fly Dubai rzecznik biura premiera Izraela, Doron Spielman. Wcześniej izraelskie władze mówiły o zagrożeniu porównywalnym z wydarzeniami z 11 września 2001 roku. Trwa śledztwo mające wyjaśnić przebieg wydarzeń na pokładzie maszyny, która lecąc z Dubaju do Izraela awaryjnie lądowała w Arabii Saudyjskiej w wyniku bójki w kokpicie. W studiu faktów ponownie dziennikarz RMF FM Tomasz Skory. Tomku,
0: dzień dobry,
19: czego dowiedzieliśmy się w ciągu ostatniej godziny? Witaj.
0: Wiadomo, że zaangażowane w sprawę z powodu wielu Izraelczyków na pokładzie władze Izraela nie tylko nie mówią już o ataku terrorystycznym, ale też inny incydent, bo takiego określenia używają teraz nieoficjalnie, nie ma według nich związku z problemami psychicznymi pilotów. Według ostatnich doniesień napastnikiem, który zaatakował kapitana Boeinga 737, był obecny w kabinie drugi pilot, obywatel Omanu. W zamkniętym kokpicie doszło do sprzeczki, która przerodziła się w fizyczną agresję, w której użyty został scyzoryk. Obaj piloci odnieśli przy tym obrażenia i po wylądowaniu trafili do szpitala. W wyniku gwałtownych manewrów, w tym prawdopodobnie niekontrolowanego zniżenia samolotu o 5,5 kilometra, uszkodzeniu uległ ster kierunkowy samolotu. Maszyna prowadzona przez przypadkowo obecnych na pokładzie pilotów po służbie wylądowała jednak bezpiecznie, a żaden z pasażerów nie ucierpiał. Śledztwo ustalające przebieg wydarzeń prowadzą władze Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Saudyjczycy i prawdopodobnie Izrael.
19: Ekspert lotniczy Grzegorz Brychczyński będzie za chwilę gościem Bogdana Zalewskiego w radiu RMF 24. Zapraszamy na tę rozmowę. Trwa poszukiwanie źródła zanieczyszczenia, które morze wyrzuciło na plażę w Ustce i okolicznych miejscowościach. Czarne, lepkie grudki najpewniej substancji ropopochodnej znaleziono na kilku odcinkach wybrzeża, a Urząd Morski podejrzewa jedną z jednostek. Dziś ma być na niej przeprowadzona kontrola. Na linii reporter RMF FM Stanisław Pawłowski. Witaj, Staszku.
6: Dzień dobry.
19: Co urzędnicy chcą zrobić?
6: Kluczowe będzie porównanie próbek ze zbiorników tej jednostki z materiałem zebranym na plaży. Wyniki mają być najwcześniej w piątek. Wtedy będzie można potwierdzić albo wykluczyć, czy znaleziono sprawcę. Urzędnicy zakładają, że mogło dojść do zabronionego czyszczenia zbiorników i właśnie tak razem z falami substancja ropopochodna mogła trafić na brzeg. Cały czas trwa sprzątanie.
21: To jest to żmudny proces. Drobinki, pokruszynki porozciągnięte po całej plaży. Należy za pomocą miotły czy grabi nagarnąć na łopatę, zbierać to do worków i tak przejść, że tak powiem, krok za krokiem cały odcinek.
6: Tłumaczy Robert Budzik, kierownik obwodu ochrony wybrzeża w Ustce, i właśnie tam oczyszczono już około 7 km plaży, a od rowów do Dębina kolejne 3.
22: Muzyka w faktach RMF FM.
19: Magia muzyki jazzowej i niepowtarzalny klimat górskiej przyrody. W samym sercu Tatr trwa jubileuszowy 30. Jazz Camping Kalatówki 2026.
23: Gdy jak są otwarte szeroko okna, to tutaj jazz się, że tak powiem, niesie po halach. Przez 30 lat bardzo dużo się tu zmieniło. Rzeczywiście ten jazz bardzo tak ewoluował i to jest już taka impreza kultowa, która jest praktycznie taka bardzo rozpoznawalna.
24: Próbowaliście kiedyś policzyć, ilu młodych muzyków jazzowych Kalatówki wychowały?
23: Myślę, że bardzo, bardzo wielu. Nie wymienię, ale to raczej muzycy musieliby się wypowiadać, kto tu zadebiutował.
24: Ale obawiam się, że trzeba by w setkach już to liczyć.
23: Myślę, że może w setkach nie, ale w dziesiątkach na pewno.
19: Mówiła współorganizatorka spotkania Marta Łukaszczyk. Rozmawiał z nią reporter RMF FM Maciej Pałachicki, a my z nowymi faktami wracamy o 15.
22: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
25: U nas pełna powaga, ale czasem troszkę żartu. Co macie zawsze pod ręką? Książkę, długopis, słuchawki, okulary, kalendarz? Czekam na wasze odpowiedzi. SMS 3322 radio@rmf24.pl. Bożena napisała, tak trochę tajemniczo. Ja w kieszeni zawsze mam worki na ocieplacze do rąk, upominek od mojego psa. No, dziękujemy pieskowi.

0: Gwałtowna sprzeczka między dwoma pilotami spowodowała, że samolot Fly Dubai lecący z Dubaju do Tel Awiwu zmienił trasę i został zmuszony do lądowania w Arabii Saudyjskiej. Początkowo pojawiły się informacje, że maszyna została porwana. Oficjalnie władze Izraela zaprzeczają tym doniesieniom. No właśnie, trwa popołudniowy program w Radiu RMF24. Przypomnę, że możecie nas słuchać w internecie w DAB Plus i na 95.1 FM we Wrocławiu. Poruszamy najbardziej kluczowe takie sprawy związane z dzisiejszym rozwojem sytuacji. Śledzę doniesienia agencyjne. Jerusalem Post twierdzi, że jeden z pilotów chciał rozbić maszynę. Na pokładzie według najnowszych informacji było ponad 100 pasażerów. O sprawie piszemy szeroko na naszym portalu rmf24.pl. A teraz moim gościem jest pan Grzegorz Brychczyński, ekspert lotniczy. Witam serdecznie.
1: Dzień dobry panu.
0: Pan Grzegorz Brychczyński ze Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji Naczelnej Organizacji Technicznej. Nie pomyliłem tej długiej nazwy.
1: Nie, prawidłowo.
0: Prawidłowo, bardzo się cieszę. Proszę pana, nie atak terrorystyczny, ale inny incydent. Tak ocenia atak na pilota samolotu Fly Dubai rzecznik biura premiera Izraela Doron Spielman. Co to może oznaczać?
1: Słowa, jeszcze raz słowa. Nieprecyzyjne.
0: Słowa, jak u Szekspira w Hamlecie, tak?
1: Tak, dokładnie. Dokładnie. Sytuacja z doniesień, które udało mi się ustalić w serwisach zagranicznych, sytuacja wygląda w taki sposób. Pierwszy oficer, pilot rodem pochodzący z Omanu, postanowił zaatakować swojego dowódcę i szefa na pokładzie samolotu, ponieważ w jego głowie prawdopodobnie, podkreślam, zrodził się pomysł popełnienia samobójstwa, a przy okazji, że tak powiem, unieszkodliwienia czy zabicia pasażerów.
0: Właśnie, mówi się o tym rozszerzone samolot.

0: Bójstwo, to jest ta formuła taka kryminalna.
1: Tak. Nie pan to określił, tak. Historia zna tego typu przypadki. Pozwolę sobie tutaj wspomnieć tego młodego człowieka, Niemca, który w Alpach rozbił samolot. Do dzisiaj na przykład nie wiadomo, dlaczego malezyjski samolot utonął w morzu po wyczerpaniu paliwa, ale jak procedura badania wypadku pokazała, ten dżentelmen też miał problemy emocjonalne związane ze swoim standingiem finansowym, sprawami rodzinnymi, etc., etc.
0: Stąd te suicidal tendencies, prawda? Tendencje samobójcze.
1: Tak, dokładnie tak. I teraz przechodząc do rzeczy, mówiąc kreśląc prawdopodobny scenariusz tej sytuacji, z fotela wstaje pierwszy oficer i próbuje zaatakować swojego dowódcę. Dowódca się broni. W tej sytuacji ma do dyspozycji jeden przycisk na pulpicie z prawej strony i prawą ręką wciska jeden przycisk, to jest transponder, który bez zbędnych słów nadaje alarmowy sygnał do służby kontroli lotu. To są cztery cyfry, 7700. W języku lotniczym to się mówi 77 go to heaven. Czyli mamy sytuację nad wyraz niebezpieczną, która może być spowodowana różnymi sprawami. Ale po chwili zmienia ten sygnał na 7500, który wyraźnie mówi, że jesteśmy uprowadzani.
0: Czyli 7-7 go to heaven to jeszcze nie jest taka groźna sytuacja, ale w momencie, kiedy się...
1: Nie, właśnie go to heaven to jest najgorsza sytuacja. Albo jest to katastrofa na pokładzie, to są bardzo poważne przyczyny, które najczęściej kończą się tragicznie.
0: A ten drugi komunikat?
1: Proszę?
0: A ten drugi komunikat?
1: 7500 to znaczy jesteśmy uprowadzani. Czyli nie jest to sytuacja zagrażająca w sposób tragiczny bezpieczeństwu pasażerów. Chociaż przy uprowadzeniu też tak może być, bo przypomnijmy sobie 11 września samoloty zostały uprowadzone i wbiły się, że tak powiem, w te dwa bliźniaczki w Nowym Jorku.
0: Ja tak dopytuję, bo paradoksalnie właśnie ten drugi sygnał ja bym potraktował jako laik, jako groźniejszy, prawda? Uprowadzenie samolotu to jest rzecz poważna, a tutaj okazuje się, że to było bardziej uspokajające jednak, tak?
1: To było takie o ton niżej, sytuacja jest niebezpieczna, ale o ton niżej. Prawdopodobnie pasażerowie są w jakimś tam spokoju, nie takim tragicznym niebezpieczeństwie. I teraz sytuacja jest taka, że w czasie tej całej walki kapitanowi udało się wcisnąć ten pierwszy sygnał, drugi sygnał, ale to spowodowało, że tak, na przykład nie zostały włączone sygnały do pasażerów, proszę zapiąć pasy, i samolot o 4000 metrów zmienił poziom lotu. No więc...
0: Co to znaczy właśnie? Bo to można sobie wyobrazić, prawda, jaka to jest przepaść, prawda? Co to znaczy dla pasażerów?
1: To jest tak, po pierwsze ten samolot prawdopodobnie, a to dopiero odczytamy z tak zwanych czarnych skrzynek i z tych nagrań, które jest tak zwany voice recorder, który notuje wszystkie rozmowy pilotów między sobą w kokpicie, ale to powoduje, że samolot będzie dopiero, znaczy te dane będą odczytane, ale samolot prawdopodobnie leciał na tak zwanym automatycznym pilocie i stąd mogło dojść właśnie do tego wstania z fotelu, szarpania się i tak dalej. Ale w tej sytuacji mógł się wyłączyć autopilot, prawda, i w tym przypadku samolot zaczął, mówiąc bardzo kolokwialnie, nurkować. O 4000 metrów zszedł w dół, a więc silne turbulencje były, jakaś sytuacja, mogła być panika na pokładzie. Tam prawdopodobnie, tak jak udało mi się ustalić w innych tych doniesieniach zagranicznych, jedna z pasażerek, która korzystała z toalety, która jest tuż za kokpitem, prawda, zauważyła właśnie ten moment tej awantury. Dziwna sprawa, że były uchylone drzwi od kokpitu załogi, które zgodnie ze standardami muszą być zamknięte.
0: A jak pan to interpretuje?
1: Tak, no więc nie wiadomo, dlaczego tak było, prawda? To trudno to teraz ocenić. Ale w tej sytuacji zaalarmowała personel pokładowy składający się z mężczyzn tam i się okazało, że na pokładzie samolotu jest dwóch panów, którzy mają licencję pilotów komunikacyjnych. Jeden z Afryki Południowej, a drugi zdaje się z Nowej Zelandii, którzy pospieszyli na ratunek, obezwładnili tego człowieka, który był atakującym kapitana. Kapitanowi udzielili pomocy, sami siedli za stery tego samolotu i doprowadzili do bezpiecznego lądowania. Ale chcę zwrócić uwagę na jeszcze jedną rzecz. W momencie tej szarpaniny, tego sygnału 77, 75, służba kontroli ruchu w takiej sytuacji ma obowiązek, i to jest standard międzynarodowy, podnieść, że tak powiem, parę dyżurną, żeby para dyżurna sprawdziła naocznie, co się dzieje z tym samolotem. Bo tak jak w przypadku na przykład tego faceta z Niemiec, też była poderwana para dyżurna i oni obserwowali ten samolot, nie mając żadnego wpływu, jak on się rozbija, że tak powiem, w Alpach.
0: Można było tylko patrzeć.
1: Ta cała sekwencja zdarzeń doprowadziła do tego, że stało się, jak się stało.
0: A proszę pana, jeszcze mam taką, jako do eksperta, mam takie pytanie o kontrolę, prawda? Czy to można było przewidzieć? Czy przed wejściem na pokład samolotu takim szczegółowym kontrolom podlegają nie tylko pasażerowie, ale także piloci?
1: I to jest bardzo dobre i zasadne pytanie. Otóż tak, załoga i personel pokładowy podlega takim samym procedurom jak każdy pasażer. Najczęściej oni mają osobne wejście, nie to, którymi przechodzą pasażerowie, nie ta kontrola osobista, która kontroluje pasażerów, ale jest drugi tok taki, że tak powiem, przechodzenia dla załóg. I tam jest dokładnie ta sama procedura. I dziwnym jest fakt, że na kontroli bezpieczeństwa nie wykryto tego scyzoryka. To jest zastanawiająca sprawa. Dlaczego tak się stało, prawda? To jest rzecz niezrozumiała.
0: Ja pamiętam takie rozważania przed 11 września i po 11 września, tak, prawda? Bo to się diametralnie zmieniło. Ja mówię o 2001
1: roku. Tak. No 11 września zmienił w lotnictwie.
0: Całkowicie. Czy pan uważa, że ten incydent z tym terrorystą, można powiedzieć, z Omanu też może zmienić sytuację, tak, w lotnictwie?
1: Proszę?
0: Czy ten incydent dzisiejszy z tym, no nazwę go terrorystą z Omanu, prawda, bo on z Omanu pochodził, czy on może zmienić sytuację w światowym lotnictwie, jeśli chodzi o całą tę procedurę sprawdzania, kontroli?
1: Może nie zmienić sytuację w lotnictwie, a zaostrzyć, czy wydać odpowiednie, w lotnictwie to się nazywa notamy, prawda, takie informacje o ostrzeżeniach, o zaleceniach i tak dalej. Ale wydaje mi się, i to jest duże prawdopodobieństwo, że służby kontroli ruchu pasażerów na lotniskach dostaną sygnał, że należy bardziej zwracać uwagę, a być może będzie coś usprawnione w tych urządzeniach, które prześwietlają bagaż pasażerski, jak i, mówiąc również w cudzysłowie, osobę, która przechodzi przez bramkę, żeby była bardziej czuła, że tak powiem, sygnalizacja, jeżeli jest jakiś przedmiot metalowy, bo przecież w normalnym naszym funkcjonowaniu, nawet gdybyśmy przechodzili przez tą bramkę, no, z paskiem na spodniach, który ma klamrę metalową, to od razu nas cofną i poproszą.
0: Tak jest.
1: Zresztą trzeba zdejmować pasek, prawda, jakby na to nie patrzeć. Więc tutaj z całą pewnością nastąpią jakieś zaostrzone sygnały wysłane do służb kontroli naziemnej.
0: Ja tak w imieniu osób, które interesują się technologią współczesną, zapytam pana może o to, czy pan przewiduje jakiś kierunek tych zmian w ogóle pod kątem technologicznym. Co my możemy w tych kontrolach jeszcze wykorzystać na większą skalę?
1: No, poza obrazowaniem i bardziej precyzyjnym obrazowaniem, bym powiedział. No to jest tak samo jak w tomografii, wie pan. Kiedyś mieliśmy prześwietlenia, a teraz mamy tomografię, która bardziej precyzyjnie wchodzi. Być może tutaj się inżynierowie zastanowią nad tym, jak zwiększyć czułość tych urządzeń.
0: Bardzo panu dziękujemy za te interpretacje. No, z tych kilku danych pan wyciągnął naprawdę bardzo ciekawe wnioski. No nic dziwnego. Grzegorz Brychczyński, ekspert lotniczy, był gościem radia RMF24. No, mamy dzisiaj znaczący dzień, 30 września 2026 roku. Być może ten dzień będzie znaczący także w historii lotnictwa. Dziękujemy
1: bardzo. Jest nad czym myśleć.
0: Właśnie. Kłaniamy się panu nisko.
1: Kłaniam się. Dziękuję uprzejmie.
2: RMF24 Wrocław. Radio informacyjne.

0: Szara codzienność czy amerykański sen? Najpotężniejsze państwo świata czy kolos na glinianych nogach? Taka Ameryka.
1: Prezydent wezwał wcześniej władze Kanady, by jak to ujął, podporządkowały się amerykańskim żądaniom. Ale premier Kanady Mark Carney mówi, nie ma na to zgody.
0: Jak naprawdę żyje się w Stanach Zjednoczonych? O tym zza oceanu raportuje Lidia Krawczuk. W każdą sobotę po 16 w radiu RMF24.
2: Reklama.
3: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
4: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
7: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
8: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
9: Ty, ale akcja!
8: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
9: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
10: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
11: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
12: No ja. Właśnie otwieram firmę.
11: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
12: To tak się da?
11: No ba.
13: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
14: A co tam pani Celinka znalazła? Zła w nowej gazetce Kauflandu.
15: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron. Oui.
14: Od czwartku 10 jaj świeżych od zielononóżki Kotlina Natury tylko 9,99. A pizza Giuseppe jedynie 6,49 za opakowanie przy zakupie dwóch. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
16: Uważasz, że w rozwoju kariery sky is the limit? W Collins Aerospace we Wrocławiu przekraczamy tę barierę. Dołącz do naszego zespołu i rozwijaj z nami przyszłość nowoczesnego lotnictwa. Obecnie poszukujemy operatorów produkcji, których umiejętności i precyzja pozwolą nam zwiększać bezpieczeństwo, inteligencję i niezawodność lotnictwa. Rozwiń skrzydła w Collins Aerospace we Wrocławiu. Aplikuj na careers.rtx.com/Polska.
17: Janie, skarpeta na pieniądze.
18: Się rozpadła.
17: Noż do 100.
18: Nie do 100, tylko do 1000 zł wygranej. Płać blikiem, uruchom zwrotnicę Blika i graj o pieniądze na zakupy.
19: Zarejestruj się na zwrotnicablika.pl. Blik.
20: Po reklamie.
21: Minęła 14.30, Daniel Chawrylenia, witam i zapraszam na popołudniowe fakty RMF24 Wrocław. Stolica Dolnego Śląska konsekwentnie walczy z betonozą, także w szkołach. W ramach projektu Budujemy Klimat w 4 z nich trwają już pierwsze prace, polegające m.in. na rozszczelnianiu utwardzonych nawierzchni, przygotowywaniu miejsca pod nową zieleń i rozwiązania zatrzymujące deszczówkę. Docelowo mają pojawić się tam ogrody deszczowe, łąki kwietne, rabaty i więcej cienia. Projekt poza zmianami w przestrzeniach szkolnych obejmuje także edukację. To uczniowie sami stworzą m.in. mini ogrody deszczowe, kule nasienne czy domki dla owadów zaplejących. W projekcie, dodajmy, bierze udział 6 szkół. Widzieliście już nowe Toyoty wrocławskiego MPK? Do floty nadzoru ruchu miejskiego przewoźnika trafiły nowoczesne pojazdy typu Corolla Cross, dostosowane do warunków miejskich i wyposażone m.in. w AED czy rejestratory, które pozwalają online śledzić sytuację na drogach i torowiskach. Co ciekawe, pojazdy zostały

0: wybrane przez samych pracowników nadzoru ruchu, a więcej o nich będziemy mówić w Faktach RMF 24 Wrocław już wkrótce. Polecamy się waszej uwadze.
1: Tym żyje Wrocław.
0: Teraz wracamy do kłopotów z Przokiem przy ulicy Szwajcarskiej. Mieszkańcy alarmują o powracających trudnościach z pozbyciem się przywiezionych śmieci. Dzisiaj rano sytuację na miejscu sprawdzała nasza reporterka Paulina Niedźwiedzińska. Zaledwie godzinę po otwarciu bram wrocławianie odsyłani byli z kwitkiem przy próbie oddania zużytych opon czy odpadów budowlanych.
2: Kontener pełny i mówi, że na koniec tygodnia ewentualnie albo na Michalczyka. Wczoraj byłem na Janówku i to samo.
3: Jest problem.
2: Jest problem generalnie. Ja nie wiem, za co oni pieniądze biorą.
0: A tak sytuację skomentował rzecznik spółki Ekosystem Maciej Fedorczuk.
4: My realizując około 20 wymian kontenerów dziennie, na przykład na Przoku Michalczyka, 6-8 takich wymian na Przoku przy ulicy Szwajcarskiej, no, siłą rzeczy ze względu na ograniczoną liczbę kierowców czy samochodów, czasem trzeba poczekać czy kilka godzin, czy kilkanaście minut, czy nawet jeden dzień, żeby jakiś kontener mógł zostać wymieniony. My się to staramy robić oczywiście jak najszybciej, ale to nie zawsze jest możliwe.
0: Wrócimy jeszcze do tego wątku w popołudniowych faktach w radiu RMF 24 Wrocław. Bądźcie z nami. Tymczasem w kalendarzach 30 września, Dzień Chłopaka. Dziewczyny, panie, za co nas cenicie?
5: Wsparcie i to, że są naprawdę poczciwymi osobami, jeśli można tak powiedzieć. I są, ja wierzę, że mężczyźni są dobrzy i że można na nich polegać, że to jest bardzo duże słowo, że są zaradni i można na nich polegać. I wierzę, że dużo też mężczyzn jest zorganizowanych, kolegów i że są naprawdę dobrymi słuchaczami. Wbrew niektórym stereotypom naprawdę są chłopaki, faceci, którzy super słuchają i zawsze darzą dobrą radą i są to bardzo też, bym powiedziała, uczciwi ludzie. Oczywiście, że nie wszyscy, nie generalizując, ale w swojej takiej dobrej prostocie czasami też.
0: Mówiła Weronika, której bardzo dziękujemy, a za godzinę więcej szczegółów dotyczących zbliżającego się festiwalu Miasto Mówi. Do usłyszenia.

0: Piękna, łagodna, rozlewna muzyka czasami kontrastuje z informacjami. To muzyczno-informacyjne radio. RMF24 to jest nasz popołudniowy program. Mamy 14.35. No i nowe informacje z Paryża. Już ponad 130 osób, w tym uczniów, nauczycieli i policjantów, zostało rannych w czasie akcji protestacyjnych licealistów przeciwko zapowiadanym przez rząd cięciom budżetowym w szkolnictwie. W wielu miastach Francji trwają uliczne starcia z policją, bardzo gwałtowne. Już trzeci dzień z rzędu strajkujący licealiści, do których przyłączyły się skrajnie lewicowe grupy takich aktywistów, ale także zwykłe młodzieżowe gangi, bandy z imigranckich przedmieść Francji blokują wejścia do kilkuset szkół średnich w całym kraju. Rewolucja francuska. Łączymy się z naszym paryskim korespondentem Markiem Gładyszem. Witaj, Marku. Witam serdecznie. Ja trochę przesadzam z tą rewolucją francuską. Wiadomo, jakie są tradycje, ale sytuacja nie jest, prawda, tutaj nadzwyczajna. Marku, najbardziej ostre starcie uliczne, jak czytam, miały miejsce kilka godzin temu na imigranckich przedmieściach Paryża, głównie Saint-Denis. Co się tam dzieje teraz?
1: Otóż sytuacja jest ciągle bardzo napięta. Szturmowe oddziały policji okrążyły kilka szkół średnich, które blokowane są przez strajkujących licealistów, do których przyłączyli się, jak wspominałeś, skrajnie lewicowi aktywiści, młodzieżowe bandy chuliganów, i dochodzi do starć, kiedy bojówki zamaskowanych młodych ludzi zaczynają rzucać w policjantów kamieniami, koktajlami Mołotowa i, co jeszcze bardziej szokujące, butelkami ze żrącym kwasem solnym.
0: Niesamowite, to jest chyba jakiś nowum, prawda? Ja nie słyszałem o tym, żeby wcześniej stosowano takie środki.
1: To jest nowum, to jest szokujące, to aż trudno w to uwierzyć. I już w tej chwili, a wielu policjantów zostało poparzonych, ale nie tylko policjantów, również uczennica, która nie chciała przyłączyć się do strajku i została oblana kwasem solnym. Wywołało to wręcz oburzenie premiera Sebastiana Lecornu, która skarżył liderów skrajnej lewicy o zachęcanie młodzieży do atakowania policjantów, jak również do dewastowania szkolnych budynków i wzniecania pożarów, bo to też się tam dzieje. Zaatakowanych zostało też kilku dziennikarzy, w tym reporterów znanej francuskiej stacji informacyjnej, telewizyjnej stacji informacyjnej BFM TV, którzy zostali oskarżeni o rasizm, co jest zdaniem obserwatorów kompletnym absurdem.
0: Jakiś nonsens,
1: która raczej hołduje politycznej poprawności, więc jest to całkowity absurd.
0: No właśnie, bardzo, bardzo radykalizuje się ta sytuacja. Według twoich przewidywań, jak tak obserwujesz to, co się tam dzieje naocznie, ale także śledzisz doniesienia medialne, jak długo może potrwać ta fala zamieszek?
1: Trudno to powiedzieć, bo jak podkreślają obserwatorzy, wymyka się to spod jakiejkolwiek kontroli, a wielu obserwatorów przypuszcza do tego, że lider skrajnej lewicy Jean-Luc Mélenchon będzie nadal dolewał cały czas oliwy do ognia, bo według większości sondaży przynosi mu to korzyści. Jego popularność dzięki temu rośnie wśród lewicowego elektoratu i ma on coraz większe szanse na przejście do drugiej tury w przyszłorocznych wyborach prezydenckich, które, przypomnijmy, mają się odbyć na przełomie kwietnia i maja. Może więc w drugiej turze tych wyborów dojść do pojedynku kandydatów skrajnej prawicy i skrajnej
0: lewicy. Ale Mélenchon, on wyciąga, że tak powiem, kasztany z tego ognia, czy on też jakoś jest współodpowiedzialny za to, co się dzieje?
1: Znaczy, on się dołączył, jak gdyby. Mówią, że jak jaskółka podrzucił swoje jajko do gniazda. Znaczy, on się do tego przyłączył i
0: nagle... Kukułka, tak.
1: tak, przepraszam, kukułka, oczywiście. Nagle udaje, że to on to w ogóle wszystko zorganizował i że to on jest, on tym wszystkim dowodzi. On się po prostu do tego przyłączył i czerpie z tego korzyści w sondażach.
0: No to ciekawe. Ciekawe, czy jakieś sankcje go za to spotkają, bo przecież jeżeli bierze odpowiedzialność za takie wydarzenia z butelkami Mołotowa, z kwasem solnym,
1: najbardziej
0: nie mieści się w głowie.
1: I wydaje się, że mówi to bardzo dużo o stanie francuskiego społeczeństwa, bo jeżeli wzywanie do przemocy przynosi mu popularność w sondażach, to mówi to dużo o francuskim społeczeństwie w tej chwili.
0: Bardzo niedobre informacje. Bardzo dziękujemy, Marku, za te wieści, za to, że to wszystko tam kontrolujesz i nie trzymasz nas w niepewności. Bardzo dziękujemy. Marek Gładysz, prosto z Paryża.
2: RMF24 Wrocław. Radio informacyjne.
3: Ogłoszenie RMF24.
2: Gospodarczy tydzień w radiu RMF24.
4: Tu spotykamy się z ekspertami, dzięki którym lepiej zrozumiemy, jak ekonomiczne realia kształtują naszą codzienność.
5: Jeżeli mówimy o finansowaniu oświaty od 30 lat, że to jest zadanie niedofinansowane, to wydaje mi się, że bez takich gruntownych zmian nie będziemy potrafili tego problemu rozwiązać.
2: Gospodarczy tydzień i Marek Teichman. Już w czwartek po 16:00, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF24.
6: Reklama. Dzień dobry. Gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
7: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
8: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zyskaj zwrot do 5000 zł na konto. Otwórz konto firmowe w banku BNP Paribas w promocji i spełnij jej warunki. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Rozpędź swój biznes, czwarta edycja, organizowana jest dla nowych klientów mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. Trwa do 31 grudnia 2026 roku. Regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
9: Czy byłeś już dzisiaj w Biedronce? Mleko UHT 3,2% za złoty 49 czeka na Ciebie.
10: Do środy z kartą Moja Biedronka. Mleko UHT 3,2% Mleczna Dolina 1 litr. Złoty 49 za każdą sztukę przy zakupie 6 sztuk. Limit dzienny 12 sztuk na kartę.
11: Spotkajmy się w Biedrze.
12: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
13: Przestrzeń, w której możesz wziąć głęboki oddech, a nie zobowiązanie duszące przez pół życia. Dobry adres, a nie cztery ściany zabierające wolność. Słowem, mieszkanie bez zobowiązań i kredytu hipotecznego. Społeczna inicjatywa mieszkaniowa SIM Wrocław. Komfortowe mieszkania z najmem długoterminowym i gwarancją niskiego czynszu. Zróżnicowane metraże, balkony, tarasy, ogródki, zieleń, plac zabaw, mile widziane zwierzaki. Nabór wniosków rusza 21 września. Więcej na simwroclaw.pl.
14: Czy Twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
15: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
16: Po reklamie.
2: To, co najlepsze w roku i newsach. Radio RMF 24.

0: Na etapie przygotowywania wszystkiego do wprowadzki.
1: Pokażesz swój pokój?
0: Oczywiście, zapraszam.
1: No to idziemy. Jakie nowoczesne wyjścia na kartę. Za moich czasów wchodziło się na klucz.
0: No to zapraszam.
1: Okej. Okay. I to jest pokój iloosobowy?
0: Ten pokój jest jednoosobowy, ale na przykład na innych piętrach mamy takie moduły, że są dwie dwójki. Jest jedna większa dwójka i jedna mniejsza dwójka.
1: Jednak cenisz sobie spokój?
0: Myślę, że tak, bo z jednej strony wspaniale jest mieszkać z kimś, kogo się lubi i tak dalej, i to jest bardzo wartościowe, bo dużo wspomnień się nowych kreuje i to jest super przeżycie, ale też samemu jednak człowiek ma trochę więcej luzu, swobody. To jest taka bezpieczna przestrzeń i myślę, że to jest też ważne, szczególnie na studiach.
1: Widzę, że część rzeczy jeszcze w kartonach, trwa rozpakowywanie.
0: O, rozpakowywanie i przeprowadzka to jest, myślę, zmora każdego studenta tutaj. W sensie szczególnie osób, które z dalekich stron przyjeżdżają, więc tak.
1: 4 lata już mieszkasz w akademiku. Jakie on ma plusy, powiedz? Niektórzy jednak wolą gdzieś na prywatnych kwaterach, prywatne mieszkania wynajmują, biorąc pod uwagę to, że tam mogą mieć więcej spokoju. Tutaj pewnie wieczorami bywa głośno.
0: Właśnie, wbrew pozorom nie, przynajmniej na tych piętrach. Generalnie pamiętam właśnie historię różnych, na przykład starszych rodziców i tak dalej, że akademiki to były kiedyś miejsce tętniące życiem. Powiem tak, ten też jest, ale trochę na innych płaszczyznach. Na przykład nie ma aż takich, przynajmniej na moich piętrach, w których mieszkałam, nie było aż takich typowo rozumianych imprez. Zapraszamy siebie na herbaty i tak dalej, ale to nie są takie imprezy bardzo głośne. I to jest, myślę, właśnie a propos tego, co jest najlepsze w akademiku, to ludzie. Ja myślę, że to jest super miejsce, żeby poznać dużo ludzi, dużo naprawdę wartościowych osób. Można mieć znajomych z poprzednich lat, to zawsze tutaj też jest jakaś pomoc, wymiana informacji. I myślę, że to jest tutaj takie najcenniejsze.
1: Trzeba wiedzieć, na którym piętrze zamieszkać.
0: To jest prawda. Tutaj doświadczenie i lata spędzone w akademiku robią swoje, bo nie ukrywam, na pierwszym roku pamiętam, jak poszłam kiedyś na 6. piętro. Tam chłopaki robili barszcz z buraków. To wszystko było w tych burakach, cała kuchnia, więc takie różne rzeczy się zdarzają też, tak.
1: Czyli polecamy 3. piętro.
0: Polecamy 3. piętro. 4. zresztą też. 4. też naprawdę super. Insight powiem, że szafa na 4. piętrze bardziej ergonomiczna była.
1: Powiedziałeś, że doceniasz akademik za tą możliwość bycia blisko z ludźmi. Udało ci się tu nawiązać jakieś przyjaźnie, tak, które przetrwają lata?
0: To jest bardzo mocne stwierdzenie, ale myślę, że tak, że poznałam dobrych ludzi, którzy, na których można polegać i którzy sobie pomagają. I tu jest właśnie takie piękne, tutaj w tym ta sąsiedzka pomoc. To zawsze ktoś można sobie zawołać, czy mamy coś pożyczyć, coś otworzyć, coś naprawić, czasami samemu. I to jest cenne, więc tak, myślę, że na pewno poznałam, moją najlepszą przyjaciółkę poznałam.
2: No, świetna solidarność. Mówiła studentka 4. roku Weronika Kwiatkowska. Wejście do akademika na kartę. No, za moich czasów w akademikach to się w karty grało. No, ale czasy się zmieniają. Fakty o 16:00 już za 11 minut, a tuż po nich polska polityka, na który już teraz zapraszam w imieniu Barbary Brudzińskiej-Mirowskiej. No, pani profesor profesjonalnie tłumaczy polityczne meandry. Tu Radio RMF 24. Będę z wami jeszcze przez 11 minut. Bogdan Zalewski. Bardzo przyjemnie nam upływają chwile. Przyjemnie i pożytecznie, bo u nas jeszcze więcej informacji, jeszcze więcej wspaniałej muzyki, dobrej dla uszu i dla duszy. Jak to zwykle powtarzam, fajnie, że jesteśmy razem. Bądźmy razem nadal.

0: Świat zmienia się z minuty na minutę.
1: The German government has identified Russia as behind an attempt to attack cargo planes at Leipzig Halle Airport.
2: We've destroyed their nuclear program, we've destroyed their conventional military.
0: Przegląd zagraniczny w radiu RMF 24. Andrzej Kochut i jego goście omawiają najważniejsze wydarzenia na arenie międzynarodowej. W każdą sobotę po 10:00.
3: Reklama.
4: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
5: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
6: Halo, Kasia?
7: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
6: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
7: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
8: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic spółka z o.o. To jest wyrób medyczne. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
9: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce. Potwierdzone złotym laurem klienta.
10: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
9: Od czwartku łopatka wieprzowa bez kości z Lady 7,99 za kilogram, 5 kilo na osobę. A banany, kilogram 2,99 z Kaufland Card Extra, 2 kilo na osobę. Kaufland.
11: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
12: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
13: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach z aplikacją Empik zgarniesz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę z rozwoju osobistego. Idealną do spokojnej lektury z kubkiem ciepłej herbaty. Wciągające kryminały kupisz z aplikacją do 40% taniej. A w ramach festiwalu gier planszowych wybrane gry do 30% taniej. Na wspólne wieczory z bliskimi. Do tego wybrane zestawy Lego do 25% taniej. Empik. Witaj w klubie.
14: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
15: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
14: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
15: Ascorvita Max?
14: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
16: Zdrowi.
17: Dzień dobry. Gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
18: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
19: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zapytaj ekspertów o finansowanie bez prowizji i pakiet usług dla przedsiębiorców. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Oferta specjalna dla małych i średnich firm. Ważna do 31 grudnia 2026 roku. Przyznanie finansowania zależy od oceny zdolności kredytowej firmy. BNP Paribas Bank Polska S.A. Materiał nie jest ofertą.
20: Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny niższe nawet o 60% i zakupy w 20 ratach 0%, RRSO 0%, a do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.
21: Po reklamie.
22: Serdecznie wam dziękuję. Bardzo pożyteczne i przyjemne chwile za nami. Mam nadzieję, że podzielacie moją opinię. Kłaniam się, Bogdan Zalewski. Za chwilę Barbara Brodzińska-Mirowska. Teraz dzień fakty. Dobry, RMF FM, Agnieszka Pietrzak, Tomasz Wariński.
23: A co opozycja o wydaniu Marcinowi Romanowskiemu listu żelaznego?
24: Pytamy w Sejmie.
23: Zapadły wyroki w sprawie utonięcia 15-letniego harcerza.
24: Skazani są dwaj młodzi mężczyźni.
23: Made in Gdańsk.
25: Wiedza nasza żaglomistrzowska, polskiego żaglomistrza, została doceniona.
24: Posłuchajcie o udziale Polaków w Odysei.
23: Christophera Nolana.
24: Jeżeli postanowienie o wydaniu listu żelaznego się uprawomocni, to nie mam wątpliwości, że Marcin Romanowski przyjedzie do Polski, zapowiedział obrońca byłego wiceministra sprawiedliwości, mecenas Bartosz Lewandowski.
23: Jak informowaliśmy, Sąd Okręgowy w Warszawie przyznał list żelazny dla ukrywającego się za granicą posła Prawa i Sprawiedliwości.
24: Na linii teraz Sejm i reporter RMF FM Jakub Rybski.
23: Witamy
0: Cię. Dzień dobry, jestem.
24: Jak politycy komentują takie rozstrzygnięcie?
0: Politycy opozycji przyznają, że sąd podjął dobrą i właściwą decyzję, dzięki której Romanowski może liczyć w Polsce na uczciwy proces.
1: Jeżeli to rozstrzygnie problem procesu sądowego, który ma wyjaśnić, czy faktycznie były zarzuty w Ministerstwie Sprawiedliwości zasadne, no to tylko i wyłącznie trzeba się z tego cieszyć.
0: Mówił były poseł PiSu Jan Krzysztof Ardanowski. Politycy koalicji rządzącej z kolei nie kryją swojego oburzenia i twierdzą, że dzięki listowi żelaznemu Marcin Romanowski będzie mógł utrudniać śledztwo w sprawie Funduszu Sprawiedliwości.
2: Pan Romanowski to główny mataczyciel. Złapią cię za rękę, mów, że to nie twoja ręka, czyszczenie komputerów i generalnie utrudnianie wymiarowi sprawiedliwości, jak tylko się da, prowadzonego postępowania z ucieczką za granicę.
0: Tak twierdzi senator Koalicji Obywatelskiej Krzysztof Kwiatkowski. Prokuratura już zapowiedziała, że złoży zażalenie na dzisiejsze postanowienie sądu.
23: Kary więzienia w zawieszeniu w głośnej sprawie utonięcia harcerza latem ubiegłego roku. 15-letni Dominik, przypomnę, stracił życie podczas nocnej próby w jeziorze Ośno.
24: Winnym nieumyślnego przyczynienia się do tej tragedii są drużynowy ZHR i ratownik WOPR.
23: Wyrok został ogłoszony już po pierwszej rozprawie za zamkniętymi drzwiami, informuje nasz reporter Benjamin Kubiak-Piłat.
3: Nie wiemy zatem, jakie były tłumaczenia oskarżonych oraz co według nich stało się feralnej nocy, kiedy to nastolatek bez zabezpieczenia pływał w jeziorze. Drużynowy Marek G. usłyszał karę 1 roku pozbawienia wolności w zawieszeniu na 3 lata, a 19-letni ratownik WOPR 10 miesięcy więzienia w zawieszeniu na 3 lata. Ponadto mają 5-letni zakaz zajmowania stanowisk związanych z edukacją, wychowaniem oraz opieką nad dziećmi. Wyrok nie jest prawomocny, ale skazani dobrowolnie poddali się karze, przez co zmienia się procedura wniesienia apelacji.
16: Praca, ludzie, pieniądze. W faktach RMF FM.
24: Przedsiębiorcy nadal mogą mieć problemy z zalogowaniem na stronę biznes.gov.pl.
23: A to ostatni dzień na zarejestrowanie adresów do e-doręczeń.
24: Portal nie udźwignął zwiększonego zainteresowania. Wielu użytkowników nie może dopełnić formalności.
23: Problemy obserwuje dziennikarz RMF FM Igor Skrzypek. Igorze, co jeśli przedsiębiorca nie zarejestruje adresu na czas?
21: Teoretycznie nie ma kar dla tych, którzy nie podadzą adresu do e-doręczeń, ale eksperci wyjaśniają, że mimo to brak adresu do cyfrowej korespondencji, na przykład z urzędami, może przynieść negatywne skutki.
26: Jeśli urząd wyśle pismo na e-doręczenia, a przedsiębiorca go nie odbierze, po 14 dniach uznaje się za doręczone.
21: Tłumaczy Piotr Juszczyk z Infaktu, czyli pismo przyjdzie, my nawet o tym nie wiemy, a czas na przykład na odwołanie się od decyzji urzędu ucieka.
23: Polski akcent w hollywoodzkiej Odysei Christophera Nolana.
24: Statki, którymi na wielkim ekranie pływa m.in. Matt Damon, mają 15 żagli uszytych w Gdańsku.
23: Zamówienie filmowców znacznie się różniło od standardowego.
27: Dla nich się liczy bardziej wygląd tego żagla, bardziej to oddanie tej wartości historycznej. Not even me.
28: Patrząc na to dzieło, gdzie wasze żagle pełnią bardzo ważną rolę w filmie, co się czuje?
27: Byłem w kinie z żoną i oglądaliśmy ten film, to zupełnie inaczej się go odbiera, patrząc, że możemy być częścią tego filmu i w tych scenach związanych z żeglowaniem i z przeprawą na tych statkach i ten żagiel wypełniony wiatrem. No myślę, że duma przede wszystkim, że to rzemiosło i wiedza nasza żaglomistrzowska tutaj, polskiego żaglomistrza, została doceniona.
24: Opowiadał Paweł Roslen z żeglowni na gdańskiej przeróbce.
23: W rozmowie z reporterem RMF FM Stanisławem Pawłowskim.
24: Fakty i fakty kulturalne wracają za pół godziny.
23: Zapraszamy.
16: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
29: Wieczorem we Wrocławiu zachmurzenie będzie bardzo duże, a temperatura wyniesie około 15 stopni Celsjusza. Ciśnienie atmosferyczne pozostanie naprawdę wysokie. Jutro rano będzie pochmurnie i mgliście, a termometry wskażą okolice 9 kreski. Później zrobi się znacznie cieplej, ale niebo niestety wciąż będzie szare.
4: Barbara Brodzińska-Mirowska, dzień dobry. To jest program Polska Polityka w RMF24. Witam Was serdecznie i dziś będziemy mówić o kilku ważnych sprawach politycznych. Pierwsza rzecz, zwarcie na linii Pałac Prezydencki-Rząd. Druga rzecz, zahaczymy o Kraków i wiele innych wątków, między innymi związanych z kryzysem wizerunkowym prezydenta Karola Nawrockiego, który chyba wisi trochę nad Pałacem Prezydenckim. A moją gościnią dzisiaj będzie profesor Monika Kaczmarek-Ślimińska z Uniwersytetu Warszawskiego, więc czekam na Was i słyszymy się za kilka minut.

0: I tym oto sposobem dotarliśmy do końcówki września. Dzisiaj ostatni dzień września i pięknie nas ten wrzesień żegna. Ta słoneczna pogoda mi dodaje dużo energii. Mam nadzieję, że Wam także. No, a potrzeba nam tej energii, bo w polityce bardzo dużo się wydarzyło. Taki szybki brief dla Was przygotowałam, co tam te ostatnie dni politycznego przyniosły. No i zaczynam od Krakowa, dlatego że cały czas te analizy pokrakowskie trwają. No, wybory w Krakowie. Łukasz Gibała zgodnie z przewidywaniami sondaży wygrał pierwszą turę. Druga tura będzie konieczna, zaraz za nim Monika Piątkowska. Co to oznacza? Czy rzeczywiście można robić takie proste analogie, jeśli chodzi o wybory w Krakowie, a wybory parlamentarne w przyszłym roku? Będę jeszcze chciała to dla Was poanalizować dzisiaj w polskiej polityce. No ale Kraków oczywiście to nie była jedyna sprawa, która była dyskutowana i nadal jest dyskutowana w przestrzeni publicznej. Referendum w Warszawie. Referendum w Warszawie się nie odbędzie ku uciesze prezydenta Trzaskowskiego. A dlaczego? Dlatego, że organizatorzy czy inicjatorzy zebrali zbyt mało podpisów. 110 tysięcy to jest zbyt mała liczba, żeby takie referendum przeprowadzić. No ale jakie są plusy tej sytuacji? Są ewidentne, moim zdaniem. Prezydent Rafał Trzaskowski rzeczywiście na kanwie zapowiedzi samego referendum bardzo mocno się komunikacyjnie w ostatnich tygodniach udzielał, więc to jest plus na pewno z perspektywy wizerunku prezydenta. Dalej, ofensywa rozliczeniowa. No obserwujemy ofensywę rozliczeniową. Tutaj działania rządu Donalda Tuska też na kanwie Zenda Krypto bardzo przyspieszyły. Kilka dni temu pojawiła się informacja, że będzie powołany specjalny zespół prokuratorski do spraw Zonda Krypto, więc tutaj widać, że sprawa nabiera rozpędu. Natomiast no, takim trochę klinem odbija się informacja dosłownie sprzed godziny a propos listu żelaznego dla byłego wiceministra Marcina Romanowskiego. Oznacza to, że pan minister, jeżeli przekroczy granicę Polski, to nie będzie obowiązywał nakaz aresztu tymczasowego, za to tutaj rzeczywiście kwestia no, pewnej skuteczności organów państwa też pewnie dla opozycji nie będzie zbyt pozytywna. No i cóż, narastają napięcia i takie starcia na linii prezydent Karol Nawrocki i rząd i o tym będę chciała jeszcze dzisiaj dłużej porozmawiać z moją gościnią, którą będzie zapowiadana już profesor Monika Kaczmarek-Śliwińska. Także będzie się dzisiaj w polskiej polityce sporo działo. Zostańcie z RMF 24.
1: Radio RMF 24.

0: Barbara Brodzińska-Mirowska, a to jest program Polska Polityka w RMF 24, a ja obiecywałam Wam, że dziś znajdę jeszcze trochę czasu na to w naszym programie, aby jednak trochę przyjrzeć się, co tam się wydarzyło w tym Krakowie. No i co się wydarzyło, to już wiemy, ale pytanie jest kluczowe, co dalej? To znaczy, mówiąc krótko, czy i jakie ma to znaczenie ewentualnie dla takiej sytuacji politycznej ogólnokrajowej? A przede wszystkim oczywiście to są pytania w kontekście wyborów przyszłorocznych parlamentarnych. Co się wydarzyło, wiemy. Pierwszą turę wygrał Łukasz Gibała, na drugim miejscu jest kandydatka Koalicji Obywatelskiej i PSL-u Monika Piątkowska, a zaraz za nią z poparciem 17,5 punktów procentowych Michał Drewnicki z Prawa i Sprawiedliwości, potem Aleksandra Owca z partii Razem, a na końcu tej pierwszej takiej piątki Daria Gosek-Popiołek z Lewicy. I teraz, wszystkie analizy, które powstają, tworzone przez różne ośrodki badań opinii publicznej, wskazują jednoznacznie, że Łukasz Gibała najprawdopodobniej za 2 tygodnie wygra te wybory w Krakowie. No i cóż, jak spojrzymy na taką arytmetykę, słuchajcie, no to na to wszystko wskazuje. Dlatego, że jeżeli kandydat Prawa i Sprawiedliwości ma blisko 18-procentowe poparcie, to no to poparcie tego, te głosy przepłyną no raczej nie do Moniki Piątkowskiej, tylko właśnie do Łukasza Gibały. Z kolei poparcie dla kandydatek i Lewicy, i partii Razem jest na tyle no niewielkie, jak to zsumujemy, że nawet gdyby w całości ci wyborcy oddali głos na Monikę Piątkowską, a nie sądzę, żeby tak było, mówiąc szczerze, żeby to się tak przełożyło jeden do jednego, to i tak tych głosów byłoby za mało. Więc wygląda na to, że Łukasz Gibała zrealizuje takie swoje wieloletnie ambicje polityczne i zostanie prezydentem Krakowa. Zobaczymy też, jaka będzie frekwencja. Teraz była dosyć przyzwoita. Monika Piątkowska przyznała zresztą na antenie RMF 24, że ona spodziewa się, że ta druga tura będzie dość brutalną kampanią wyborczą, więc oczywiście będę się przyglądała, jak to będzie wyglądało w Krakowie, jak ta kampania będzie przebiegać. Na pewno będziemy do Krakowa jeszcze wracać. No i wreszcie pytanie kluczowe. Czy to ma znaczenie z punktu widzenia ogólnopolskiej polityki i wyborów w 2027 roku? A więc odpowiedź jest krótka. Nie ma. Nie ma, dlatego że wybory lokalne to jest lokalny kontekst, to są lokalne emocje i przede wszystkim nie ma też dlatego, że do kolejnych wyborów, jeżeli będą w terminie, jest jeszcze rok. Przez ten czas będzie mnóstwo innych tematów i w przeciągu kilku miesięcy no w zasadzie to będzie zamierzchła przeszłość, więc pod tym kątem zupełnie to znaczenia nie ma. Natomiast oczywiście trzeba brać pod uwagę, zwłaszcza Koalicja Obywatelska i PSL, że w przypadku przegranej Moniki Piątkowskiej no to będzie jakaś taka porażka reputacyjna kilkudniowa, ale potem temat, tak jak powiedziałam, będzie zastąpiony przez inne rzeczy. Co ewentualnie powinno zająć głowę Koalicji Obywatelskiej przede wszystkim, to fakt, że ma ogromny bałagan w strukturach Małopolski. I to już jest temat przed kampanią wyborczą, bo skoro nadchodzi ten maraton wyborczy, to trzeba by było jednak te lokalne struktury partyjne przygotować, skonsolidować, spowodować, żeby one były takie zwarte i gotowe do tej wyborczej walki. W polskich warunkach struktury partyjne wciąż odgrywają dużą rolę, a Koalicja Obywatelska, no, porządne ma struktury, rozbudowane, więc jakby to jest zasób tej partii, ale no właśnie, ale jest takie, że struktury jeszcze muszą być dobrze zorganizowane, więc to jest chyba taki moim zdaniem główny wniosek dla Koalicji Obywatelskiej na kanwie tego, co się w Krakowie wydarzyło. Więc oczywiście będę Kraków śledzić i obserwować, a my jeszcze w polskiej polityce zajmiemy się dzisiaj tym, co tam słychać w rządzie i co tam słychać u prezydenta Karola Nawrockiego. Czekam tutaj na Was, słyszymy się za kilka minut.
1: RMF 24 Wrocław. Jeszcze więcej informacji.

0: Ogłoszenie RMF24.
1: Było o nich głośno, nie znikali z mediów, a teraz pytam, co u nich słychać?
2: Na co dzień Szwedzi nie rozmawiają o polityce. Mm. To jest wręcz niedobrze widziane, jeżeli spotykają się ludzie na ulicy i pytają, co sądzisz o takim czy innym polityku. Nikt o tym nie mówi, kompletnie.
1: Tym razem moim gościem był mieszkający na co dzień w Szwecji Paweł Stasiak, wokalista zespołu Papade. Kuba Śliwiński, zapraszam.
3: Co u nich słychać? Już w sobotę po 18 w radiu RMF24. A wszystkie odcinki znajdziesz na YouTube RMF24, rmfon.pl i innych platformach podcastowych.
4: Reklama.
5: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
6: Ty, ale akcja!
5: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
6: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
5: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
7: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
8: No ja. Właśnie otwieram firmę.
7: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
8: To tak się da?
7: No ba.
9: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
10: Długie jesienne wieczory? W Empiku mamy na to sposób. Teraz na Empik.com wciągające książki kupisz w pakietach 2 za 40 lub 50 zł. Do tego do 40% rabatu na wybrane produkty do domu i ogrodu. Idealne do stworzenia przytulnej przestrzeni. Oraz do 40% zniżki na wybrane artykuły sportowe. Do aktywnego treningu bez wychodzenia z domu. W tym bieżnie, rowery stacjonarne, akcesoria do fitnessu i wiele innych. Empik. Witaj w klubie.
11: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
12: Dobrze.
11: 15 zł.
12: Lepiej.
11: 20 zł.
12: Najlepiej. Na Orlenie?
11: Ciepło.
12: Z kuponami?
11: Cieplej.
12: W Orlen witaj.
13: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
14: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Love pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Love to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Love to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Love.
15: O, to Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
16: Skoda.
17: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
18: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
19: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
18: I zrobiła nam super pokój.
19: Mamo, dzięki!
1: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
7: Merdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów.

0: ulubionych marek na Allegro.
1: Po reklamie.
2: Jest 16.30, a zatem czas na najnowsze fakty RMF FM. Agnieszka Pietrzak i Tomek Wareński.
3: Prokuratura Okręgowa w Przemyślu powołała dwóch biegłych psychiatrów, którzy ponownie ocenią stan Ihora M.
4: 31-letni Ukrainiec w zeszły czwartek na terenie klasztoru sióstr benedyktynek w Jarosławiu zaatakował nożem 5 osób. Jedna z nich zmarła.
3: Biegli mają kilka dni na ponowną ocenę stanu psychicznego mężczyzny.
4: Jeśli jego stan się poprawi, usłyszy zarzuty i zostanie przesłuchany.
3: Ostrzegamy kierowców, kolizja na autostradzie A4 w pobliżu węzła Pietrzykowice na Dolnym Śląsku.
4: Po zderzeniu dwóch aut zablokowany jest jeden pas jezdni w kierunku Wrocławia.
3: Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego w Lublinie przypomina, gdy wyją syreny alarmowe, autobusy i trolejbusy w tym mieście powinny się zatrzymać.
4: Nie wszyscy kierujący pojazdami komunikacji miejskiej pamiętali o tej zasadzie, gdy w mieście ogłaszany był alarm.
5: Zgodnie z obowiązującą procedurą kierowca powinien zatrzymać pojazd, tak żeby też nie utrudniać przejazdu innym uczestnikom ruchu, otworzyć drzwi i umożliwić ewakuację pasażerów z pojazdu. Dotyczy to także samego kierowcy.
3: Doskonalimy procedury, zapewnia Monika Fisz,
4: rzeczniczka Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego. RMF FM jest niezmiennie najbardziej opiniotwórczą stacją radiową w Polsce.
3: Z raportu Instytutu Monitorowania Mediów wynika, że w sierpniu inne redakcje niemal 3300 razy cytowały doniesienia naszych dziennikarzy.
4: Teraz popołudniowe fakty kulturalne RMF FM i Marlena Chudzio.
6: Dzień dobry.
3: Marleno, zaczynasz od informacji z Łodzi.
6: Tak. Teatr Wielki zapowiedział świętowanie swojego 60-lecia. Widzów zaprosi na bal, który będzie okazją do założenia przepięknych kreacji. Podkreślona będzie też łódzka tożsamość,
7: która jest oczywiście związana w dużej mierze z filmem. Stąd też będziemy koncentrować się w dużej mierze na muzyce filmowej, ale tej klasycznej, czyli muzyka Kilara i innych kompozytorów muzyki filmowej, więc Walc Trenowatej, Polonez Pana Tadeusza czy Mazur z Zemsty oczywiście się pojawią.
6: Zdradził nowy dyrektor Teatru Wielkiego w Łodzi, Rafał Kłoczko. We Wrocławiu trwają ostatnie przygotowania do premiery musicalu Kościuszko w reżyserii Konrada Imieli z muzyką Grzegorza Rdzaka. To brawurowa opowieść o bohaterze swoich czasów, uwikłanym w wielką historię i wpływającym na pokoleniowe zmiany.
8: Przysięgam w obliczu Boga, całemu narodowi polskiemu.
6: Premiera 3 października w Teatrze Muzycznym Kapitol. A od jutra Nowochódzkie Centrum Kultury zmienia się w wielką galerię pełną niezwykłych kadrów. Przez cały październik odbywać się będą tam różne wystawy fotografii. Na zachętę tylko kilka z nich. WordPress Photo, krakowski klub fotograficzny Wajda Inspiracje, Łódź Kaliska Macbeth.
9: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
10: Daniel Chawrylenia, witam ponownie. Popołudniowe fakty z Wrocławia. Zaczynamy od utrudnienia na autostradzie A4. Pomiędzy węzłami Kąty Wrocławskie a Pietrzykowice w kierunku stolicy regionu zderzyły się dwie osobówki. Ruch odbywa się tylko jednym prawym pasem. Kierowcy, zachowajcie ostrożność. A we Wrocławiu polscy naukowcy powołali dziś Polskie Towarzystwo Glejowe, Polish Glia Network. Główne cele to otworzenie platformy bezpośrednich spotkań i wymiany doświadczeń, ułatwienie wspólnych inicjatyw naukowych w kraju i wzrost roli polskich badaczy gleju na arenie międzynarodowej. A wśród założycieli Ogólnopolskiego Stowarzyszenia znaleźli się m.in. przedstawiciele Uniwersytetów Warszawskiego, Jagiellońskiego, Politechniki Wrocławskiej, Wrocławskiego Medicusa oraz sieci badawczej Łukasiewicz Port. W popołudniowych faktach RMF 24 Wrocław sprawdzamy, czy studenci już przygotowani do nowego roku akademickiego. W tym celu odwiedziliśmy dziś Dom Studencki Ślężak przy Uniwersytecie Ekonomicznym, gdzie trwają ostatnie gorączkowe przeprowadzki. Po obiekcie oprowadzała nas jedna ze studentek, Weronika. Przy okazji zapytaliśmy ją, czego do życia, jeżeli chodzi o lokum, potrzebują studenci.
11: Studenci potrzebują dużo miejsca na takie przedmioty życia codziennego, bo tak naprawdę do takiego małego pomieszczenia musimy spakować cały dom, tak naprawdę urządzić się tutaj tak jak w mieszkaniu. Potrzebujemy czajnika, patelni, wszystkich takich przyrządów kuchennych, no ponieważ nie mamy tego zagwarantowanego, ale jest bardzo fajna kuchnia, gdzie można sobie na spokojnie przyrządzić coś do jedzenia. Grunt to dobre biurko, krzesło, no bo tutaj najwięcej się uczymy, prawda? I wygodne łóżko i jesteśmy urządzeni.
10: Mówiła studiująca we Wrocławiu Weronika Kwiatkowska.
12: Fakty, opinie, komentarze w RMF 24 Wrocław.
10: Znalezienie się w dziesiątce uczelni badawczych, czyli najlepszych, najbardziej prestiżowych i najlepiej finansowanych, jest najważniejszym wyzwaniem stojącym przed Wrocławiem. Wrocławskim Uniwersytetem Medycznym w tym roku akademickim. Jego rektor, profesor Piotr Ponikowski, mówi, że jego uczelnia świetnie się do tego przygotowała. Wszystko po to, by lepiej, skuteczniej i nowocześniej uczyć studentów, ale też prowadzić badania naukowe. Rektor dodaje, że w prestiżowej dziesiątce jest już Uniwersytet Wrocławski i oby tam został. Rzecz w tym, że do tej naukowej ekstraklasy chcą się dostać jeszcze trzy inne nasze uczelnie.
1: Bo to wzmocni potencjał miasta. To pokaże, że Wrocław, nie Warszawa, nie Kraków tylko, ale Wrocław jest na poziomie ważnego, i w to głęboko wierzę, ośrodka akademickiego, gdzie uczelnie mogą współpracować, współpracują, a to, że są, mam nadzieję, będą trzy uczelnie badawcze, to tylko dla nas na dobre.
10: O nadziejach i wyzwaniach stojących przed władzami wrocławskich uczelni w nowym roku akademickim będzie można dowiedzieć się z rozmów w programie Wrocławski Wieczór po godzinie 21. Gośćmi Macieja Sasa będą rektor Uniwersytetu Wrocławskiego profesor Robert Olkiewicz, profesor Arkadiusz Wójs, rektor Politechniki Wrocławskiej oraz profesor Piotr Ponikowski, rektor Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.

0: To jest program Polska Polityka w RMF 24. Barbara Brodzińska-Mirowska. Witam wszystkich, którzy właśnie do nas dołączyli w dobrym momencie, dlatego że jest już ze mną w studiu w Warszawie profesor Monika Kaczmarek-Śliwińska. Monika, witam cię serdecznie w RMF 24 i bardzo się cieszę, że przyjęłaś zaproszenie.
1: Witam, Basiu, wreszcie udało się.
0: Tak, udało się, a my dzisiaj obiecałam wam, że będziemy analizowały, co się dzieje z wizerunkiem prezydenta Karola Nawrockiego, dlatego że myśmy sobie już tutaj przed anteną chwilę rozmawiały, że zbierają się jakieś czarne chmury, Monika, mi się wydaje, nad prezydentem Nawrockim, dlatego ja to widzę taką drugą falę, wiesz, pierwsza fala była w okolicy wiosny, kiedy zawetował prezydent sejf i to było trudne weto wizerunkowo i reputacyjnie, no a teraz jest taki ciąg, powiedziałabym, wet i to wet trudnych z punktu widzenia takiego interesu publicznego, no bo mamy weto związane z kryptowalutami, teraz jest po prostu paliwowy ból głowy między rządem a jakby prezydentem, więc tam jest, tam iskrzy, to już nawet trudno powiedzieć, że tam jest napięcie. I teraz ja chciałam zapytać, jak ty oceniasz to pod kątem komunikacyjnym i wizerunkowym, bo wydaje mi się, że z punktu widzenia prezydenta moment, w którym on przekroczy taką linię bycia destruktorem, to jest moment wizerunkowo trudny i zły dla niego.
1: To prawda, znaczy tej destrukcji jeszcze nie widać, jeszcze nie możemy powiedzieć, że prezydent ma wizerunek destruktora, natomiast na pewno widać, że są sygnały ostrzegawcze. Ja sobie zerknęłam w wyniki badań zaufania i dwóch firm, Cebosu i Ibrisu. I w Ibrisie, w Cebosie, mieliśmy taką sytuację, że w maju było widać, że to zaufanie jest niższe, 48%, później skoczyło. Nawet skoczyło do 55% i w sierpniu zaczęło spadać 51%. W Ibrisie widać jeszcze inne rzeczy, bardzo fajnie. W czerwcu mamy 54,8, czyli bardzo wysoko, jak na urząd prezydenta, ale we wrześniu mamy 47,1, czyli jak policzymy sobie ten czerwiec do września, to mamy 7,7 straty, więc to już jest bardzo dużo. Równocześnie też widzimy, że nieufność wzrosła do 43,9 i teraz jak porównamy sobie, bo mówimy o zaufaniu, mamy zaufanie do nieufności, to ta różnica między zaufaniem a nieufnością w tej chwili w badaniach Ibrisu wynosi 3,2%, czyli tak naprawdę można powiedzieć, że jeśli prezydent będzie szedł tak z wynikami w sondażach jak do tej pory, to pewnie kwestia miesiąca, maksymalnie 2 miesięcy, kiedy będzie widać, że jest więcej osób, które nie ufają niż darzą go zaufaniem. I to rzeczywiście są te czarne chmury. Ja myślę, że to, co wskazałaś tutaj, czyli te wetowanie tych ustaw jest taką sprawą podstawową i mówimy tu o wetowaniu ustaw, które są kluczowe dla nas dzisiaj, tak? Bo jeśli patrzymy na politykę oczami wyborców makro i mikro, no to na pewno makro będzie safe. Mamy wojnę za granicą, więc chcemy mieć gwarancję, że przynajmniej jesteśmy zabezpieczeni. Jeśli mówimy o mikro, to mamy paliwa.
0: Za 9,50 czy za 9,95?
1: No tak i zastanawiamy się do kiedy będzie 10, i z tego, co już chodzą memy w mediach społecznościowych, stacje benzynowe zaczynają wymieniać swoje elementy, bo tam 10 się nie zmieści, tak? Więc trzeba nawet tutaj przewidywać takie elementy reklamowe. Żartujemy sobie, ale to jest oczywiście przecież bardzo konkretny, codzienny wydatek. W związku z tym tutaj może rzeczywiście być taka sytuacja, że prezydent będzie miał problem. Zerknęłam też sobie w badania Cebosu z marca i były tam takie wyniki, były pytanie skierowane o to, jaką wagę mają weta prezydenta. 43% Polaków deklarowało, że w ich otoczeniu często rozmawia się o wetach prezydenta.
0: Czyli jest to sprawa istotna,
1: tak.
0: Prawda?
1: Czyli jest to sprawa istotna. No, tak jak mówimy, tak z jednej strony nas to uderza, bo się boimy, bo mamy wojnę, chcemy zabezpieczenia. Z drugiej strony patrzymy w portfel i chcemy mieć zabezpieczenie również ekonomiczne.
0: Ale z trzeciej strony wiemy też z różnych badań naukowych, że jednak oczekiwania wobec prezydenta jako głowy państwa są takie wśród wyborców, że jednak jest taka potrzeba, żeby to był ktoś, kto jest koncyliacyjny, prawda? A tutaj prezydent oczywiście ma prawo do weta, to jest jedno z jego najważniejszych jakby narzędzi, ale rzeczywiście zaczyna być taka chyba takie poczucie, że to nie zawsze i jakby, że wymyka się ten interes, prawda? Obywatelski już wprost. wprost, ale czy tylko weta?
1: Nie wiedziałam, że będziemy aż tak sięgać, ale jakoś tak sobie tutaj przewidująco zerknęłam w badania, które były robione przed objęciem urzędu prezydenta przez Karola Nawrockiego. I tutaj 19% respondentów oczekiwało przede wszystkim uspokojenia polityki, no i obniżenia poziomu konfliktów. 19% to jest 1/5, tak? Można powiedzieć niewiele, no ale jednak. Ale 13% oczekiwało dobrej współpracy. 64% przewidywało, że ta współpraca będzie trudna, ale tylko 4% liczyło na jakąś wojnę, tak? Czyli to było to takie najbardziej spolaryzowany fragment naszych odbiorców. Więc no tak, rzeczywiście prezydent nie dowozi, można powiedzieć, tego, co powinien dowozić, prawda? I tutaj w tej sytuacji polaryzacji, w sytuacji wojny, w sytuacji dezinformacji, ciągłej informacji o tym, że jakiś dron pojawił się przy granicy, za granicą przeleciał.
0: To są decyzje
1: i tak dalej.
0: Niezrozumiałe po prostu.
1: Są decyzje niezrozumiałe i są decyzje bardzo niebezpieczne, bo my jeszcze powinniśmy tu włączyć inny element, czyli co się dzieje w tym momencie z zaufaniem społecznym, komu ufa społeczeństwo, jeśli rzeczywiście mielibyśmy taką sytuację, że trzeba wydać dyspozycję dla społeczeństwa, że mają gdzieś się udać, mają coś zrobić, mają wykonać, dać sobie radę, pomóc komuś, to komu my uwierzymy, tak? I tutaj badania nam mówią, uwierzymy straży pożarnej, więc kto ma obok siebie straż pożarną, to...
0: Ten będzie wiedział, tak, co robić, tak, i kogo
1: i będzie słuchać.
0: Tak. Ale też chyba problem jest taki, że...

0: reklama.
1: Halo, Kasia?
0: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
1: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
0: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
2: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZOO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
3: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
4: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
5: Merdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
6: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
7: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
6: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvite Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
7: Ascorvita Max?
6: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
4: Zdrowit.
8: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
9: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
8: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
9: Uff, jest dla mnie ratunek.
8: Tak.
9: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
4: Zdrowit.
6: Po reklamie.
10: Dobrego i spokojnego wieczoru. Darek Maciborek, do usłyszenia. Uważajcie na siebie i zapraszam na fakty, które przedstawia Katarzyna Podraza.
11: Trzech poszkodowanych w szpitalu. Ewakuowano 133 osoby po otwarciu przesyłki z Niemiec. Na początek niebezpieczny incydent w jednostce żandarmerii wojskowej na Podkarpaciu. Przełom w sprawie Marcina Romanowskiego. Sąd wydał dla byłego wiceministra sprawiedliwości list żelazny. W centrum Zakopanego nie chcą samochodów.
12: Trzeba sobie z korkami jakoś poradzić.
11: Trzy osoby hospitalizowane po otwarciu tajemniczej przesyłki w siedzibie żandarmerii wojskowej w Nowej Dębie na Podkarpaciu. Z ustaleń dziennikarza RMF FM Krzysztofa Zasady wynika, że kopertę z pocztówką w środku nadano z Niemiec. Po jej otwarciu nie wysypała się żadna substancja. W trakcie tych czynności źle poczuły się trzy osoby. Dwóch żandarmów oraz przebywający w pomieszczeniu cywil mieli podrażnioną skórę na twarzy i na rękach. Natychmiast zostali przewiezieni do szpitala. Odizolowano także czterech funkcjonariuszy, którzy nie mieli podrażnień. Konieczna była ewakuacja 133 osób. Na miejscu pracowały ekipy ratownictwa chemicznego. Okoliczności incydentu wyjaśniają Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Służba Kontrwywiadu Wojskowego. Jest postanowienie sądu o wydaniu listu żelaznego Marcinowi Romanowskiemu. Jeśli się uprawomocni, ukrywający się od blisko dwóch lat były wiceminister sprawiedliwości, będzie mógł wrócić do kraju i odpowiadać z wolnej stopy. Decyzja sądu nie jest prawomocna. Z informacjami dziennikarz RMF FM Tomasz Skory. Tomku, jakie były powody jej wydania?
13: Sąd uznał, że sprawa Funduszu Sprawiedliwości, w której Romanowski jest podejrzanym, została wyjaśniona w sposób wystarczający, żeby nie stosować już aresztu.
14: Zdaniem sądu rozsądniejszą, korzystniejszą decyzją będzie wydanie listu żelaznego i umożliwienie organom ścigania i sądowi wyjaśnienia tej sprawy.
13: Wyjaśniała rzecznik sądu Anna Ptaszek. Według obrońcy Romanowskiego decyzja sądu jest wręcz korzystna dla śledczych.
15: To postanowienie jest także w interesie samej prokuratury, która może kontynuować to śledztwo, jak pan Marcin Romanowski już się stawi i będzie miał gwarancję, że nie zostanie tymczasowo aresztowany.
13: Z mecenasem Lewandowskim nie zgadza się jednak prokurator. Piotr Woźniak jasno zapowiada zażalenie.
16: Niestety, ale zaufać podejrzanemu nie mogę. Będzie wywód w argumentacji zażalenia na to postanowienie.
13: Do czasu rozpatrzenia zażalenia Marcin Romanowski pozostaje ścigany listem gończym w kraju i europejskim nakazem aresztowania za granicą.
11: Do sprawy Marcina Romanowskiego wrócimy w naszej porannej rozmowie w RMF FM i Radiu RMF 24. Dwie minuty po ósmej usłyszycie Tomasza Terlikowskiego i posła Jacka Sasina z PiSu. Wy też będziecie mogli zadawać pytania poprzez specjalny formularz na rmf24.pl. Polecamy też wcześniejszą rozmowę o siódmej. Piotr Salak zaprosił do niej Sławomira Dudka, przewodniczącego Rady Fiskalnej. Zapraszamy.
17: Tym żyje Zakopane.
11: Czy centrum tego miasta będzie zamknięte dla samochodów? To pomysł radnych, którzy w ten sposób chcą uwolnić miasto od korków, które paraliżują ruch w sezonie turystycznym. Burmistrz uważa jednak, że ten pomysł na razie nie ma szansy na realizację.
18: Mój pomysł na to jest taki, żeby umożliwić turystom dojechanie do pensjonatu w dniu przyjazdu, wyjechanie w dniu wyjazdu, resztę mają zaparkować pod pensjonatem, poruszać się komunikacją miejską, rowerem, na piechotę.
19: Pytanie, gdzie zrobić parking na 12 tysięcy samochodów i jak tych ludzi z tego parkingu potem przetransportować do pensjonatów. To jest ogromne zadanie logistyczne. Na pewno jest to zbyt duży projekt, żeby miasteczko 25-tysięczne o budżecie niecałe 300 milionów złotych sobie z tym poradziła, bo tutaj mówimy o setkach milionów, jak nie o miliardach złotych.
11: A o tym nowym projekcie mówili radny Zbigniew Szczerba i burmistrz z Zakopanego Łukasz Filipowicz.
17: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
20: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
21: Sponsorem faktów sportowych jest Fakro, producent drewnianych okien dachowych Greenview, partner piłkarskiej reprezentacji Polski.
11: Na ostatnie już dziś fakty sportowe zaprasza Patryk Serwański.
22: Jestem dumny, szczęśliwy, że mogę być w szatni z takimi ludźmi, z takim potencjałem, takim nastawieniem. Tak mówi na pomeczowej konferencji Jerzy Brzęczek. Młodzieżówka pod jego wodzą pokonała w Katowicach 3-0 Szwecję i odniosła 9. zwycięstwo w eliminacjach Mistrzostw Europy. Dwa trafienia na koncie Bartosza Mazurka. To był jego debiut w kadrze do lat 21.
23: Nie mogłem sobie wymarzyć lepszego wejścia do tej drużyny, ale to nie jest przypadek. Ta drużyna w początku pokazuje, że jest w niej olbrzymi potencjał i to jest przyjemność tutaj grać z uśmiechem na ustach. Myślę, że każdy chłopak w tej drużynie gra.
22: Podsumował piłkarz Red Bull Salzburg. Dawid Kownacki nie jest już piłkarzem Werderu Brema. Nasz napastnik rozwiązał kontrakt za porozumieniem stron. 3 lata spędzone w tym klubie i zaledwie 22 występy. W tym czasie też wypożyczenia do Fortuny Düsseldorf i Hertha Berlin. A teraz czas na poszukiwanie nowego pracodawcy. Siatkarki kończą przygotowania do nowego sezonu. Tauron Liga Kobiet rusza w piątek i to będzie już 18 ligowy sezon Aleksandry Zaroślińskiej-Król z Unii Opole.
24: Ja nadal mam ochotę przychodzić na treningi, zawsze jestem na 100%, wiadomo są gorsze dni, ale myślę, że sama ta radość, chcę ją też przekazać tym młodszym zawodniczkom, pokazać jak można pięknie żyć, kiedy towarzyszy siatkówka. Ja mam dalej w sobie po prostu tą młodą Kasię, która zawsze chce wygrywać.
22: To pasja, miłość do tego sportu, podkreśla Zaroślińska Król. Tytuł mistrzyni Polski będą bronić zawodniczki PGE Budowlanych Łódź. Jutro też początek walki w rajdzie Sardynii, to będzie impreza, która zakończy sezon Mistrzostw Świata WRC. Liderem klasyfikacji generalnej jest na razie Elf Evans. On ma 17 punktów przewagi nad Finem Samim Pajarim, a rajd potrwa do niedzieli.
20: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
21: Sponsorem faktów sportowych jest Fakro, producent drewnianych okien dachowych Greenview, partner piłkarzy.

0: Dobry wieczór, Daniel Chawrylenia ponownie z Wami. O tej porze, jak zawsze, z podsumowaniem dnia w RMF24 Wrocław. Jakie fakty przyniosła środa? Posłuchajmy. Zapraszam.
1: RMF24 Wrocław. Odsłaniamy nowe fakty.
0: Kłopoty z PSZOK-iem przy ulicy Szwajcarskiej. Mieszkańcy alarmują o powracających trudnościach z pozbyciem się przywiezionych śmieci. Dzisiaj rano sytuację na miejscu sprawdzała nasza reporterka Paulina Niedźwiedzińska. Zaledwie godzinę po otwarciu bram wrocławianie odsyłani byli z kwitkiem przy próbie oddania zużytych opon czy odpadów budowlanych. Sytuację skomentował rzecznik spółki Ekosystem Maciej Fedorczuk.
2: Mieszkańcy zgłaszają nam spory problem z PSZOK-iem przy ulicy Szwajcarskiej. Pojawiła się taka informacja, że przyjeżdżając tam mieszkańcy są niezadowoleni, bo nie mogą oddawać rzeczy, aktualnie opon i materiałów budowlanych, ale wcześniej taka sama sytuacja występowała z elektrośmieciami czy z tekstyliami. Pojechałam tam dzisiaj na miejsce, byłam godzinę po otwarciu i faktycznie około 9 już nie przyjmowano nadal opon i odpadów budowlanych. Czym jest spowodowana ta sytuacja?
3: Wszystko zależy od momentu, w którym mieszkańcy do nas przyjadą. Na wstępie chciałbym powiedzieć, że widzimy 40% wzrost strumienia odpadów w PSZOK-ach od zeszłego roku. Przyjęliśmy aż 6,5 tysiąca ton odpadów więcej. W związku z tym czasem może się zdarzyć taka sytuacja, że będzie trzeba chwilę zaczekać na oddanie odpadów ze względu na to, że nasza infrastruktura, choć cały czas jest rozwijana, bo pracujemy nad otwarciem nowych PSZOK-ów, aktualna nie jest z gumy i zwyczajnie czasem trzeba poczekać ze względu na to, że kontener właśnie musi być wymieniony i z tego względu też musimy czasami poprosić mieszkańców, żeby podjechali te 15 minut dalej na PSZOK przy ulicy Michalczyka, gdzie przepustowość jest po prostu większa.
2: Powiedziałeś tutaj, że to zależy od czasu, kiedy mieszkańcy przyjadą. No ja byłam o 9 rano, to jest godzina po otwarciu. W takim razie kiedy tam przyjeżdżać?
3: Najlepiej, tak jak już komunikowaliśmy, skontaktować się z nami bezpośrednio, żeby upewnić się, czy dany kontener jest dostępny. Mamy na stronie też taką tabelę, która pokazuje, jest na bieżąco aktualizowana, jakie rodzaje odpadów kierujemy do jakich PSZOK-ów, ale taką 100% gwarancję możemy mieć wtedy, kiedy skontaktujemy się z infolinią i potwierdzimy, że dany kontener jest na pewno dostępny. Ta sytuacja, o której wspomniałaś, też będzie za chwilę rozwiązana, bo odbiór kontenera zarówno z tekstyliami, jak i z oponami jest na dzisiaj zaplanowany, więc on znów będzie pusty. Natomiast my, realizując około 20 wymian kontenerów dziennie, na przykład na PSZOK-u Michalczyka, 6-8 takich wymian na PSZOK-u przy ulicy Szwajcarskiej, to siłą rzeczy ze względu na ograniczoną liczbę kierowców czy samochodów czasem trzeba poczekać czy kilka godzin, czy kilkanaście minut, czy nawet jeden dzień, żeby jakiś kontener mógł zostać wymieniony. My się to staramy robić oczywiście jak najszybciej, ale to nie zawsze jest możliwe. One są wymieniane najczęściej jak to możliwe, ale ze względu na to, że z jednego obiektu czasami kontener musi wyjechać 20 razy dziennie. Ci kierowcy muszą pokonać 20-kilometrowe trasy, żeby kontener opróżnić, żeby móc wrócić z powrotem na miejsce. No to czasem trzeba zaczekać i może się zdarzyć, że będzie to godzina, może się zdarzyć, że będzie to kilkanaście minut, a może się zdarzyć, że ze względu na tą ograniczoną liczbę samochodów i kierowców, kontener będzie troszkę dłużej niedostępny. My oczywiście tak to planujemy, żeby jak najszybciej udostępniać mieszkańcom kontenery i żeby oni nie musieli czekać tak najlepiej w ogóle. I tutaj też taka moja podpowiedź, bo poza tym, że można się z nami skontaktować i się upewnić, czy te kontenery są dostępne, nie jechać, jak to się mówi, na pusto, na PSZOK, to warto też w przypadku wielu frakcji korzystać z innych opcji oddania odpadów. Realizujemy 3000 podstawień kontenerów na gabaryty na osiedlach rocznie, więc na każdym osiedlu mamy taką gwarancję, że kontener na gabaryty stoi. Poza tym mamy szoty, czyli samochody zbierające odzież i tekstylia, gdzie można też na swoim osiedlu tekstylia oddać, nie trzeba jechać do PSZOK-a. Mamy szopy, gdzie oddamy odpady problemowe, więc PSZOK nie jest jedynym wyjściem. Warto pomyśleć właśnie o tych, o których wspomniałem, bo one często są po prostu wygodniejsze.
2: Do takiego kontenera, który podstawiacie, mieszkańcy mogą wyrzucić na przykład opony?
3: Nie, opon nie przyjmujemy w kontenerach na gabaryty, bo to nie są gabaryty. Jeżeli chodzi o opony, to najkrótszą ścieżką pozbycia się ich jest po prostu wulkanizator, u którego wymieniamy. Tam albo za darmo, albo za bardzo niewielką opłatą możemy opony zostawić. Jeżeli nie, no to wtedy trzeba się skierować do PSZOK-u, ale większość warsztatów bardzo chętnie opony od nas przyjmie.
2: A wpływają do Was jakieś pretensje, tutaj zażalenia od mieszkańców na temat funkcjonowania tego PSZOK-u?
3: Czasem oczywiście skarga się zdarzy. To jest żywy organizm, który przyjmując 7, 6,5 tysiąca ton odpadów więcej niż w zeszłym roku, czyli naprawdę ogromne liczby, obsługując kilkadziesiąt tysięcy osób, zawsze się zdarzy, że ktoś będzie niezadowolony.
1: Posłuchaj tych faktów.
0: Na autostradzie A4 47-letni mieszkaniec powiatu wrocławskiego stracił panowanie nad samochodem i uderzył w bariery energochłonne. Badanie alkomatem wykazało, że kierowca miał ponad 2,5 promila alkoholu w organizmie. Mężczyzna został zatrzymany przez policję, odebrano mu prawo jazdy oraz dowód rejestracyjny pojazdu. W wyniku zdarzenia nikt nie odniósł obrażeń. Kierowcy grozi do 3 lat więzienia za prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości. Policja apeluje o odpowiedzialność na drodze. Kierowcy przejeżdżający przez plac Orląt Lwowskich we Wrocławiu w dalszym ciągu muszą liczyć się z utrudnieniami. Jak wiecie z faktów RMF 24 Wrocław, trwa tam usuwanie awarii magistrali wodociągowej. Na odcinku między ulicami Robotniczą a Nabycińską ruch odbywa się jednym pasem, ale co wiemy od MPWiK, na tym utrudnienia się nie skończą. W celu całkowitego usunięcia skutków awarii konieczne będzie wyłączenie wszystkich 3 pasów, ponieważ zostały podmyte. Jeżeli z parkingu wzdłuż jezdni zostaną usunięte zaparkowane samochody, możliwe będzie udostępnienie kierowcom dodatkowego pasa ruchu. Za wycieraczkami pojazdów pracownicy MPWiK pozostawili informacje z prośbą o ich przestawienie. MPWiK ma poinformować, kiedy dokładnie rozpocznie się zamknięcie jezdni. Jednocześnie spółka zapewnia, że awaria nie powoduje przerwy w dostawie wody do mieszkańców. W środku tygodnia mówiliśmy też o intuicyjnym narzędziu, które wesprze nauczycieli w wyborze aktywności odpowiednich do wieku i zainteresowań ich podopiecznych, jakie przygotował Urząd Miejski Wrocławia. Z pomocą przychodzi Miejska Platforma do Planowania Wycieczek Edukacyjnych. Dostępna jest pod adresem oferta-edu.wizitwrocław.eu i zbiera w jednym miejscu najważniejsze wrocławskie atrakcje, w tym m.in. Hydropolis, Centrum Historii Zajezdnia czy Muzeum Miejskie. Oferta edukacyjna przedstawiona na portalu jest bardzo różnorodna, zawiera prawie 350 propozycji. Jak zapewniają miejscy urzędnicy, jest odpowiednia zarówno dla grup z Wrocławia i aglomeracji, jak i tych przyjeżdżających z daleka. Te ostatnie znajdą na niej dodatkowo informacje o przyjaznych dzieciom hotelach i lokalach gastronomicznych. W środę na antenie RMF 24 Wrocław z okazji 600-lecia Wałbrzycha Zamek Książ zapraszał turystów na cykl bezpłatnych wycieczek historycznych. Pierwsza z 4 wypraw już w piątek.
4: W sumie zaplanowano 4 spotkania, podczas których uczestnicy odwiedzą najważniejsze zamki miasta: Zamek Książ, Stary Książ, Nowy Dwór oraz Zamek Wałbrzych. Organizatorzy podkreślają, że to wyjątkowa okazja, by poznać Wałbrzych z nowej perspektywy i dowiedzieć się więcej o ludziach, którzy przez wieki kształtowali dzieje miasta. Pierwsze spotkanie w piątek o godzinie 12 na terenie Zamku Książ. Kolejne wycieczki zaplanowano 10, 17 i 24 października.
0: A informacje zebrał nasz korespondent z regionu, Bartek Paulus. Udział w wycieczkach jest, jak wspominaliśmy, bezpłatny, ale obowiązują wcześniejsze zapisy przez system Zamku Książ. Na tym kończymy pierwszą z odsłon dzisiejszego podsumowania dnia w RMF 24 Wrocław. Teraz krótka przerwa, po której wracamy. Bądźcie z nami.
1: RMF 24 Wrocław.

0: Po krótkiej przerwie wracamy z drugą odsłoną podsumowania dnia w RMF 24 Wrocław. Przy mikrofonie Daniel Chawrylenia. Zapraszam, sprawdźmy, jakie nowe fakty przyniosła środa w stolicy Dolnego Śląska i okolicach.
1: Takie są fakty prosto z Wrocławia.
0: Nowa forma wsparcia mieszkańców z niepełnosprawnościami. Biuro Wrocław Bez Barier rusza z pilotażem indywidualnego transportu door-to-door dla osób, które mają trudności z samodzielnym korzystaniem z miejskich autobusów czy tramwajów. Jak podkreśla Michał Sałkowski, wicedyrektor biura, ta pomoc zaczyna się tam, gdzie dla wielu pojawia się pierwsza, największa bariera, czyli tuż za progiem własnego domu.
2: Samochód odbiera pasażera spod budynku, w którym pasażer mieszka i dowozi go bezpośrednio do wybranego miejsca. Można w ten sposób dotrzeć do pracy, szkoły czy uczelni, można do urzędu, można na planowaną fizjoterapię, zakupy czy na spotkanie z bliskimi. Nie jest to transport sanitarny, ani też zastępstwo dla pogotowia, to jest bardziej dodatkowy fragment miejskiej mobilności dla tych mieszkańców, którzy nie zawsze na co dzień mogą skorzystać z autobusu czy tramwaju.
0: Pilotaż ruszy z początkiem października i potrwa do końca roku. Małżeństwo z Wrocławia straciło ponad 440 tysięcy złotych, padając ofiarą oszusta inwestycyjnego. 53-letni mężczyzna został namówiony przez osoby podające się za ekspertów finansowych do udziału w internetowej inwestycji. Fałszywa platforma pokazywała fikcyjne zyski, co skłoniło małżonków do przekazywania kolejnych oszczędności oraz zaciągania kredytów. Oszustwo wyszło na jaw, gdy próbowali wypłacić rzekomy zysk. Wrocławska policja ostrzega przed podobnymi metodami działania przestępców, którzy tworzą profesjonalnie wyglądające strony i podszywają się pod doradców finansowych. Służby zalecają zachowanie ostrożności i konsultowanie decyzji finansowych z bliskimi. Elektryczne hulajnogi i rowery z morą lekarzy. Jak mówi dr Kamila Ludwikowska z Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu, do placówki notorycznie trafiają młodzi ludzie poszkodowani w takich wypadkach. Lekarze przypominają przede wszystkim o kaskach i zachowaniu szczególnej ostrożności. Powód jest prosty, chociaż odpowiedzialność za wypadek może leżeć po stronie innego kierowcy, to dla użytkowników jednośladów konsekwencje często bywają tragiczne.
3: Wiele czynników sprzyja temu, że młodzi ludzie zachowują się w sposób brawurowy. Czasem są to potrzeby i brak wyobraźni dotyczącej tego, jak niewielka różnica w czasie dotarcia z punktu A do punktu B może wiele znaczyć dla ryzyka zdrowotnego takiego człowieka, a czasem niestety z chęci zaimponowania rówieśnikom czy realizowania challenge'y TikTokowych. I tu mowa o najmłodszych uczestnikach ruchu drogowego, o nastolatkach, młodych dorosłych. Są to bardzo dramatyczne historie, którym można by było zapobiec. Myślę, że przepisy nakładające obowiązek noszenia kasków częściowo działają tutaj na korzyść, natomiast nadal pozostaje cały obszar urazów narządu ruchu, które zdarzają się w masowej skali w tej chwili. Także apel z tego miejsca, żeby nie manipulować na urządzeniach elektrycznych, nie zwiększać limitów prędkości, do jakich zostały stworzone, i żeby faktycznie racjonalnie podchodzić do przepisów ruchu drogowego. Ja mam przed oczami obrazy potrzaskanych czaszek, szczęk i urazów wielonarządowych u młodych rowerzystów i użytkowników hulajnóg elektrycznych. Może nie chcę tu do żadnego konkretnego przykładu się odnosić z uwagi na szacunek dla poszczególnych pacjentów, natomiast każda z tych historii jest dosyć podobna. Młody człowiek, który gdzieś się spieszył albo nieraz przecież tak jeździł, a tym razem gdzieś ktoś wjeżdżał z podporządkowanej, doszło do kolizji. I proszę Państwa, możemy dyskutować na temat tego, kto ma rację, czy użytkownik elektrycznego rowera, hulajnogi, który jedzie trasą, na której ma pierwszeństwo, czy kierowca samochodu, który nie uważał, ale to wszystko nie ma znaczenia, dlatego w jakim stanie zdrowia ten młody człowiek znajduje się po takim urazie, w związku z czym zawsze stosujmy zasady ograniczonego zaufania i pilnujmy tych ograniczeń dotyczących prędkości, bo im szybciej jedziemy, tym większa jest siła uderzenia i tym większe uszkodzenia później w organizmie.
1: Tym żyje Wrocław.
0: Wrocław konsekwentnie walczy z betonozą, także w szkołach. W ramach projektu Budujemy Klimat w 4 z nich trwają już pierwsze prace, polegające m.in. na rozszczelnianiu utwardzonych nawierzchni, przygotowywaniu miejsca pod nową zieleń i rozwiązania zatrzymujące deszczówkę. Docelowo mają pojawić się tam ogrody deszczowe, łąki kwietne, rabaty i więcej cienia. Projekt poza zmianami w przestrzeniach szkolnych obejmuje także edukację. To uczniowie sami stworzą m.in. mini ogrody deszczowe, kule nasienne czy domki dla owadów zapylających. W środę we Wrocławiu ruszyła kolejna edycja festiwalu Miasto Mówi. To jedyny w Polsce przegląd kina o architekturze, urbanistyce i problematyce miejskiej. Program festiwalu tworzy 7 filmów. Każdy z nich skupia się na innej potrzebie mieszkańców. Pięknie, zdrowiu, zieleni, odpoczynku, umiarze, bezpieczeństwie oraz wspólnocie, a całość podsumowuje finałowa wizja idealnego miasta do życia, mówi Kuba Żary z Wrocławskiej Fundacji Filmowej.
4: To już 14. edycja tej imprezy, która będzie się odbywała we Wrocławiu. Festiwal filmów o mieście i architekturze, czyli mówiąc w skrócie, festiwal filmów, które przyglądają się temu, jak wyglądają budynki, w których funkcjonujemy i jak wyglądają nasze miasta. W wielu tych filmach zadawane są też pytania, jakie mamy wyzwania, jeśli chodzi o to miejskie życie, ale w tym roku skupiać się będziemy szczególnie na tym, jak te wyzwania możemy rozwiązywać. Postanowiliśmy, że ta edycja będzie poświęcona takim konstruktywnym, pozytywnym planom na to, jak radzić sobie z różnymi miejskimi bolączkami, więc zastanawiamy się nad tym, jak spełniać te życzenia, które składamy naszym miastom. W tym roku pokazujemy 7 filmów i każdy z tych filmów odpowiada jednemu życzeniu, które możemy złożyć naszemu miastu. Zaczynamy od życzenia piękna, później życzymy zdrowia, później życzymy chociażby spełnienia wszystkich życzeń na finał. Każdy film to będzie inne miejskie życzenie, ale żeby nie zatrzymać się tylko na tych życzeniach właśnie, zastanawiać się będziemy wspólnie z twórcami, twórczyniami, bohaterami, bohaterkami, jak te życzenia można spełnić.
0: Poza wyjątkowymi filmami i dyskusjami o mieście i architekturze, Miasto Mówi to także wydarzenia towarzyszące, w tym tematyczna scena festiwalowa w Muzeum Architektury.
4: W tym roku głównym punktem tej sceny jest wystawa Czego chcieć więcej Magna Santi, która życzeniom przygląda się w taki nietypowy sposób, bo zastanawia się, jakie życzenia realizujemy i czy one są tymi spełnionymi życzeniami, czy czasami koszmarami, kiedy dostaniemy do ręki wirtualne narzędzia budowania miasta, czy eksperymentowania z miastem. Te tytułowe Magna Santi to jest taki projekt, eksperyment sprzed 20 lat, miasto zupełnie wirtualne, stworzone przez wtedy filipińskiego studenta architektury, który stworzył miasto, które ma być długotrwałe, ma idealnie działać, ale efektem ubocznym wszystkich tych wyśrubowanych parametrów było to, że jego mieszkańcy, zgodnie znowu ze statystykami, byli skrajnie nieszczęśliwi. Więc będziemy się zastanawiać nad tym, jakie są koszta dążenia do pewnego ideału w spełnianiu naszych życzeń dla miast.
0: Festiwal potrwa do niedzieli, wstęp jest biletowany. Rusza remont podwórka zlokalizowanego między ulicami Nobla, Pomorską, Świętego Wincentego i Rydygiera. Wykonawca przejął już teren budowy, a obecnie prowadzone są prace przygotowawcze. Zakres obejmuje wykonanie odwodnienia, modernizację układu komunikacyjnego, budowę nowego miejsca gromadzenia odpadów oraz montaż oświetlenia. Pojawi się nowa zieleń, a także stojaki rowerowe, betonowe siedziska i kosze na śmieci. Zakończenie inwestycji planowane jest na wiosnę przyszłego roku, a my w tym miejscu kończymy drugą część dzisiejszego podsumowania dnia w RMF24 Wrocław. Bądźcie blisko radia, bo wracamy jeszcze przed 23. Teraz pora na przerwę.
1: Tu RMF 24 Wrocław. Jeszcze więcej informacji.

0: Daniel Chawryleniak, kłaniam się. Wracamy z podsumowaniem dnia w RMF 24 Wrocław. Czym żyła Wenecja Północy w środku tygodnia? To przypomnimy za chwilę, a więc bez zbędnego przedłużania zaczynajmy. Zapraszam.
1: Fakty, opinie, komentarze w RMF 24 Wrocław.
0: W środę nie zapomnieliśmy w faktach RMF 24 Wrocław o studentach. Trwają ostatnie wprowadzki. Już jutro rusza bowiem nowy rok akademicki. Studenci kończą więc porządki, układają rzeczy na biurkach i próbują się zadomowić w nowej przestrzeni. Martyna Czerwińska zajrzała do akademika Ślężak przy Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu, gdzie spotkała studentkę czwartego roku, Weronikę Kwiatkowską.
2: Weronika, wprowadziłaś się już do akademika? Rozgościłaś?
3: Tak, prawie, chociaż jestem jeszcze na etapie przygotowywania wszystkiego do wprowadzki.
2: Pokażesz swój pokój?
3: Oczywiście, zapraszam.
2: No to idziemy. Jakie nowoczesne wejścia na kartę, tak, ja pamiętam.
3: Nawet mamy zdjęcia w ogóle.
2: Okej, za moich czasów wchodziło się na klucz.
3: No to zapraszam.
2: Okej, i to jest pokój iloosobowy?
3: Ten pokój jest jednoosobowy, ale na przykład na innych piętrach mamy takie moduły, że są dwie dwójki. Jest jedna większa dwójka i jedna mniejsza dwójka.
2: Jednak cenisz sobie spokój?
3: Myślę, że tak, bo z jednej strony wspaniale jest mieszkać z kimś, kogo się lubi i tak dalej, i to jest bardzo wartościowe, bo dużo wspomnień się nowych kreuje i to jest super przeżycie, ale też samemu jednak człowiek ma trochę więcej luzu, swobody. To jest taka bezpieczna przestrzeń i myślę, że to jest też ważne. Szczególnie na studiach.
2: Widzę, że część rzeczy jeszcze w kartonach. Trwa rozpakowywanie.
3: O, rozpakowywanie i przeprowadzka to jest, myślę, zmora każdego studenta tutaj. W sensie szczególnie osób, które z dalekich stron przyjeżdżają, więc tak.
2: 4 lata już mieszkasz w akademiku. Jakie on ma plusy, powiedz? Niektórzy jednak wolą gdzieś na prywatnych kwaterach, prywatne mieszkania wynajmują, biorąc pod uwagę to, że tam mogą mieć więcej spokoju. Tutaj pewnie wieczorami bywa głośno.
3: Właśnie, wbrew pozorom nie, przynajmniej na tych piętrach. Generalnie pamiętam właśnie historię różnych, na przykład starszych rodziców i tak dalej, że akademiki to były kiedyś miejsce tętniące życiem. Powiem tak, ten też jest, ale trochę na innych płaszczyznach. Na przykład nie ma aż takich, przynajmniej na moich piętrach, w których mieszkałam, nie było aż takich typowo rozumianych imprez. Zapraszamy siebie na herbaty i tak dalej, ale to nie są takie imprezy bardzo głośne. I to jest, myślę, właśnie a propos tego, co jest najlepsze w akademiku, to ludzie. Ja myślę, że to jest super miejsce, żeby poznać dużo ludzi, dużo naprawdę wartościowych osób. Można mieć znajomych z poprzednich lat, to zawsze tutaj też jest jakaś pomoc, wymiana informacji. I myślę, że to jest tutaj takie najcenniejsze.
2: Trzeba wiedzieć, na którym piętrze zamieszkać.
3: To jest prawda. Tutaj doświadczenie i lata spędzone w akademiku robią swoje, bo nie ukrywam, na pierwszym roku pamiętam, jak poszłam kiedyś na 6. piętro. Tam chłopaki robili barszcz z buraków, to wszystko było w tych burakach, cała kuchnia, więc takie różne rzeczy się zdarzają też, tak.
2: Czyli polecamy 3. piętro.
3: Polecamy 3. piętro, 4. zresztą też, 4. też naprawdę super. Insight powiem, że szafa na 4. piętrze bardziej ergonomiczna była.
2: Powiedziałeś, że doceniasz akademik za tą możliwość bycia blisko z ludźmi. Udało ci się tu nawiązać jakieś przyjaźnie, tak, które przetrwają lata?
3: To jest bardzo mocne stwierdzenie, ale myślę, że tak, że poznałam dobrych ludzi, na których można polegać i którzy sobie pomagają. I to jest właśnie takie piękne tutaj, w tym ta sąsiedzka pomoc. To zawsze ktoś można sobie zawołać, czy mamy coś pożyczyć, coś otworzyć, coś naprawić czasami samemu. I to jest cenne, więc tak, myślę, że na pewno poznałam. Moją najlepszą przyjaciółkę poznałam, także
2: cudownie. Tak. Bo jesteście z dala od domu, więc ta pomoc chyba ma duże znaczenie sobie nawzajem. W pożyczeniu rzeczy, jak też powiedziałaś, ale w takim zwykłym wsparciu codziennym.
3: Tak, to jest bardzo, bardzo słuszna uwaga, bo tutaj właśnie możemy nawiązać takie relacje, które są poza uczelnią, poza ścianami uniwersytetu i to jest, myślę, bardzo cenne ze względu na to, że weryfikujemy sobie, które relacje też przetrwają na przykład na wakacjach i tak dalej i to jest super. I fakt, i duża to jest prawda, że mieszkanie razem zaciśnia więzy. Czy to mieszkamy razem w pokoju, czy na piętrze, mamy tą sąsiedzką kulturę i tutaj tak.
2: Z jakim nastawieniem rozpoczynasz ten nowy rok akademicki?
3: Generalnie bardzo dobrym, ponieważ bardzo, bardzo naprawdę się mega cieszę, że tutaj wróciłam i akademik to jest takie moje drugie miejsce, no bo spędzamy tutaj dużo, prawie 9 miesięcy, więc to warto, żeby to miejsce było takie, do którego chce się wracać i przez to też to nastawienie potem na przyszły rok jest takie pozytywne i wesołe, bo coś zawsze nowego.
1: Fakty z wrocławskich sal koncertowych.
0: W środku tygodnia nie zabrakło też faktów ze świata wrocławskiej kultury. W sobotę na deskach Teatru Muzycznego Capitol będzie miała premiera musicalu Kościuszko w reżyserii Konrada Imieli. Dyrekcja zapowiedziała, że będzie to opowieść o bohaterze swoich czasów, uwikłanym w wielką historię i wpływającym na pokoleniowe zmiany. Na scenie widzowie zobaczą Kościuszkę, który będzie walczył w obronie Konstytucji 3 maja i częściej stawał w obronie wolności innych niż swojej. W opowieści nie zabraknie wątków romantycznych. Główny bohater pozna wiele kobiet, ale w ich spojrzeniu zawsze będzie szukał utęsknionej przeszłości. Zwiedzi świat, ale jego marzeniem będzie zwykłe życie. W rolę Tadeusza Kościuszki wcieli się Rafał Kozok, a Ludwiki Sosnowskiej Ewa Szlempo-Kruszyńska. Premiera sztuki będzie miała miejsce na dużej scenie. W tym roku zabytkowy Oleśnicki Dworzec został oddany do użytku po kompleksowej modernizacji, bierze udział w finale konkursu Dworzec Roku. Tematem w środę zajął się nasz korespondent z aglomeracji wrocławskiej Piotr Paszkowski.
4: Wystarczy wejść na stronę dworzecroku.pl i kliknąć na Oleśnicę. Warto dodać, że obiekt został wybudowany pod koniec XIX wieku, a jego modernizacja kosztowała około 60 milionów złotych. W środku znajduje się teraz m.in. miejska kręgielnia, piekarnia, kasa biletowa oraz przestrzeń na zajęcia MOKIS-u, więc dworzec z pewnością dostał drugie życie. Jestem już na miejscu, gdzie osobiście będę zachęcał podróżnych do głosowania w ramach konkursu. Jestem teraz z panią Julią. Jak pani się podoba dworzec po remoncie, bo już trochę czasu minęło, odkąd został dany do użytku?
5: Bardzo ładny, bardzo mi się podoba. Nie śmierdzi w końcu.
4: Jest lepiej,
5: tak,
4: zdecydowanie.
5: Tak, jest dużo lepiej.
4: Pani często tutaj korzysta z tego obiektu?
5: Nie, akurat po koleżankę przyszłam, no więc ja tu rzadko korzystam.
4: Oleśnicki Dworzec bierze udział w konkursie na Dworzec Roku. Wydaje się pani, że ma szansę wygrać?
5: Myślę, że po remoncie ma szansę. No, i to spore nawet.
4: Trzymamy kciuki.
5: Trzymamy kciuki, jasne.
4: Co sądzicie o tym Oleśnickim Dworcu PKP?
6: Bardzo fajny, ładny, wyremontowany.
7: I nowy,
6: tak.
7: Piękny.
6: Ładnie.
4: Jeszcze pachnący.
6: Tak, tak.
4: A jak było wcześniej?
6: No wcześniej nie było.
7: Klimaty.
6: Fajnie.
4: Można byłoby to wręcz kręcić horrory, można powiedzieć.
6: Tak, tak, zdecydowanie.
4: Ten dworzec bierze udział w konkursie na Dworzec Roku. Czy będziecie głosowały, aby zdobył pierwszą nagrodę?
6: Oczywiście, że tak. Mm?
7: Dokładnie.
4: Co możemy życzyć naszemu dworcowi w Oleśnicy?
7: No, żeby był taki zawsze, żeby nie przyszli, nie zniszczyli.
6: Tak, żeby tak. Nie został zniszczony, to najważniejsze.
7: Tak.
4: Okej, i z tym apelem zwracamy się także i do was, nasi słuchacze. Tak więc widzimy się i słyszymy już wkrótce. Obok mnie jest Paulina i Tymon. Powiedzcie mi proszę, jak podoba się wam dworzec, który został odrestaurowany, wyremontowany?
8: Bardzo nam się podoba. Pamiętamy, jak wyglądał przed. A teraz już byliśmy zwiedzać po remoncie i korzystaliśmy nawet z kręgli, prawda synku?
9: Tak.
4: Jak było na kręglach?
9: Fajnie. Byliśmy z ciocią.
8: I z siostrą?
9: Siostrą.
8: I wygrałeś. I wygrałeś.
9: Wygraliśmy, bo trafiliśmy kręglami i było super.
4: Dworzec ma wiele różnych zastosowań, jest też miejscem spotkań, jest kawiarnia, są sklepy, więc można powiedzieć, że dostał drugie życie.
8: Tak i uważam, że w ogóle to jest świetne miejsce i tutaj ja korzystałam nie tylko z tej kręgielni w formie relaksu, ale też byłam tutaj w tej piekarni, bo tu jest piekarnia. Na kawie jeszcze nie byłam, ale sam wygląd i to, co się znajduje w środku, jakby zachęca do tego, żeby tu przyjść faktycznie, usiąść na tą kawkę, więc to jeszcze przed nami. Więc polecam.
4: No, do tego dworzec bierze udział w konkursie na Dworzec Roku, więc chyba trzeba trzymać za niego kciuki.
8: Trzeba trzymać kciuki i głosować.
4: Zachęcamy wszystkich.
8: Zachęcamy.
0: Relacja Piotra Paszkowskiego kończy dzisiejsze podsumowanie dnia w RMF24 Wrocław. Dziękuję za wspólny czas, życzę spokojnej nocy i do usłyszenia jutro.
1: RMF24 Wrocław.

0: Ogłoszenie RMF24.
1: Jeśli usłyszysz ten dźwięk AI, to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.
2: Czy amerykański sen, najpotężniejsze państwo świata, czy kolos na glinianych nogach? Taka Ameryka.
3: Prezydent wezwał wcześniej władze Kanady, by jak to ujął, podporządkowały się amerykańskim żądaniom. Ale premier Kanady Mark Carney mówi, nie ma na to zgody.
2: Jak naprawdę żyje się w Stanach Zjednoczonych?
4: O tym zatem najważniejsze informacje, fakty, o których warto wiedzieć, przedstawia Katarzyna Podraza.
5: Zapraszam. Zaczniemy od nowych ustaleń w sprawie tajemniczej przesyłki, jaka dotarła do jednostki żandarmerii wojskowej na Podkarpaciu. 3 ranne osoby opuściły szpital. USA kończą wojskową obecność w Iraku. Trump ogłasza zwycięstwo nad państwem islamskim. W faktach będzie także polski akcent w Odysei Christophera Nolana. Oględziny przesyłki o nieznanym pochodzeniu doręczonej do komisariatu żandarmerii wojskowej w Nowej Dębie na Podkarpaciu wykluczyły obecność środków chemicznych, biologicznych i radiologicznych, podała na portalu X żandarmeria wojskowa. 2 żołnierzy i pracownik wojska, które po jej otwarciu trafili z podrażnieniami skóry do szpitala, zostali już z niego wypisani. Nie stwierdzono też śladów zatrucia. Według ustaleń RMF FM po otwarciu koperty konieczna była ewakuacja 133 osób. Na miejscu pracowały ekipy ratownictwa chemicznego. Okoliczności incydentu wyjaśniają Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Służba Kontrwywiadu Wojskowego. Prezydent USA Donald Trump poinformował, że ostatni amerykańscy żołnierze opuścili Irak. Nazwał to wielkim dniem dla Ameryki i na swoim profilu Truth Social ogłosił zwycięstwo nad państwem islamskim. Wyjście amerykańskich wojsk z Iraku zostało uzgodnione w 2024 roku za kadencji prezydenta Joe Bidena. W szczytowym momencie w 2007 roku żołnierzy USA było ponad 170 tysięcy. W ciągu ponad 2 dekad obecności w Iraku zginęło około 4,5 tysięcy Amerykanów. Dziś weszło w życie rozporządzenie o oznaczaniu punktów schronienia. Zobowiązuje ono wszystkich właścicieli i zarządców budynków do umieszczenia specjalnego znaku, który informuje, że w danym obiekcie jest miejsce, w którym można się ukryć. Łączymy się teraz z reporterem RMF FM Jakubem Rybskim.
6: Do końca roku na wszystkich budynkach, w których znajdują się punkty schronienia, musi pojawić się odpowiednie oznaczenie. Chodzi o niebieski trójkąt równoboczny na pomarańczowym tle. W przypadku zagrożenia takie miejsce powinno zostać udostępnione potrzebującym. W całym kraju takich punktów schronienia jest ponad 86 tysięcy. Wszystkie można znaleźć na rządowej stronie gdziesieukryć.pl. Na interaktywnej mapie zaznaczone są m.in. garaże i przejścia podziemne, tunele, stacje metra i inne miejsca, które mogą pełnić funkcję tymczasowej kryjówki.
5: Ministerstwo Cyfryzacji uspokaja po ostatnich wyciekach danych z firm, które posługują się danymi medycznymi pacjentów. Chodzi o ostatnie cyberataki na oprogramowanie Medyk i firmę NLMed. Spowodowane nimi wycieki danych mogą dotyczyć nawet kilku milionów osób.
7: Najważniejszą rzeczą jest to, że żadne dane medyczne, które zostały w jakiś sposób skradzione, nie wypływają na ten rynek, gdzie można by było nimi handlować, bo polskie służby szybko je zabezpieczają, więc uspokajam wszystkich. Szanowni Państwo, dzisiaj to po prostu tracą reputację te firmy, bo polskie państwo i służby działają, zabezpieczając te dane medyczne.
8: Jaka jest teraz strategia rządu? Czy bardziej karać te firmy, jeśli okaże się, że zabrakło podstawowych zabezpieczeń, czy może wspierać te firmy?
7: Polskie państwo będzie prowadziło dwutorowe wsparcie, jeżeli chodzi o wycieki danych medycznych. Po pierwsze, będzie zmieniało prawo tak, żeby firmy musiały inwestować więcej pieniędzy w cyberbezpieczeństwo. Po drugie, będzie je kontrolowało, czy to robi, i bezwzględnie karało, jeżeli firmy nie będą chciały wydawać swoich pieniędzy.
5: Z wicepremierem i ministrem cyfryzacji Krzysztofem Gawkowskim rozmawiał reporter RMF FM Michał Dobrołowicz. Resort zapowiada, że w ciągu kilku tygodni uruchomiona ma zostać możliwość sprawdzenia na rządowym portalu bezpieczne dane czy informacje na nasz temat są objęte ostatnimi wyciekami.
9: Te fakty robią wrażenie.
5: Zaczęło się od zamówienia na jeden żagiel, skończyło się na 15. Do Odysei Christophera Nolana. Żaglomistrzowie z gdańskiej przeróbki szyli je dla filmowej floty, nie wiedząc początkowo, że ich praca trafi do hollywoodzkiej superprodukcji.
10: Wyszywanie okuć, mocowań, tulejek.
11: Jest skrupulatna, ręczna robota.
10: Wykończeniowa, tak, natomiast zszywanie całej powierzchni odbywa się na specjalnych, ogromnych maszynach do szycia. Musieliśmy po prostu w kilkanaście osób

0: popołudniowa rozmowa w radiu RMF24. To warto powtórzyć.
1: Dzień dobry, a gościem popołudniowej rozmowy w RMF FM, jak słyszeliście, jest Sebastian Gajewski, czyli wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Nowa Lewica. Dzień dobry, panie ministrze.
2: Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
1: Słyszał pan całą listę pytań, kiedy w takim razie do kodeksu pracy będzie wpisana wojna hybrydowa, tak trzeba powiedzieć.
2: No nie wiem, czy jest potrzeba wpisywania do kodeksu pracy wojny hybrydowej, dlatego że wprawdzie te kwestie nie są wprost regulowane, ale już dzisiaj mamy w kodeksie pracy regulację dotyczącą nieusprawiedliwionych nieobecności w pracy oraz przede wszystkim tego, co możemy, a co musimy zrobić, kiedy w miejscu pracy mierzymy się z zagrożeniem naszego życia lub zdrowia.
1: Alert RCBS, jest zagrożenie atakiem z powietrza. Mogę nie przyjść do pracy?
2: Dwie sytuacje. Pierwsza sytuacja, jesteśmy w pracy. Jesteśmy w pracy, otrzymujemy alert RCB, zagrożenie atakiem z powietrza. W mojej ocenie to jest sytuacja, w której mierzymy się z bezpośrednim zagrożeniem życia lub zdrowia w miejscu pracy.
1: Ale to jest pańska ocena, czy to jest ocena prawa?
2: To jest, mamy przepis prawa, który mówi, co się dzieje, kiedy mierzymy się w pracy z bezpośrednim zagrożeniem życia lub zdrowia. Zakładam, że alert RCB, zagrożenie atakiem z powietrza, to jest sytuacja, w której mierzymy się z bezpośrednim zagrożeniem dla naszego życia lub zdrowia. Co wtedy możemy zrobić, co powinniśmy zrobić? Po pierwsze, zawsze musimy się stosować do wszelkich sygnałów ostrzegawczych, które idą czy z RCB, czy z innych organów. Po drugie, jeżeli jesteśmy w pracy i mamy takie bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia, to możemy przerwać pracę, a jeżeli samo przerwanie pracy nie spowoduje tego, że usuniemy to zagrożenie, bo na przykład mamy atak z powietrza, więc powinniśmy się ukryć, możemy, powiadamiając pracodawcę, opuścić miejsce pracy. I w takim przypadku zachowujemy prawo do wynagrodzenia.
1: A jeżeli jest tak jak na Lubelszczyźnie i na Podkarpaciu, jeżeli takie alerty o ataku z powietrza dostaję w nocy, mogę nie przyjść do pracy?
2: No to już jest inna sytuacja, bo nie jesteśmy w pracy, jesteśmy przed podjęciem pracy, nie jesteśmy w dyspozycji pracodawcy. W takiej sytuacji możemy mówić o, bo mamy obowiązek zastosować się do wszelkich ostrzeżeń, alertów, w takim przypadku możemy mówić o tak zwanej innej przyczynie nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy.
1: Ale czy ten dzień mi zostanie odebrany z moich wolnych dni, czy nie?
2: Jeżeli mamy taką inną usprawiedliwioną nieobecność w pracy, to po pierwsze o tym, czy to jest usprawiedliwiona, czy nieusprawiedliwiona nieobecność, decyduje pracodawca, on o tym rozstrzyga, ale wydaje się, że w takim przypadku powinien zawsze rozstrzygnąć, że ona jest usprawiedliwiona. Po drugie, musimy o tym powiadomić pracodawcę, a po trzecie, z mocy prawa nie zachowujemy prawa do wynagrodzenia, ale pracodawca może nam to wynagrodzenie zapłacić, bo zawsze pracodawca może stosować bardziej korzystne zasady.
1: Panie ministrze, czy to nie jest trochę tak, że w takim razie ja, słysząc taki alert albo widząc na swoim telefonie taki alert, będę jednak wolał iść do pracy, no bo nie dostaję realnie wynagrodzenia za ten dzień, jeżeli zdecyduje się, mimo że jest zagrożenie atakiem z powietrza, szukać miejsca ukrycia?
2: Podstawowa zasada w kodeksie pracy, w prawie pracy jest taka, że wynagrodzenie za pracę przysługuje za pracę wykonaną, natomiast wszelkie przypadki, w których wynagrodzenie przysługuje za pracę niewykonaną, muszą być określone przez przepisy prawa pracy.
1: A rzeczywiście, nie uważa pan, że to przepis powinien być zmieniony, jeśli chodzi o takie zagrożenie bezpośrednie dla życia pracownika chociażby?
2: I rzeczywiście jesteśmy w takiej rzeczywistości, w której mierzymy się na co dzień z zagrożeniem bezpieczeństwa zewnętrznego. Oczywiście to nie jest tak, że każdy z nas codziennie mierzy się zagrożeniem atakiem z powietrza. Tu nie można siać paniki, ale musimy myśleć w takich kategoriach i sądzę, że ta sytuacja stawia przed nami, w sensie przed rządem, przed ustawodawcą, takie wyzwanie, żeby zastanowić się, czy dla tej sytuacji, a może dla innych związanych z zagrożeniem bezpieczeństwa, nie należy wpisać jakichś dedykowanych przepisów do kodeksu pracy. Czyli, będziemy o tym oczywiście myśleć.
1: Czyli mówi pan, że będzie kodeks pracy dostosowywany do tej niebezpiecznej sytuacji, z którą mamy do czynienia w Lubelskim i na Podkarpaciu, tak?
2: Ta sytuacja związana z zagrożeniem bezpieczeństwa zewnętrznego jest dla nas wyzwaniem. My będziemy to analizować, zastanowimy się, czy jest potrzeba takich zmian w kodeksie pracy. Pamiętajmy, że wszystkie zmiany w prawie pracy wypracowujemy razem z partnerami społecznymi, to znaczy ze związkami zawodowymi i z organizacjami pracodawców.
1: No trudno nie liczyć na to, żeby związki zawodowe się nie zgodziły, prawda?
2: Myślę, że jest przestrzeń na to, żebyśmy o tym rozmawiali. No. Natomiast już dzisiaj, tak jak powiedziałem wcześniej, ten temat zagrożenia w miejscu pracy, czyli jesteśmy w pracy, jest zagrożenie naszego życia lub zdrowia, jest zaopiekowany przez przepisy kodeksu pracy.
1: Ale jest na przykład, a nie wiem, czy jest taka sytuacja, kiedy moje dziecko się boi, moje małe dziecko, które jest w przedszkolu albo w pierwszych klasach szkoły podstawowej, boi się tego, co się dzieje dookoła i po prostu chce, żeby z nim zostać. Nie mogę wtedy iść do pracy. To wtedy co? Znowu muszę kolejny brać dzień wolny i wtedy też nie dostaję wynagrodzenia, rozumiem, panie ministrze.
2: Mamy różne rozwiązania, które są w kodeksie pracy. Możemy wziąć wziąć urlop na żądanie, możemy skorzystać z wolnego w ramach tak zwanej siły wyższej. To nie jest tak, że w przypadku, w którym na przykład potrzebujemy spędzić czas z dzieckiem, dlatego że na przykład dziecko się czegoś obawia, nie możemy skorzystać z tych uprawnień, nie ma takich uprawnień w kodeksie pracy, z których możemy skorzystać, bo absolutnie są. Myślę, że ten przypadek może być kwalifikowany jako przypadek siły wyższej, niezależnie od pracownika, i wtedy można skorzystać z czasu wolnego w ramach siły wyższej.
1: Jest jeszcze kilka, dużo i często pojawia się wśród naszych słuchaczy taka odpowiedź: nie wiem, jak mam zareagować i nie wiem, jak skorzystać z tych przepisów. Ale wrócimy do tego jeszcze w naszym, w Radiu RMF 24 w czasie naszego internetowego spotkania. Pan uważa, że list żelazny dla Marcina Romanowskiego to jest porażka wymiaru sprawiedliwości?
2: Jest to decyzja sądu, jest ona podejmowana przez niezawisłego sędziego i niezależny sąd. Możemy się z nią zgadzać,
1: ona
2: albo
1: zaskakuje,
2: nie,
1: dziwi?
2: Nie zgadzać. Natomiast to, co ja sądzę, to to, że Marcin Romanowski powinien pojawić się w Polsce i powinien odpowiadać przed polskim wymiarem sprawiedliwości na takich samych zasadach jak każdy obywatel.
1: Zdziwienie, oburzenie?
2: Ja jestem nieco decyzją sądu zaskoczony, natomiast no, taka jest decyzja sądu. Jeżeli to rozstrzygnięcie sądu będzie prawomocne, no to będziemy się do niego stosować. Natomiast no, jedyna rzecz, która jest pozytywna z tego rozstrzygnięcia, bo ja jeszcze raz podkreślam, Marcin Romanowski powinien być w Polsce, nie powinien uciekać i powinien odpowiadać jak każdy obywatel, to jest taka, że daje szansę na to, żeby Marcin Romanowski po prostu poniósł odpowiedzialność przed polskim wymiarem sprawiedliwości za swoją działalność w Ministerstwie Sprawiedliwości.
1: I tak też argumentuje swoją decyzję sąd, ale pan sobie wyobraża sytuację, że Marcin Romanowski chodzi po korytarzach sejmowych i gdy już wróci do Polski z listem żelaznym i ta decyzja sądu się uprawomocni i organizuje na przykład konferencje prasowe, gdzie przedstawia swoją wersję wydarzeń?
2: Ja jestem sobie w stanie ten scenariusz wyobrazić. No, Marcin Romanowski będzie taką żywą reklamą w cudzysłowie Prawa i Sprawiedliwości, pokazując prawdziwą twarz tej formacji, która z Prawem i Sprawiedliwością ma tyle wspólnego, że ma taką nazwę. Marcin Romanowski, wiceminister sprawiedliwości, człowiek odpowiedzialny za gigantyczne nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości, najpierw ucieka za granicę, być może do nad Dniestrza, unika odpowiedzialności. Jeżeli będzie chodził po korytarzach sejmowych, myślę, że prezes Kaczyński, jego koleżanki i koledzy z PiS-u raczej nie będą szczęśliwi, bo to jest widok, który naprawdę jest godny ubolewania, a dla nich powinien być źródłem wstydu.
1: A czy szczęśliwy jest polityk Lewicy, bo jest pan politykiem Lewicy, gdy pan widzi wynik wyborczy Darii Gosek-Popiołek, czyli przedstawicielki Nowej Lewicy w Krakowie?
2: Wynik wyborczy Darii Gosek-Popiołek w wyborach krakowskich oczywiście nie jest satysfakcjonujący. Daria Gosek-Popiołek wykonała gigantyczną pracę, zrobiła bardzo dobrą kampanię, przedstawiła dobry, ciekawy program, który budowała razem z ekspertami, z organizacjami pozarządowymi. Wynik jest poniżej oczekiwań, to sobie trzeba uczciwie powiedzieć. Natomiast kiedy patrzę na wyniki wyborów w Krakowie, to myślę o dwóch rzeczach. Znaczy, po pierwsze, są to wybory lokalne, w których głównym aktorem był Łukasz Gibała. On zajął pierwsze miejsce. Jest to polityk, który nie należy do żadnej partii, startował ze swojego komitetu lokalnego. Dostał ponad 30% i to znaczy, że wśród wyborców Łukasza Gibały, który reprezentuje swój komitet lokalny, byli wyborcy wszystkich partii, w tym także Nowej Lewicy.
1: Czyli
2: ja bym nie przenosił tych wyników.
1: Czyli chce mi pan powiedzieć trochę tak, jak kiedyś kibice do polskiej reprezentacji, Polacy, nic się nie stało, czyli droga Lewica, nic się nie stało, tak?
2: Chcę panu powiedzieć, że przenoszenie wyniku Darii Gosek-Popiołek w wyborach lokalnych w Krakowie na perspektywy ogólnokrajowe Lewicy, a nawet na perspektywy wyborów do Sejmu i Senatu w Krakowie nie jest racjonalne, dlatego że ponad 30% wyborców w Krakowie zdecydowało zagłosować się na kandydata z komitetu lokalnego. No i to jest rzecz, której nie sposób nie wziąć pod uwagę.
1: Gościem popołudniowej rozmowy w RMF FM Sebastian Gajewski, wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej. Słuchaczom RMF FM pięknie dziękujemy, ale jesteśmy cały czas w radiu internetowym i w naszych mediach społecznościowych. Polecamy się w radiu RMF 24. To panie ministrze, teraz wracając do sprawy RCB i zmian w kodeksie pracy, nie można tego zrobić szybciej, nie można tego zrobić rozporządzeniem, czy trzeba zmieniać kodeks pracy, żeby dostosować się do tej nowej sytuacji, do tej sytuacji wojny hybrydowej?
2: Rozporządzenia możemy wydawać tylko w takim zakresie, w jakim upoważnia nas do tego ustawa, czyli rozporządzenia do kodeksu pracy wydajemy po pierwsze w przypadkach, które przewiduje kodeks pracy, a po drugie wydajemy te rozporządzenia w takim zakresie, jak ustawa sobie życzy. To rządzenie rozporządzeniami jest bardzo atrakcyjnym publicystycznie hasłem, ale nie zawsze jest możliwe do zastosowania. Bo oczywiście mamy rozporządzenie dotyczące usprawiedliwianej, a nie obecności w pracy. Być może tam jest przestrzeń na zaopiekowanie tych problemów, o których mówimy, ale wydaje się, że potrzebujemy tutaj dyskusji prowadzonej wspólnie z partnerami społecznymi. Czy realnie jest taka potrzeba, żeby zmieniać przepisy? To po pierwsze. Po drugie, w jakim kierunku? I po trzecie, czy być może nie wystarczy nie tyle zmieniać przepisy, co po prostu edukować i pracodawców, i pracowników, z jakich uprawnień, w jakim zakresie mogą w związku z tymi zagrożeniami
1: Jak wygląda ta edukacja? Były jakiekolwiek ćwiczenia prowadzone przez Ministerstwo Pracy? w tym zakresie, jeśli chodzi o to, jak mają reagować chociażby pracodawcy w momencie, kiedy są alerty RCB dotyczące zagrożenia z powietrza?
2: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, jeżeli prowadzi jakiekolwiek ćwiczenia, oczywiście takie prowadzi, to prowadzi je wobec swoich pracowników.
1: Jesteśmy dużym pracodawcą. Ale może prowadzić szkolenia,
2: jesteśmy dużym pracodawcą, który zatrudnia 1000 pracowników i oczywiście tak przygotowujemy ich na wypadki różnych zagrożeń.
1: Ale to co zrobiliście w takim razie w tym, jeśli chodzi o tę konkretną sytuację, czyli o alerty RCB i z zagrożeniem z powietrza?
2: Pyta pan o to, czy prowadziliśmy szkolenia dla pracodawców w Polsce. Nie. Ministerstwo
1: wiedzą.
2: Nie zajmuje się prowadzeniem szkoleń ani dla pracodawców, ani dla innych podmiotów.
1: Nie powinny być wydane jakieś wytyczne, panie ministrze?
2: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej jest tym resortem, które zarządza zmianą społeczną przez przygotowywanie legislacji. My zajmujemy się przygotowywaniem przepisów prawa i prowadzeniem analiz, w jakim kierunku mamy je zmieniać. I oczywiście takie analizy będziemy prowadzić.
1: A nie uważa pan, że powinny być wyprowadzone, chociażby przeprowadzone, czy przekazane jakiekolwiek wytyczne, czy to pracodawcom, jak mają reagować, czy też pracownikom, jak mają się zachowywać, czy na przykład spóźnienie do pracy z powodu alertu RCB, to jest spóźnienie, które potem trzeba odpracować. Ja tego nie wiem.
2: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej może przygotowywać przepisy, może przedstawiać interpretacje tych przepisów, ale pamiętajmy o tym, że to interpretacje, które przedstawiane są przez Ministerstwo Rodziny, one nie są wiążące, bo ostatecznie o tych sprawach rozstrzygają sądy pracy. Ja zaproponuję, bo reprezentuję rząd w Zespole do Spraw Prawa Pracy Rady Dialogu Społecznego, żebyśmy na posiedzeniu Zespołu do Spraw Prawa Pracy razem z pracodawcami i razem ze związkami zawodowymi zastanowili się nad potrzebą i kierunkiem tych zmian, bo zgadzam się, dzisiaj wyzwanie, które stoi przed nami wszystkimi, czy jesteśmy pracodawcami, pracownikami, czy po prostu obywatelami, są zagrożenia związane z bezpieczeństwem zewnętrznym i w każdym obszarze, czy to jest zdrowie, czy to jest edukacja, czy to jest miejsce pracy, powinniśmy umieć sobie z nim poradzić.
1: Mówi pan, jak to się skończy? Skończy się to tym, że i tak to już się dzieje, że mieszkańcy tych regionów najbardziej zagrożonych, lubelskiego czy podkarpackiego, będą sobie lekceważyć te sygnały, które dostają na swoje telefony. A swoją drogą, czy taki alert RCB, który mam w telefonie, jest jakimś dokumentem dla pracodawcy?
2: Dokumentem, my mamy obowiązek, każdy obywatel ma obowiązek stosować się do rozmaitych sygnałów ostrzegawczych, które są wysyłane przez właściwe służby.
1: No
2: nie
1: tak,
2: tylko mamy
1: oczywiste.
2: Obowiązek się do nich zastosować, ale nawet mamy obowiązek przekazać je innym osobom, które tego sygnału nie odebrały. I tak stan zagrożenia, który jest komunikowany przez Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, jest tą okolicznością, którą pracodawca musi brać pod uwagę.
1: Czyli pokazuje telefon, mój drogi pracodawco, dostałem taki alert, w związku z tym pamiętaj o tym, że jeżeli jestem dzisiaj 2 godziny później, to z tego właśnie powodu, który tutaj się pojawia na moim telefonie, tak?
2: I w takim przypadku pracodawca będzie rozstrzygał, czy nasza nieobecność w pracy była usprawiedliwiona, czy nie była usprawiedliwiona. W mojej ocenie w takim przypadku pracodawca powinien uznać, że ona jest usprawiedliwiona, dlatego że mamy do czynienia z bezpośrednim zagrożeniem życia lub zdrowia. Z takim zagrożeniem mierzymy się zawsze, kiedy mamy zagrożenie atakiem z powietrza.
1: Ale to nie pan będzie decydował przed sądem pracy, tylko sąd pracy. I jak sąd pracy zdecyduje?
2: To jest, sądy są niezależne, sędziowie są niezawiśli i ja, i to mówię jako radca prawny i doktor habilitowany nauk prawnych, nigdy nie jestem w stanie poręczyć za to, jak sąd zdecyduje. Wierzę w to, że będzie decydował mądrze. Ale już mówiąc na poważnie, jest to wyzwanie, uważam, że to wyzwanie powinniśmy podjąć w dialogu z partnerami społecznymi i zaopiekować ten temat, tak samo jak w pozostałych
1: resortach. Cieszę się, że pan to przyznaje, bo cieszę się, że zwróciliśmy wam na to uwagę. Kiedy w Polsce będzie zrównany wiek emerytalny kobiet i mężczyzn?
2: W tej chwili nie prowadzimy żadnych prac, które zakładałyby zrównanie wieku emerytalnego, podwyższenie wieku emerytalnego, jakichkolwiek zmian, jeżeli chodzi o wiek emerytalny. Dlaczego? Odpowiedź jest prosta, bo społeczeństwo sobie tego nie życzy. Wszelkie badania pokazują,
1: się tego boją?
2: Wszelkie badania pokazują, że nie ma w Polsce przyzwolenia społecznego na podwyższanie wieku emerytalnego zarówno dla kobiet, jak i dla mężczyzn. Większość badań pokazuje, że najbardziej akceptowanym rozwiązaniem, jeżeli chodzi o wiek emerytalny, jest ta konstrukcja, która dzisiaj obowiązuje, 60 lat dla kobiet, 65 lat dla mężczyzn. Rząd nie może być mądrzejszy od społeczeństwa. Jeżeli społeczeństwo sobie czegoś nie życzy, to rząd tego nie robi. Podążamy tą drogą i tym tokiem myślenia, jeżeli chodzi o wiek emerytalny.
1: Panie ministrze, zgodzi się pan, że jest wiele takich spraw, których społeczeństwo może sobie nie życzyć, a rząd czasami narzuca decyzję społeczeństwu, bo dostaje mandat wyborczy chociażby, prawda?
2: My kierujemy się właśnie mandatem wyborczym i skoro wszelkie badania pokazują, że społeczeństwo i nasi wyborcy sobie nie życzą jakichś zmian, to my ich nie będziemy wprowadzać. Ale do dodatkowo, tak, zgadzam się z panem, że każda opinia społeczeństwa, każda wola wyborców, ona musi być też przefiltrowana przez zdrowy rozsądek.
1: I przez zdrowy rozsądek i na przykład przez Ministerstwo Finansów także, prawda?
2: I przez Ministerstwo Finansów. I w debacie publicznej czasami pojawiają się takie głosy, że podwyższenie wieku emerytalnego albo zrównanie wieku emerytalnego to jest panaceum na wszystkie problemy finansowe Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.
1: A nie jest.
2: A ta teza jest nieprawdziwa. Po pierwsze dlatego, że Fundusz Ubezpieczeń Społecznych ma się całkiem dobrze i z roku na rok ta sytuacja, tak zwana wydolność Funduszu Ubezpieczeń Społecznych jest wyższa i ona jest naprawdę dobra. Budżet państwa dopłaca coraz mniej do Funduszu Ubezpieczeń.
1: Dlaczego emerytury są niskie?
2: Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w zeszłym roku zwróciliśmy, nie wykorzystaliśmy 17 miliardów złotych dotacji z budżetu państwa do FUS-u. To są naprawdę olbrzymie pieniądze, zwróciliśmy je do budżetu państwa. Ale po drugie, w podwyższenie wieku emerytalnego ono, i mam takie szczegółowe analizy, przyniosłoby jakieś zyski dla systemu, niewielkie, w perspektywie krótkoterminowej, ale w perspektywie długoterminowej. Mówię zarówno o Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, jak i pozostałych funduszach, na przykład Funduszu Pracy, z którego wypłacane są świadczenia przedemerytalne, raczej spowodowałoby wzrost wydatków. W związku z czym to nie jest żadne panaceum na sytuację finansową FUS-u czy finansów publicznych.
1: To nie pytam pana o podwyższenie wieku emerytalnego, tylko zapytam pana o zrównanie wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn. Ile jest takich krajów w Unii Europejskiej, które mają nierówny wiek emerytalny kobiet i mężczyzn?
2: Takich państw jest kilka, przy czym rzeczywiście Polska jest jedynym państwem, w którym to rozwiązanie nie ma charakteru wygasającego. Dlatego, że jest grupa państw, w których jest to różnicowanie płciowe wieku emerytalnego, tylko tam to rozwiązanie ma charakter wygasający, czasami
1: no w perspektywie
2: wieloletniej. Natomiast chcę zwrócić uwagę, że w świetle prawa Unii Europejskiej, także przepisów dotyczących równości i niedyskryminacji ze względu na płeć, w pełni dopuszczalne jest różnicowanie wieku emerytalnego ze względu na płeć. Każde państwo ma swój system emerytalny, te systemy emerytalne są w różny sposób finansowane, są w różny sposób skonstruowane i każde ma prawo to indywidualnie rozstrzygać.
1: To ja panu przeczytam fragment petycji, pewnie petycję pan już zna. To jest petycja autora, który się nie zgadza na publikowanie swoich danych. To jest ta petycja, która wpłynęła do Sejmu i zrobiła się całkiem głośna. A autor tam pisze, że mam już 60 lat, mam 40 lat okresów składkowych i nieskładkowych. Jestem ojcem czworga dzieci. Pracowałem w przemyśle. Gdy dzieci były małe, przewijałem, gotowałem, karmiłem, sprzątałem, prałem, wstawałem, żeby dać maluszkom butelkę. Jestem zmęczony i wyeksploatowany. Dlaczego nie może pójść na emeryturę? Gdyby był kobietą, mógłby pójść na emeryturę.
2: No, to takich osób jak pan, autor petycji, my jako Lewica, chcielibyśmy wprowadzić emerytury stażowe. I to jest nasz projekt, który zgłaszaliśmy w zeszłej kadencji, zgłosiliśmy go w tej kadencji jako klub parlamentarny i będziemy z nim iść do kolejnych wyborów i do kolejnej umowy koalicyjnej. Trzeba powiedzieć uczciwie, dzisiaj nie ma zgody Koalicji Obywatelskiej i Ministerstwa Finansów Andrzeja Domańskiego na wprowadzenie emerytur stażowych, ale to jest idealne rozwiązanie dla ludzi, którzy pracują bardzo długo, mają odłożone mnóstwo kapitału na koncie indywidualnym w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, często znacznie więcej niż osoby, które na przykład zaczęły pracę dopiero po studiach. I tak my jako Lewica uważamy, że takie osoby powinny móc pójść na emeryturę.
1: My jako Lewica, czy my jako Ministerstwo Rodziny?
2: My jako Lewica, my jako Ministerstwo...
1: Bo pan tutaj występuje w dwóch osobach.
2: My jako Lewica, my jako Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Natomiast nie my jako rząd, dlatego że dla emerytur stażowych nie ma zielonego światła ze strony Koalicji Obywatelskiej i ze strony Ministerstwa Finansów.
1: Ale mam też wrażenie, że nie ma jeszcze zielonego światła, jeśli chodzi o Lewicę i o ministerstwo. Jak pan próbuje sobie ustawić te emerytury stażowe, to pan bardziej mówi jako polityk Lewicy, bo ten projekt jest inny od projektu rządowego. Zgadza się pan?
2: Nie ma projektu rządowego w sprawie emerytur stażowych. Jest jedynie stanowisko ministerstwa. Stanowisko Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, które ja przedstawiałem na sali plenarnej Sejmu.
1: 38 lat i 43 lata,
2: jest
1: tak?
2: Stanowiskiem kierunkowo pozytywnym. Takie stanowisko również prezentowałem na Komisji Polityki Społecznej i Rodziny. Natomiast nie ma pozytywnego stanowiska rządu w stosunku do emerytur stażowych, dlatego że Andrzej Domański, Koalicja Obywatelska, mówi nie, ma do tego prawo.
1: Ale zaraz, bo ja będę bronił swojej tezy. 38 lat dla kobiet, 43 lata dla mężczyzn. To jest ten stanowisko Ministerstwa Rodziny, rozumiem, tak? To,
2: nie,
1: które pan prezentował.
2: Projekt, poselski projekt ustawy zgłoszony przez Lewicę, to jest 35 lat i 40.
1: O tym mówię.
2: I ja przedstawiałem kierunkowo pozytywne stanowisko do tego projektu jako przedstawiciel ministra rodziny, pracy i polityki społecznej. Nie ma projektu rządowego w sprawie emerytur stażowych. Ja jestem gotowy taki projekt nawet przygotować jutro, jeżeli będę miał zielone światło ze strony koalicjanta i ze strony Ministerstwa Finansów.
1: A tego zielonego światła nie ma, bo?
2: Bo minister Domański ma taką koncepcję, że nie jest zwolennikiem emerytur stażowych. Ja osobiście z panią ministrą Agnieszką Dziemianowicz-Bąk kilkakrotnie rozmawialiśmy z panem ministrem Domańskim. On ma na ten temat inny pogląd, ma do tego prawo. Z emeryturami stażowymi idziemy do kolejnych wyborów, do kolejnej kadencji i na pewno będziemy robić zrobić wszystko, żeby w kolejnej umowie koalicyjnej emerytury stażowe się znalazły, bo to jest ważne, potrzebne rozwiązanie właśnie dla takich ludzi jak autor petycji.
1: Czyli rozumiem,
2: ciężko pracują całe życie.
1: Ale nie zrobimy tego przed tymi wyborami. To jeszcze
2: no to zrobiliśmy dużo innych rzeczy, jak na przykład renta wdowia czy podwyższenie zasiłku pogrzebowego.
1: A porozmawiamy o zasiłkach wypłacanych parom jednopłciowym, bo 23 sierpnia obowiązuje rozporządzenie. Ono pozwala na transkrypcję aktów małżeństw jednopłciowych. A ile świadczeń ZUS wypłacił parom jednopłciowym?
2: Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłacił 2 zasiłki opiekuńcze, czyli takie świadczenie, które przysługuje na chorego współmałżonka, tak żeby drugi współmałżonek mógł się nim zajmować wtedy, kiedy on potrzebuje osobistej opieki. Jedno świadczenie zostało wypłacone przez oddział w Toruniu, drugie przez oddział w Poznaniu. Natomiast trzeba powiedzieć, że transkrypcja zagranicznych aktów małżeńskich par jednopłciowych w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych to nie są tylko świadczenia, bo oczywiście już wypłacamy zasiłki opiekuńcze, jeśli będzie taka potrzeba, tego oczywiście nikomu nie życzymy. Będziemy wypłacać renty rodzinne, zasiłki pogrzebowe, renty wdowie, jednorazowe odszkodowania, ale przede wszystkim to jest możliwość zgłoszenia współmałżonka do ubezpieczenia zdrowotnego, przyjmuje takie zgłoszenia ZUS, oraz możliwość zgłoszenia współmałżonka tej samej płci jako osoby współpracującej do ubezpieczeń społecznych i to się dzieje w Polsce w różnych miejscach.
1: A będzie się też wypłacać świadczenia z karty dużej rodziny?
2: Nad tym pracujemy w tej chwili w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
1: Są takie przypadki.
2: Naszym zdaniem rodzina to rodzina, małżeństwo to małżeństwo i skoro jest tak, że rodziny patchworkowe z dziećmi z różnych związków mogą korzystać z karty dużej rodziny pod warunkiem, że rodzice są współmałżonkami, to oczywiście dla mnie jest jasne, że taka karta dużej rodziny powinna także przysługiwać małżeństwom jednopłciowym, które wychowują dzieci. Ja znam osobiście takie przypadki i pracujemy nad takimi rozwiązaniami. Będziemy pracować nad wytycznymi dla wojewodów, ale oczywiście tak, karta dużej rodziny także dla tęczowych rodzin, w których wychowują się dzieci.
1: Tak mówi Sebastian Gajewski, wiceminister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Dzisiaj gość popołudniowej rozmowy w RMF FM. Pięknie dziękujemy.
2: Dziękuję bardzo.

0: Na zegarach pierwsza, czas na najnowsze fakty RMF FM. Zapraszam, Katarzyna Podraza. Fly Dubai zawiesza loty po incydencie z drugim pilotem. Omańczyk, który próbował rozbić maszynę, to religijny ekstremista. Bezpłatne szczepienia przeciw HPV. Nowe zasady już od dziś. W stroju Batmana złapał złodzieja. To niezwykłe zdarzenie już za chwilę w relacji naszego londyńskiego korespondenta. Fly Dubai zawiesiły loty do i z Izraela po incydencie, podczas którego według izraelskich władz drugi pilot zaatakował kapitana i próbował rozbić maszynę. Ten mężczyzna to Omańczyk, opisany przez kolegę z pracy jako religijny ekstremista. Izraelskie władze nie mają obecnie przesłanek wskazujących, że napastnik działał na polecenie Iranu lub innej zorganizowanej grupy. Fly Dubai podkreśliły jednak, że przyczyny zdarzenia pozostają nieznane. Kancelaria premiera Izraela przekazała, że ranny kapitan, obywatel Indii, leżał zakrwawiony na podłodze kokpitu, ale zdołał uruchomić mechanizm otwierający drzwi. Pasażerowie obezwładnili drugiego pilota i pomogli odzyskać kontrolę nad maszyną. Amnesty International zarzuca hiszpańskim wojskowym tortury i brutalne traktowanie migrantów w Ceucie. Organizacja udokumentowała 22 przypadki bicia, upokarzania i znęcania się, do których miało dochodzić głównie nocą. Hiszpańskie Ministerstwo Obrony przekazało raport prokuraturze i zapowiedziało wyjaśnienie sprawy. Amnesty apeluje o niezależne śledztwo. Według organizacji, mimo upływu 2 miesięcy, nikt nie został dotąd pociągnięty do odpowiedzialności. Amnesty International przebywała w Ceucie od 10 do 15 września w ramach misji śledczej. W tym czasie zespół przeprowadził rozmowy z 65 migrantami oraz spotkał się z przedstawicielami prokuratury i władz Ceuty. Najważniejsze wnioski są następujące. Setki osób, w tym kobiety i dziewczęta, pozostają w Ceucie bez odpowiedniej ochrony, mówi dyrektor Amnesty International w Hiszpanii Esteban Bell. Młodzi dorośli skorzystają z bezpłatnej szczepionki przeciw HPV, czyli wirusowi brodawczaka ludzkiego. Z opublikowanego przez Ministerstwo Zdrowia obwieszczenia wynika, że od dzisiaj preparat będzie refundowany także dla osób, które skończyły 18 lat do ukończenia 26 roku życia. Do tej pory to szczepienie było bezpłatne do ukończenia 14 roku życia. Szczepionka przeciwko HPV jest zalecana zarówno młodym kobietom, jak i mężczyznom. Eksperci tłumaczą, że zmniejsza ryzyko zachorowania na raka szyjki macicy, a także na nowotwory głowy i szyi. W faktach teraz Małopolska. Szef Krajowej Administracji Skarbowej Marcin Łoboda krytycznie o kontrolach kół gospodyń wiejskich w tym regionie. Przypomnijmy, podczas dożynek skarbówka przeprowadziła kontrolę w kilku miejscowościach. Za sprzedaż domowych ciast bez paragonów posypały się mandaty. Szef KAS Marcin Łoboda podkreśla, że przepisy są bezwzględne, ale...
1: Zabrakło tutaj jednego elementu, tego czego w innych województwach jednak nie zabrakło. W Polsce zabrakło informacji przed dożynkami, które były, przed organizacją poinformować, powiedzieć, że mogą być takie kontrole i jakie są z tego tytułu konsekwencje.
0: Marcin Łoboda dodaje, że w przypadku dożynek na kontrolę urzędnicy są wysyłani poprzez donosy, a wtedy skarbówka ma związane ręce.
1: I my nie możemy takich donosów zostawić i odłożyć ad acta, tylko no niestety nas obliguje do tego, żeby sprawdzić pewne elementy, czy rzeczywiście tak się dzieje, czy nie. A co za tym idzie, gdybyśmy tego nie wykonali, byśmy mieli zarzut, że administracja podatkowa nie wykonuje swoich zadań.
0: Ocenia szef Krajowej Administracji Skarbowej. Nie nosi stroju Batmana na co dzień, ale w odpowiedniej chwili okazał się prawdziwym bohaterem. Mowa o Brytyjczyku, który w tym właśnie stroju ujął złodzieja. Więcej na ten temat ma dla Was nasz londyński korespondent Bogdan Frymorgan.
2: Wszystko zaczęło się od zwykłego wyjścia ze znajomymi na imprezę kostiumową. Przed klubem do grupy młodych ludzi podszedł mężczyzna, po czym wyrwał jednej z kobiet torebkę. Niewiele myśląc, młody Londyńczyk, przebrany za Batmana, ruszył za nim w pościg, wspiął się po wysokim murze, odzyskał skradzioną własność i przekazał ją przybyłym na miejsce zdarzenia policjantom. Zdjęcia z tej filmowej interwencji publikuje brytyjska prasa. Bohater tego zdarzenia przyznał, że do reagowania na krzywdę innych wcale nie trzeba nosić maski ani peleryny Batmana. Wystarczy odrobina odwagi i zwykłej życzliwości.
0: I my się z tym oczywiście zgadzamy.
3: Publicystyka w faktach RMF FM.
0: Wracamy teraz do porannej rozmowy w RMF FM. Rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz był gościem Tomasza Terlikowskiego.
4: Prezydent bierze na siebie odpowiedzialność za podniesienie cen benzyny. Weźmie za siebie tę odpowiedzialność cen paliw i innych cen.
5: No, panie redaktorze, szanowni państwo, za regulację cen paliw odpowiada rząd. Pan prezydent zaproponował swoje rozwiązanie ustawowe, lepsze od tego rządowego. Rząd mówi, że po wejściu w życie ustawy rządowej ceny paliw spadną o około złotówkę, a propozycja pana prezydenta gwarantuje obniżenie cen paliw od 1,70 do ponad 2 zł na litrze. I bardzo konkretnie pan prezydent wskazał, w których miejscach są te możliwości obniżenia cen paliw, jeżeli chodzi o marżę, akcyzę.
4: Prezydent ma swoją propozycję, no, rząd prawda. Ma swoją i nikt nie ustępuje, a no, ale my płacimy. Wie pan, ile kosztuje zatankowanie do pełna? Nie mówię o tirze, zwykły samochód.
5: Wiem, panie redaktorze, bo sam tankuję swój prywatny samochód. Ostatnio tankowałem w sobotę i tankowałem za benzynę za 8,14 za litr. Diesel kosztuje ponad 9 zł w tej chwili, więc te koszty są ogromne. Kiedy popatrzymy na branżę transportową, to tam jest jeszcze więcej. Chwilę temu rozmawialiśmy, no przecież zatankowanie tira to jest od 600 do 1500 litrów. Tyle mieści bak tira, więc jeżeli byśmy przyjęli, że tankujemy do pełna tira, to jest około 13 tysięcy złotych za zatankowanie samochodu.
4: I to natychmiast się przełoży na transport,
5: już się przekłada,
4: na ceny
5: już
4: i tak
5: się
4: tak
5: przekłada,
4: dalej.
5: Panie redaktorze.
4: Panie ministrze, no to się dogadajcie w końcu. To
5: rząd nie chce się dogadać z panem prezydentem.
4: Pan prezydent chce się dogadać z rządem?
5: Ależ tak, oczywiście, bo zaproponował pan prezydent swoje rozwiązanie ustawowe, bardzo konkretne. Paliwo kosztuje normalnie, gdzie pokazujemy, w których miejscach, mówimy o marżach hurtowej, o marży rafineryjnej, detalicznej, o obniżeniu akcyzy, o tych rozwiązaniach, które mogłyby doprowadzić realnie do obniżenia cen paliw o około 2 zł na litrze. Tymczasem mamy pana premiera, który zapowiadał w 2023 roku, idąc do wyborów, że paliwo będzie kosztowało 5,19.
4: Ale panie ministrze, zapowiadał w momencie, jak nie było ciśnienia,
5: ale
4: przez ten,
5: ale
4: nie
5: dobrze,
4: było
5: tyle tylko,
4: nie było,
5: no. Tyle tylko, że przez 3 prawie lata nic nie zrobił, żeby ta cena benzyny była w okolicach nawet 5,19. Przecież po objęciu władzy nic nie zrobił, żeby ta cena paliwa była niższa i żeby paliwo kosztowało 5,19, a zatem żeby wywiązał się z tych zobowiązań wyborczych.
4: To też uczciwie trzeba powiedzieć.
5: Grubo ponad 6 zł. W tej chwili rzeczywiście sytuacja międzynarodowa jest trudna, wszyscy o tym wiemy. Nie jest zależna od Polski, ale my mamy swoje zdolności, bo Orlen ma swoje zdolności, to jest efekt prac wielu lat i wielu rządów, żeby tak mocną pozycję Orlenu zbudować. To jest kwestia też ostatnich kilku lat i dlatego propozycje pana prezydenta, które mówią o szukaniu rezerw w marżach i akcyzie, to jest rozwiązanie, które ma szansę naprawdę obniżyć ceny paliw.
4: W tej chwili toczy się pewna gra, kto kogo, to znaczy prezydent podpisze czy nie podpisze.
5: Zupełnie niepotrzebna gra ze strony pana premiera.
4: Ale się toczy, znaczy z pana prezydenta również, to znaczy pan prezydent też nie podpisuje.
5: Ale proszę zobaczyć,
4: podpisze czy nie podpisze.
5: Proszę zobaczyć, co pan prezydent zaproponował. Po pierwsze, rządzący przygotowali ustawę, która stosuje niedopuszczalną w polskim prawie zasadę prawo nie działa wstecz.
4: Rząd
5: to jest pierwsza.
4: Ona była stosowana już i nigdy nic się nie skończyło.
5: Druga kwestia jest taka, i to są te kwestie, które dotyczą konstytucyjności przepisów proponowanych przez rząd. Gdyby rząd naprawdę chciał doprowadzić do obniżenia cen paliw, to tą drugą ustawę, którą zaproponował, by zmienił w taki sposób, żeby była zgodna z konstytucją. Pan prezydent nie zawetował tej pierwszej ustawy, jak próbują wmawiać rządzący, tylko odesłał do Trybunału Konstytucyjnego w trybie kontroli prewencyjnej. Rządzący przygotowują ten sam projekt ustawy, uchwalają tę samą ustawę, kierują ją do pana prezydenta. No prezydent Rzeczypospolitej Polskiej jest strażnikiem konstytucji. Zaproponował konkretne rozwiązanie prawne, które jest zgodne z polską konstytucją i w opinii wielu ekspertów realnie może doprowadzić do obniżenia cen paliw.
4: Powiedzieć wszystkim, będziecie płacić tyle, ile płacicie, ponieważ nikt nikomu nie ustąpi.
5: Pan premier nie dopuszcza takiego rozwiązania, które by przyjęło propozycję pana prezydenta. Proszę zobaczyć, co zrobił marszałek Sejmu. No, jakby nie skierował na szybką ścieżkę propozycji pana prezydenta, ta ustawa nie trafiła do prac parlamentarnych, a można było to zrobić.
4: Wie pan, że nie trafi.
5: 2 tygodnie temu, kiedy zaproponowaliśmy to
4: panie
5: rozwiązanie
4: ministrze,
5: prawne.
4: Pan wie, że ona nie trafi, bo to jest czysta
5: szkoda,
4: polityka. Kłopot
5: szkoda.
4: Polega na tym, że
5: my wszyscy na tym cierpimy.
4: Że wy się...
5: My wszyscy
4: no nie
5: cierpimy.
4: Co robicie.
5: My wszyscy cierpimy, panie redaktorze, z tego powodu,
4: w siebie politycznie, a my płaczemy i płacimy.
5: Panie redaktorze, gdyby rząd i Sejm przyjął rozwiązanie pana prezydenta, płacilibyśmy już dziś taniej za paliwo, więc odpowiedzialność, cała odpowiedzialność...
4: A gdyby prezydent podpisał, to też byśmy
5: nieprawda,
4: płacili.
5: Nieprawda, cała odpowiedzialność ciąży w tej chwili na panu premierze i na marszałku Czarzastym.
4: A za chwilę, gdyby tutaj siedział minister z kancelarii premiera, to by powiedział, cała odpowiedzialność tkwi na prezydencie. Nas nie obchodzi, na kim
5: leży
4: odpowiedzialność,
5: ma pan rację.
4: Obchodzi nas, ile płacimy.
5: Ja też jako obywatel chciałbym płacić mniej za paliwo.
4: Podatki. Premier pyta się o podatki. Będzie podpis prezydenta za zmianami stawek PIT?
5: Na razie mamy, panie redaktorze, drodzy państwo, propozycję rządową. Nie mamy jeszcze uchwalonej ustawy. Czekamy na pracę Sejmu. Zobaczymy, jaka finalnie ustawa wyjdzie z Sejmu i co trafi na biurko pana prezydenta. Są zapowiedzi.
4: Zapowiedzi można ocenić.
5: Jasne. Ja zwrócę tylko uwagę, że pan premier znowu nie wywiązał się z obietnicy wyborczej. Mówił o kwocie wolnej 60 tysięcy złotych. Jednak nie wypełnił tego zobowiązania wyborczego.
4: Kwota budżet wolna jest na... nie jest z gumy i tak jest bardzo
5: kwota wolna wynosi
4: deficytowa.
5: 30 tysięcy złotych. Tak, sytuacja budżetowa jest dramatyczna. Proszę zwrócić uwagę na ostatnią opinię Rady Fiskalnej. To jest organ, niezależny organ złożony z ekspertów, który od niedawna, od tego roku funkcjonuje. No, projekt budżetu na przyszły rok został zgruzowany przez ekspertów tak, z Rady
4: pan
5: Fiskalnej.
4: Rozumie, że nie da się równocześnie obniżać podatków można... i budować zmniejszy deficyt. To są dwie rzeczy sprzeczne.
5: Panie redaktorze, zgadza się, sytuacja budżetowa jest zła, ona też ma, wynika z sytuacji międzynarodowej, ale jeżeli popatrzymy na ściągalność podatków, w tym podatku VAT, można to bardzo dobrze sprawdzić, analizując prognozy i wykonanie. To okej, generalnie wzrasta ta ściągalność, ale nadal jest niższa i to sporo niższa od zakładanej. Dobrze, na ten rok i na przyszły. A deficyt na przyszły rok jest o 10 miliardów wyższy, zaplanowany o 10 miliardów wyższy w ustawie budżetowej. 282 miliardy złotych. Wobec 272, które były planowane na ten rok.
4: Zaplanować wszystko, ale pana zdaniem te zmiany proponowane przez rząd, na razie jeszcze nie przedstawione, prezydent może podpisać, czy też ich nie podpisze?
5: Ale ja, panie redaktorze, nie będę tutaj składał żadnych deklaracji politycznych, jaką decyzję podejmie pan prezydent. Poczekamy na ustawę, która wyjdzie z Sejmu.
0: Usłyszał Tomasz Terlikowski od swojego gościa, rzecznika prezydenta Rafała Leśkiewicza. Na kolejną część tej rozmowy zapraszam za niespełna godzinę. Fakty RMF FM o drugiej przedstawi Arkadiusz Stępień-Miernikowski. Ja dziękuję za uwagę i do miłego usłyszenia.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
6: Tu Radio RMF 24. Jeszcze więcej informacji.

Za chwilę na radiowym zegarze wybije już godzina druga, więc czas na kolejne fakty w RMF FM. Arkadiusz Stępień-Miernikowski, zapraszam. Rosja buduje własnego Starlinka. Ukraina chce amerykańskich sankcji na firmy zaangażowane w budowę systemu satelitarnego. Zaskakujący zwrot w sprawie incydentu pod bazą Fairford. Londyn wskazuje na Iran. Pary jednopłciowe mogą wspólnie rozliczać podatki. Jest nowa interpretacja ministra finansów. Ukraina chce, by Stany Zjednoczone objęły sankcjami firmy zaangażowane w budowę rosyjskiego odpowiednika Starlinka. Chodzi o system satelitarny rozwiad. Kijów ostrzega, że jego uruchomienie może dać rosyjskiej armii możliwość przekazywania danych i naprowadzania na cele w czasie rzeczywistym. Ukraińcy chcą przekazać administracji Donalda Trumpa i kongresowi listę firm oraz osób związanych z projektem. Główny operator sieci jest już objęty amerykańskimi sankcjami, ale niektóre firmy dostarczające komponenty już nie. Rosja rozwija jako system internetu satelitarnego na niskiej orbicie. W tym roku wystrzelono już co najmniej 32 satelity tej konstelacji.